Koronin FM 104.1. Gonna get.

0: Konin FM.
1: Konin FM.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: FM reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Noc z rządowymi alertami na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Służby tymczasem ustalają, skąd pochodził dron wyłowiony z Bałtyku. Rząd bierze się za zaostrzenie przepisów za wykroczenia na przejazdach kolejowych.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nie ma już zagrożenia na terenie Polski, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, po tym, gdy w nocy mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali SMS-owe ostrzeżenia. Alerty były związane z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę z użyciem dronów. Również Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych w nocy informowało, że prewencyjnie w celu ochrony polskiej przestrzeni powietrznej poderwało polskie myśliwce. Polskie służby tymczasem ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego, taniego bezzałogowca używanego przez Rosję w różnych celach w zależności od wyposażenia. Ekspert w zakresie techniki wojskowej i lotniczej Juliusz Sabak ocenia, że maszyna prawdopodobnie nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona na Bałtyku, gdzie mogła służyć podczas ćwiczeń.
2: Najprawdopodobniej gdzieś był używany w rejonie Kaliningradu lub w tamtej części Morza Bałtyckiego. Mógł też na przykład być używany podczas ćwiczeń floty bałtyckiej.
0: Więcej będzie można powiedzieć po tym, jak służby rozbiorą maszynę i ustalą, co mogła przenosić. Rząd zajmie się dziś projektem zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Zaproponowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja prawa o ruchu drogowym zakłada zatrzymanie kierowcy prawa jazdy na 3 miesiące, między innymi za wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia szlabanu albo przy czerwonym świetle. Jeśli kierowca zostanie skazany za spowodowanie wypadku na przejeździe, dostanie zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Zaostrzenie przepisów to reakcja na środowy wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na przejazd kolejowy prosto pod nadjeżdżający pociąg. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że aresztowany prezes Radosław Pisiewicz nie może aktualnie pełnić swojej funkcji. Kmita stery przejmie na 8 miesięcy do najbliższych wyborów. Jak mówił, najważniejszą rzeczą do naprawy są finanse.
3: Sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nas spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie, miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast.
0: Straty PKOL-u mają sięgać milionów złotych. Dokładny stan finansów komitetu mamy poznać w ciągu 2 tygodni. Otyłość i nadwaga to nadal główne problemy zdrowotne Polaków. Tak wynika z badania Narodowy Bilans Zdrowia Sercowo-Naczyniowego. No ale są i pozytywne wnioski. W ciągu ostatnich 2 dekad podwoiła się liczba pacjentów z prawidłowo kontrolowanym nadciśnieniem i, co równie ważne, znacząco ubyło osób palących. Ich odsetek spadł z 31% do 17%.
1: A co w regionie?
4: Nie w Łodzi, nie w Warszawie, ale wyjątkowo w Koninie będzie można zobaczyć premierę profesjonalnego spektaklu teatralnego granego przez zawodowych aktorów. 17 października na deskach Konińskiego Centrum Kultury zostanie wystawiona sztuka pod tytułem Pętla na podstawie powieści Marka Chłasko. To historia pogrążonego w depresji i nałogu alkoholowym Kuby oraz cierpienia jego partnerek i przyjaciół. Adaptacji opowiadania dokonał artysta z Łodzi Arkadiusz Pachulski.
5: Ten spektakl chcemy nie dlatego postawić, żeby epatować alkoholizmem czy tym problemem, tylko chcemy po prostu go, że tak powiem, ku przestrodze pokazać, bo już Witkacy napisał w Niemytych Duszach, że narkotykach niemytych duszach, bo to jest połączone w całość, to on tam pisze, że alkohol jest według niego najpotężniejszym spośród, a wiedział facet, co mówi, bo przerobił niejedno uzależnienie, że jest najpotężniejszym narkotykiem, ponieważ znęca się nad człowiekiem najdłużej, najkonsekwentniej i odbiera mu po kolei wszystko, co ów człowiek ma. Od rodziny, pracy, poprzez zdrowie, poprzez wszystko, tak? Poprzez godność osobistą.
4: Podczas przedstawienia usłyszymy na żywo muzykę rockową skomponowaną do autorskich tekstów łódzkiego zespołu Normalsi, który z sukcesem w profesjonalnych teatrach zagrał już setki innych spektakli muzycznych. Wokalistą grupy i współautorem utworów jest Piotr Pachulski.
6: Nasza jakby twórczość jest taka pejzażowa trochę i wydaje mi się, że jest trójwymiarowa, powiedzmy. Jest muzyka, jest tekst, No i ta trzecia, tutaj zostawiamy właśnie tą warstwę aktorom, no nie? I jak oni odkryją to, czego nie widać, to, czego nie słychać, to jesteśmy w sukcesie. I to jest fajna właśnie taka kompilacja, która nas interesuje.
4: Na scenie wystąpią znani z filmów i seriali aktorzy Marek Lipski, Dominika Lichy oraz pochodzący z Konina Rafał Dąbrowski. Premiera Pętli w reżyserii Przemysława Redkowskiego 17 października o godzinie 19 w Konińskim Centrum Kultury. Od 2 tygodni odbywają się tam próby oraz powstaje scenografia do tej sztuki, która zainauguruje nowy cykl w naszym mieście, Scena Konin, za sprawą którego co miesiąc będziemy mogli zobaczyć w KCK inny poruszający spektakl w wykonaniu zawodowych twórców. W dniach od 16 do 22 września odbędzie się Europejski Tydzień Mobilności dedykowany promocji transportu publicznego, ruchu pieszego oraz jazdy na rowerze. Tegoroczna edycja kładzie szczególny nacisk na mobilność międzypokoleniową, podkreślając, że bezpieczne i wygodne przemieszczanie się po mieście powinno być dostępne dla każdego mieszkańca, niezależnie od wieku czy celu podróży. Organizatorzy akcji, w tym MZK Konin, zachęcają do rezygnacji z prywatnych aut na rzecz komunikacji miejskiej, wskazując na korzyści ekologiczne oraz zmniejszenie natężenia ruchu drogowego. W ramach wydarzenia zaplanowano także specjalny dzień otwarty na zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji, który odbędzie się 19 września przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10 w godzinach od 11 do 16. Odwiedzający będą mogli zobaczyć niedostępne na co dzień zaplecze techniczne spółki. Na miejsce chętnych dowiezie specjalny autobus wodorowy, którego pierwszy kurs zaplanowano z dworca PKP na godzinę 10.55. Dla uczestników przygotowano darmowe atrakcje, w tym dmuchane place zabaw, strefę relaksu, obecność alpak, animacje dla dzieci oraz przejażdżki niewielkim autobusem Karstan wokół Starówki. Zorganizowana zostanie też bezpłatna loteria z biletami do kina. Na miejscu pojawią się stoiska z rękodziełem, pamiątkami oraz punktami gastronomicznymi z przekąskami i lodami. Zapraszamy.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Przelotny deszcz możliwy na północnym wschodzie, w pozostałych regionach padać nie powinno i przeważnie słonecznie. Na termometrach od 20 stopni maksymalnie na Podlasiu, Pomorzu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, do 23 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce.
1: Konin FM.

0: Lublin FM. A co w regionie?
1: Lot Marina już w klimacie Starówki. Centrum Informacji Turystycznej w Koninie zaczyna działalność w najstarszej kamienicy na rynku. Dotychczas przyjezdni mogli zdobyć materiały o naszym mieście i powiecie w lokalu przy ulicy Dworcowej. Teraz punkt informacji dla turystów znajduje się w bardziej intuicyjnym miejscu. W domu Semełki przy Placu Wolności w Starym Koninie, wprowadzonym przez Lot Marina CICE, również i koninianie mogą uzyskać więcej informacji o tym, co ciekawego można zobaczyć w regionie. A często piękno jest na wyciągnięcie ręki. Tyle tylko, że szybko umyka lub przechodzimy obok, nie zwracając na nie uwagi. Mieszkający w Koninie fotograf, artysta Mateusz Krzymiński każdą wolną chwilę spędza w lasach, między innymi gminy Kazimierz Biskupi, gdzie robi zdjęcia żywej naturze.
2: Na pewno trzeba wcześniej wstać, poświęcić się, wypić dobrą kawę.
1: A czemu wcześniej?
2: Natura budzi się wcześniej rano, wiadomo, światełko, złota godzina tak zwana, występuje dwa razy dziennie. Raz o wschodzie słońca, drugi raz w porze zachodu słońca. Magiczne światło, które po prostu nie daje też takich kontrastów na model, które są chociażby na przykład ptaki, owady.
1: Sarny wspomniałeś. Co jeszcze takiego można tutaj odkryć w okolicy?
2: Dziki. Trzeba uważać. Naprawdę trzeba zachować tą czujność, bo dzik, chociażby tak samo łoś, tak? Bo łoś to też jest zwierzę, które może zaatakować niespodziewanie, nie? A trzeba pilnować się i mieć oczy dookoła głowy, bo kiedyś miałem taką sytuację. Tu fotografuję z przodu, a za mną po prostu stoi inne zwierzę, tak? Więc trzeba po prostu mieć oczy dookoła głowy.
1: Udało ci się łosia sfotografować w okolicach Konina gdzieś?
2: Tak, w Wieniszyje właśnie.
1: Każdego dnia praktycznie, tak jak masz jakąś wolną chwilę, to gdzieś tu w okolicach wyjeżdżasz, żeby różne stworzenia fotografować, ale co dalej? Zauważyłeś może, bo ja nie kojarzę, żeby były jakieś kluby fotograficzne dla osób, które stricte interesują się czymś innym niż architektura, czy niż taka fotografia zwykła, tradycyjna.
2: Klubów fotograficznych, ludzi nawet, którzy fotografują na naturę, spotkałem taką garstkę, mogłbym policzyć może wszystkich na palcach jednej ręki.
1: Pod adresem maseo.flog.pl. Ile set zdjęć jest?
2: Około 2000 na pewno jest zdjęć.
1: W okolicach można zaobserwować i sfotografować także stworzenia bardziej nietypowe, takie jak żyjące na terenach pokopalnianych muflony, a nawet spotykane w Koninie kazarki egipskie. Woda dla Wielkopolski, taką nazwę otrzymała wspólna inicjatywa na rzecz przeciwdziałania skutkom suszy i lepszego gospodarowania wodą w regionie. Kolejne spotkanie partnerów odbyło się w ośrodku edukacyjnym Nadleśnictwa Babki. Podsumowano pracę grup roboczych, omówiono planowane działania edukacyjne oraz możliwości wykorzystania unijnych pieniędzy na zwiększenie odporności wodnej. Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska zaprezentował założenia finansowania działań zlewniowych opartych na współpracy i partnerstwach. W spotkaniu Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski reprezentowali wójt Powidza Jakub Gwit i burmistrz Witkowa Krzysztof Szoszorek. W inicjatywę zaangażowane są także między innymi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wody Polskie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu i Pile, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Uniwersytet Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W działania włącza się również Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Celem współpracy jest zwiększenie odporności Wielkopolski na suszę i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów wodnych.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie.

0: FM. Wiadomości Konin FM.
1: W ani jednym bloku konińskiej spółdzielni mieszkaniowej nie zostanie zrealizowany pomysł Emilii Wasilewskiej. Przypomnijmy, radna zaproponowała, by na półpiętrach w budynkach z wielkiej płyty zamontowano składane siedziska. Dzięki temu seniorzy mieszkający na drugim, trzecim czy nawet i czwartym piętrze w bloku bez windy mogliby przynajmniej na chwilę usiąść, by odetchnąć po wyczerpującej wspinaczce. Tyle tylko, że na przeszkodzie stoją przepisy przeciwpożarowe, tłumaczy prezes KSM Piotr Wolicki.
2: Fajny pomysł jako taki, natomiast niestety nie spełniamy tych wymogów i to powoduje
3: przerażenie. W żadnym bloku?
2: W żadnym, bo te budynki, mówię pan, były budowane w innych realiach, biegi schodów, szerokość spoczników, jest za mała w stosunku do współczesnych wymogów, przepisów przeciwpożarowych. Ja wiem, że to może się wydawać z punktu widzenia kogoś, takie siedzisko, co ono miejsca zajmie, ale naprawdę występowaliśmy już dwukrotnie o ekspertyzy rzeczoznawców do spraw PEPOSZ, więc to chyba w tym kierunku nie pójdzie, co nie oznacza, że człowiek nie dostrzega też tych potrzeb, bo gdzie się da, te poręcze, tak. Wracają trochę ławki przy klatkach schodowych. Starsi mieszkańcy to pamiętają, jak nagminnie były likwidowane ławki, bo siedzieli niektórzy, pili, palili i były hałasy. To był etap takiej likwidacji ławek. Teraz jest coraz więcej sytuacji, że ludzie przychodzą, postawcie tę ławkę. My się wtedy też musimy innych zapytać, bo niektórzy jeszcze pamiętają te czasy, kiedy ktoś siedział, pił, ale coraz częściej są też przed budynkami monitoringi, więc ten, który nie chce tej ławki, ale jest ten monitoring, widać, tak zaraz nie będą siadać.
1: Konińska spółdzielnia mieszkaniowa jest otwarta na dużo więcej zmian. Lokatorzy przychodzą z różnymi pomysłami. Ostatnio mieszkańcy bloku Broniewskiego 4 na trzecim osiedlu zażyczyli sobie balkonów. To budynek z okresu tzw. demokracji ludowej. Fabrycznie nowe balkony w nim były, ale na wyższych kondygnacjach. Teraz będą również na parterze.
2: To jest wspólnota mieszkaniowa i tam to się zaczęło w ten sposób, że oddolna inicjatywa jednej z osób, która tam ma lokal, tak? A co by było, gdybym chciała dobudować balkon? My jesteśmy tam zarządcą tego obiektu. To jest inwestycja zainicjowana przez człowieka, który chciał do swojego mieszkania dobudować ten balkon. Dobrze, proszę panią, to jest czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu. Prostszym językiem trzeba zaingerować w bryłę budynku, trzeba ten otwór wykuć. To wymaga pozwolenia na budowę. I wtedy też się pojawił temat na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, że może jak i u pani, to i u pozostałych. I właściwie to kiedy, tak powiem, włączona w to została też Wydział Urbanistyki i Architektury, to tam i słusznie uważam, niech to będzie zrobione już na całej kondygnacji. Czyli zgoda wspólnoty na to, żeby to robić, ale prywatna inwestycja, finansowana bezpośrednio z kieszeni tych, którzy te balkony będą za chwilę mieli. Udało się utrzymać na ten rok, na czas realizacji, ceny wynegocjowane w tamtym roku. Na balkon wyszło ponad 21 tysięcy złotych.
1: Tłumaczy prezes konińskiej spółdzielni mieszkaniowej Piotr Wolicki, a będą to dużo większe balkony niż te istniejące już od początku bloku na wyższych piętrach. Dodajmy, że na życzenie wszystkich mieszkańców w bloku przy Broniewskiego 4 kilka lat temu wymieniono także piony rur kanalizacyjnych w mieszkaniach. Wielkopolska Izba Rolnicza zaopiniowała projekt nowego rozporządzenia o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zdaniem samorządu rolniczego proponowane wsparcie jest niewystarczające i stwarza jedynie pozory realnej pomocy dla gospodarstw w trudnej sytuacji. Kluczowe zapisy dotyczą wypłaty rekompensat za szkody wywołane czerwcowymi upałami powyżej 37 stopni. Rolnicy mają otrzymać do 1000 zł do hektara upraw owoców miękkich oraz 300 zł do hektara wybranych warzyw. Izba krytykuje opieranie wyliczeń wyłącznie na danych jednego z instytutów, uznając je za niezgodne ze stanem faktycznym przez niedostateczną sieć pomiarową. Za najbardziej potrzebną uznano pomoc dla hodowców świń. Projekt zakłada dopłaty w wysokości 2000 zł do zakupu loszek hodowlanych oraz 1000 do loch pod warunkiem ich wcześniejszego oznakowania specjalnym niebieskim kolczykiem. Zwiększono także do 7000 dotacje na zakup czystorasowego buchaja mięsnego. Zmiany obejmują również nowe zasady udzielania pożyczek na spłatę zobowiązań, modyfikacje wymogów dotyczących ubezpieczenia upraw oraz wsparcie w wysokości 2000 na budowę kojca dla psa. Młodzi w Wielkopolsce mogą korzystać z funduszy Unii Europejskiej w nauce, zdobywaniu kwalifikacji, pracy i realizacji różnych pomysłów. Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski ma 2 miliardy 15 milionów euro, w tym 414 milionów euro z funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej. W 5 konińskich szkołach zawodowych ponad 500 uczniów korzysta dzięki temu ze staży, szkoleń i doradztwa, a 10 pracowni doposażono w nowoczesny sprzęt. W Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych powstała pracownia OZE. Natomiast Centrum Kształcenia Zawodowego otrzymało sprzęt do diagnostyki pojazdów elektrycznych i stacje ładowania. Dofinansowanie przekroczyło 4 miliony złotych. Ale są też drobniejsze działania. Akademia Młodych Liderów i Liderek Aglomeracji Konińskiej przygotowała 11 akcji dotyczących zdrowia, ekologii i technologii. Jedna grupa zebrała ponad 600 podpisów i ankiety około 200 mieszkańców w sprawie rozwoju aplikacji M-Mieszkaniec. Z kolei projekt Czas Zawodowców obejmuje 7350 uczniów i 220 staży. Akademia Nauk Stosowanych bezpłatnie kształci osoby dorosłe mieszkające lub pracujące w Wielkopolsce Wschodniej, a Urząd Pracy wesprze 219 osób w wieku 18-29 lat, oferując staże, doradztwo, pośrednictwo pracy, bony na zasiedlenie i środki na działalność. A to wszystko tylko część projektów realizowanych w Wielkopolsce ze środków unijnych. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski wystosowało pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przepisów ograniczających sprawowanie funkcji wójta, burmistrza i prezydenta do 2 kadencji. Samorządowcy z Wielkopolski apelują o ponowne przeanalizowanie tych regulacji pod kątem praw wyborczych obywateli. W ocenie stowarzyszenia automatyczny zakaz ponownego startu w wyborach po 2 kadencjach narusza prawa wyborcze mieszkańców, zabierając im możliwość ponownego poparcia dobrze ocenianego włodarza. Organizacja podkreśla potrzebę spytania, czy obowiązujące przepisy są proporcjonalne do zakładanych celów oraz dlaczego podobnego limitu kadencji nie wprowadzono na innych stanowiskach pochodzących z wyboru, na przykład jeśli chodzi o radnych czy posłów. Przedstawiciele wielkopolskich gmin proponują pomoc w przeprowadzeniu badań nad praktycznym wpływem dwukadencyjności na funkcjonowanie lokalnych wspólnot. Liczą na to, że stanowisko RPO stanie się głosem w toczącej się debacie legislacyjnej.
0: Konin FM.
3: Konin.

0: FM. Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
2: A co w regionie?
3: Władze Konina złożyły obietnicę mieszkańcom Chorznia, że znajdą lokal z przeznaczeniem na osiedlową świetlicę.
4: Na tym osiedlu jest dość duża grupa seniorów, liczy około 100 osób. Przez ostatnie 3 lata spotykaliśmy się w świetlicy przy ulicy Goździkowej. Do końca września mamy ten lokal opuścić. My nie tylko tam się spotykamy, my po prostu tam bawimy się, pracujemy, prowadzimy zajęcia kulinarne, zajęcia kreatywne. Także dla nas ta świetlica jest naprawdę zbawieniem. Przez te 3 lata my żeśmy się tak zintegrowali, że seniorzy z innych osiedli przyjeżdżali do nas. Nie róbcie nam tego, żebyśmy zostali bez niczego. W tej chwili wieczory są bardzo długie. Czy my mamy teraz zamknąć się w domu? Nam naprawdę już dużo nie zostało tego życia.
3: Mieszkająca od 35 lat na Chorzniu pani Daniela Kołata zaznacza, że za to, że piąte osiedle Wilków czy Pątnów mają swoje wygospodarowane przez miasto lub spółdzielnie lokale, a Chorzeń może takie miejsce wkrótce stracić.
5: Z roku na rok przybywa emerytów na Chorzniu, niestety, bo jak państwo wiecie, osiedle powstało z dużych zakładów, no i niestety, no i jest nam to potrzebne, to pomieszczenie, gdzie chcemy się spotykać, gdzie chcemy też wyjść. Bardzo byśmy prosili, żebyście państwo wzięli to pod uwagę i coś dla naszej społeczności też zrobili.
3: Dodaje mieszkanka Chorznia pani Krystyna Tomczak. Władze Konina zadeklarowały, że poszukają we własnych zasobach lokal na tym osiedlu, który można byłoby przeznaczyć na świetlice dla seniorów. Ośrodki pomocy społecznej w Wielkopolsce Wschodniej, między innymi w Kleczewie, Żgowie i Starym Mieście, rozpoczęły zbieranie zgłoszeń do programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością na 2027 rok. Bezpłatne wsparcie w codziennych czynnościach, higienie czy przemieszczaniu się przeznaczone jest dla dzieci od 2 roku życia ze wskazaniem stałej opieki oraz dorosłych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Diagnoza potrzeb pozwoli gminom zawnioskować o fundusze z państwowego programu. Zainteresowani mieszkańcy muszą złożyć odpowiednie karty zgłoszeniowe w lokalnych placówkach GOPS lub MOPS. W Kleczewie dokumenty przyjmowane są do 21 września, natomiast w Żgowie i Starym Mieście termin mija 25. Sam wpis nie gwarantuje przyznania asystenta. Decydować będzie indywidualna ocena sytuacji wnioskodawcy. Jeszcze kilka tygodni potrwają prace przy budowie drogi w Królikowie w gminie Grodziec. Parę dni temu wykonawca rozpoczął roboty. Grodziec jest najbardziej zalesioną gminą w powiecie konińskim. Wiele miejscowości jest mocno od siebie oddalonych. W niejednej wciąż jest tylko droga gruntowa.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Dużo pytań, niedużo odpowiedzi w sprawie drona znalezionego w Bałtyku. Ceny paliw nadal w górę, ale szanse, by wrócił CPN, są znikome. Nagrody dla najlepszych seriali rozdane. Powiemy, kto zdobył Emmy.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Marcin Krzemiński. To prawdopodobnie rosyjska Gerbera, ale nie wiadomo, jak Rosjanie go stracili. Być może wpadł do Bałtyku na wodach międzynarodowych i przydryfował w pobliżu polskiej plaży. To aktualne dane dotyczące drona znalezionego wczoraj na wysokości Rusinowa, niedaleko Darłowa w Zachodniopomorskiem. Na razie na więcej informacji nie ma co liczyć. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, trzeba być w tej sprawie bardzo ostrożnym.
2: Fakty na tę chwilę są takie, że dron został znaleziony, że wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
1: Śledztwo w sprawie odnalezionego bezzałogowca ma prowadzić prawdopodobnie szczecińska prokuratura. Tymczasem myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Bezzałogowca zestrzelono wczoraj nad obszarami wiejskimi i nie ma informacji o ewentualnych ofiarach wśród mieszkańców, ani o wyrządzonych szkodach. Blisko 8 zł średnio za benzynę 95, za litr oleju napędowego o złotówkę więcej i zdaniem ekspertów to kwestia czasu, kiedy te dwie psychologiczne bariery cenowe zostaną przekroczone. Kierowcy płacą, płaczą i tęsknią za rządowym programem CPN.
3: No, najlepiej było, żeby interweniowali. Przecież te nadzwyczajne zyski Orlenu, które są, to jest przecież państwowa firma.
4: Obawiam się, że to jest na tyle drogi program, że już po prostu nie stać.
1: Co niejako potwierdza minister finansów Andrzej Domański.
5: Widzimy, co dzieje się w cieśninie Ormus, widzimy, co dieje się z kluczową infrastrukturą na Bliskim Wschodzie. Natomiast tych pieniędzy w budżecie w tej chwili nie ma.
1: Trwają jednak prace nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach wielkich koncernów, co dałoby budżetowi zastrzyk finansowy. Z kolei PiS apeluje do rządu o interwencję i składa swój projekt o obniżce VAT do 8% i akcyzy do stawek minimalnych. Do 10 wstrzymane loty na lotnisku w Katanii na Sycylii. To już kolejna taka sytuacja w krótkim czasie i powód znów ten sam. Aktywność wulkanu Etna. Polskie MSZ apeluje do rodaków, by przed wyjazdem na lotnisko na bieżąco sprawdzać status swojego lotu i kontaktować się z przewoźnikiem. Najważniejsze nagrody telewizyjne Emmy rozdane. Wielkim zwycięzcą stał się serial Wdowia Zatoka, który zgarnął aż 6 statuetek w kategorii komediowej. Łącznie pierwszy sezon historii o burmistrzu, który ignoruje klątwę i próbuje zamienić odciętą od świata wyspę w atrakcję turystyczną, nagrodzono aż w 14 kategoriach. Widow's Bay.
6: Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Akademii, a także złowrogiej istocie z wyspy, która powierzyła nam swoją historię. Dobra, podawajcie teraz poncz. Wielkie, wielkie dzięki.
1: Najlepszym serialem dramatycznym drugi rok z rzędu okazał się The Pitt. W kategorii miniserial zwyciężyli Chętni na seks.
0: Konin FM. Pogoda.
6: I co my tutaj mamy? Jednak troszkę się te prognozy poprzesuwały, bo miało być tak, że wczoraj i dzisiaj już coś pada, ale teraz meteorolodzy twierdzą, że będzie padało jutro, pojutrze, popojutrze. Dzisiaj ma być w Koninie 20 stopni i może wyjrzeć słońce. Jutro będzie cieplej, 24 kreski, ale jutro może spaść deszcz. Teraz mamy 13 stopni w Wielkopolsce, wiatr od 4 do 9 km na godzinę i 1022 hektopaskale.
7: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
8: Dzień dobry, we wtorek. Po 7 przyjrzę się kolejnym zmianom na korzyść konińskich rowerzystów i zmianom na autostradzie A2, które są dla kierowców korzystne, no i troszeczkę mniej korzystne.

0: nie poprawiła się infrastruktura dla rowerów i pieszych. Władze miasta kontynuują pracę na osiedlu Laskowiec, dzięki którym poruszanie się po tej części Konina jest znacznie płynniejsze oraz bezpieczniejsze. Zmiany objęły dwa kluczowe punkty, proszę Państwa. Na skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II z Olszewskiego zlikwidowano uciążliwe wysokie krawężniki znajdujące się przy przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym. Powstałe po nich ubytki wypełniono gładką masą bitumiczną. Ponadto na ulicy Jana Pawła na wysokości zjazdu do posesji zlokalizowanych przy granicy miasta usunięto z ciągu pieszo-rowerowego wystające krawężniki. Dodatkowo na całym tym zjeździe ułożono całkowicie nową nawierzchnię bitumiczną, zauważają działacze organizacji Rowerowy Konin. Miasto zapowiada kolejne inwestycje poprawiające lokalną infrastrukturę dla cyklistów.
1: Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24, 35.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki D-Vitum Forte. K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama.
9: Konin FM.
10: Konin FM.
9: Naturalnie, że lokalnie.
11: Let me tell you.

0: z kalendarza.
1: Dzisiaj mamy 15 dzień września, a imieniny obchodzą Nikodem, Roland i Albin, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantów. Kalendarz świąt dzisiaj wyjątkowo bogaty, bo mamy Dzień Majonezu Kieleckiego, Międzynarodowy Dzień Kropki, Dzień Prostaty, Międzynarodowy Dzień Demokracji, Dzień Opakowań oraz coś ciekawego, czyli Dzień Olewania Systemu. O proszę, spróbujemy trochę olać system dzisiaj?
0: Kartka z kalendarza.
1: A w 1463 roku podczas wojny 13-letniej na Zalewie Wiślanym floty Gdańska i Elbląga pokonały flotę krzyżacką, a było to jedno z największych polskich zwycięstw morskich średniowiecza. W 1967 roku w katedrze wawelskiej koronowano Augusta II Mocnego na króla Polski. W 1830 roku w Anglii otwarto linię kolejową Manchester-Liverpool. Pierwszą na świecie regularną linię kolejową obsługiwaną wyłącznie przez parowozy. Czyli kolej zaczęła już naprawdę przypominać kolej. W 1935 roku Reichstag uchwalił tak zwane ustawy norymberskie, które usankcjonowały rasistowskie prześladowania Żydów w III Rzeszy. Tego samego dnia sztandar NSDAP został ustanowiony niemiecką flagą państwową. W 1939 roku ORP Orzeł po wejściu do portu w Tallinie został internowany przez władze Estonii. Tego samego dnia Wehrmacht zajął m.in. Białystok i Przemyśl. W 1941 roku urodził się Mirosław Hermaszewski, pierwszy Polak, który poleciał w kosmos. W 1967 roku premierę miała komedia Sami swoi w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. Film, po którym Kargul i Pawlak przestali być tylko nazwiskami, a stali się właściwie osobną kategorią polskiego charakteru. W 1981 roku Dar Pomorza wyruszył w swój ostatni rejs. A w 2008 upadł amerykański bank Lehman Brothers. To wydarzenie stało się symbolem początku wielkiego światowego kryzysu finansowego.
2: Konin FM.

0: Toruń FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Naprawa finansów, nowelizacja statutu i odnowienie relacji z Ministerstwem Sportu to najważniejsze zadania na najbliższe miesiące dla nowego szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. A obowiązki te będzie pełnił do kwietnia Marian Kmita, dotychczasowy wiceprezes. Zastąpił on wczoraj aresztowanego w związku z aferą Zonda Krypto Radosława Piesiewicza. Adrian Siemieniec zamieścił przeprosiny związane z tym, że kontaktował się z sędzią przed meczem pod koniec poprzedniego sezonu. Sprawę bada komisja ligi. Zasługuje na krytykę, ale nie na hejt i publiczny lincz, napisał w obszernym oświadczeniu trener Jagiellonii Białystok. A w Ekstraklasie trwa świetna seria Piasta Gliwice. Zespół Daniela Myśliwca na zakończenie ósmej kolejki pokonał na wyjeździe Radomiaka 2-0 i awansował w tabeli na piąte miejsce.
2: Najważniejsze zwycięstwo, wyjazdowe zwycięstwo, kolejne zwycięstwo z rzędu, bo czwarte licząc wszystkie rozgrywki, kolejne czyste konto, szapoba dla mojej drużyny, ale nie myślimy już o niczym innym, tylko o tym, żeby zrewanżować się Pogoni za poprzedni sezon.
1: Nowym liderem po 8 kolejkach jest Górnik Zabrze. A we Włoszech po 4 kolejkach Serie A dwie drużyny mają wciąż komplet punktów. To AS Roma, która pokonała wczoraj na wyjeździe Torino 2-0 oraz Inter po zwycięstwie w Mediolanie nad Udinese 5-3. Piotr Zieliński wyszedł w podstawowym składzie i zaliczył asystę. Aleksander Zwieriew umocnił się na drugim miejscu światowego rankingu tenisistów po triumfie w US Open. Amerykanin Ben Shelton, dzięki temu, że dotarł aż do finału, jest teraz numerem 4 na świecie. Pierwszy jest wciąż Włoch Jannik Sinner, a trzeci Hiszpan Carlos Alcaraz. Nową królową kobiecego tenisa jest od wczoraj Elena Rybakina, która wyprzedziła Arenę Sabalenkę, pokonując ją też w finale w Nowym Jorku. Ranking dobrze oddaje układy sił, mówi Hubert Błaszczyk z Weszło.
3: Jeśli zdrowie będzie, to zdecydowanie od ubiegłorocznego WTA Finals to jest zawodniczka najlepsza, zwłaszcza na kortach twardych. One razem z Aryną Sabalenką, można powiedzieć, zdominowały tą rywalizację, bo zarówno zagrały w Australii, jak i tutaj. I też wzniosły, moim zdaniem, tenis kobiecy na wyższy poziom, bo dzisiaj jak zobaczymy sobie, na jakich prędkościach są te wymiany i jak mają dopracowane serwisy, tak nie było 3-4 lata temu.
1: Iga Świątek w najnowszym notowaniu rankingu spadła na 9 miejsce.
0: Konin FM. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Od kilku dni obowiązują wyższe opłaty za przejazd wielkopolskim odcinkiem autostrady A2 z Nowego Tomyśla do Konina. Stawka wzrosła o złotówkę na każdym z trzech odcinków, co oznacza łączny koszt przejazdu na poziomie 123 zł. Podwyżkę skrytykowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wskazując, że droższy przejazd może skierować część ruchu na mniej bezpieczne trasy alternatywne, jak Krajowa 92 z Konina do Poznania przez Słupce i Wrześnie. Równolegle GDDKiA rozstrzygnęła przetarg na likwidację nieużywanych punktów poboru opłat we wschodniej części regionu. Zdemontowane zostaną bramki w miejscowościach Żdżary, Koło i Dąbie, które pozostają nieczynne od czasu zniesienia opłat na państwowym odcinku autostrady A2. Wykonawca ma rok na przygotowanie usunięcia tej infrastruktury, co poprawi płynność ruchu.
1: Konin FM.
2: Reklama. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.

0: prosto i ekologicznie.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24,35.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez

0: FM. Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Jeżeli chodzi o planowane wyłączenia prądu, to proszę, dzisiaj od 9 do 13 bez energii będą Pudzisław Górny i Zbeżyn. W tych samych godzinach prądu nie będzie także w Bierzwiennej Długiej Kolonii oraz w Dębinie.
0: Konin FM.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: najtańsze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka.

0: Eskalacja rosyjskich działań, czy będzie polska odpowiedź? Rząd zajmie się karami dla łamiących przepisów na przejazdach kolejowych. Zmiany też na odcinkowych pomiarach prędkości. Pojawi się info dla roztargnionych.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. To była kolejna noc z alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainie. Alarmujące SMS-y wysłano na Lubelszczyznę i Podkarpacie. Polskie wojsko znów poderwało myśliwce, ale żadna obca maszyna nie wdarła się do Polski. Nasze służby wciąż też badają drona znalezionego na Bałtyku. Przypomnę również, że w niedzielę w Ukrainie, w pobliżu polskiej granicy, rosyjskie bezzałogowce uderzyły w stację paliw i lokomotywę pociągu towarowego. Eskalacja działań agresora stała się więc faktem. Wczoraj z premierem spotkali się szefowie kluczowych ministerstw, a także dowódcy wojska i służb. Ustalenia tych rozmów są tajne. Wiadomo, że odpowiedź będzie poważna, ale nie prowokująca. Z kolei wiceminister obrony Cezary Tomczyk zapewnia:
2: państwo działa, służby są od tego, żeby przeciwdziałać sabotażom czy różnego rodzaju dywersjom.
0: Rząd planuje m.in. wzmocnienie infrastruktury chroniącej granice Polski. A jako że dziś wtorek, to już tradycyjnie od jakiegoś czasu rano zbierze się Rządowy Komitet Bezpieczeństwa z udziałem przedstawicieli prezydenta. Sam prezydent rozważa zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale konkretów na razie brak. Łatwiej ma być stracić prawo jazdy, będą też wyższe mandaty. Rząd zajmie się dziś zaostrzeniem kar dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. To po katastrofie kolejowej pod Radomiem, w którym zginęła jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. I tak zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące ma grozić za objeżdżanie opuszczonych zapór czy wjazd na tory przy czerwonym świetle. Zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata przy skazaniu za katastrofę na przejeździe kolejowym. Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości. Z dodatkową informacją, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
0: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Filmowa kartka z kalendarza. Dziś 80 lat kończy Oliver Stone. Amerykański reżyser, scenarzysta i producent, laureat 3 Oscarów. Twórca takich filmów jak Pluton, Wall Street, urodzony 4 lipca i JFK. Mieszkańcy Śląska w czołówce stawki najbogatszych polskich emerytów. Jak podaje ZUS, najwyższa emerytura w kraju to nieco ponad 54 tysiące złotych, druga zaledwie 500 złotych mniej. Trzecie miejsce ma mieszkaniec Mazowsza, co miesiąc dostaje ponad 45 tysięcy, a na przeciwnym biegunie emeryci, którzy otrzymują co miesiąc 2 grosze, takie osoby, wynika z danych ZUS-u, mieszkają w województwach dolnośląskim i lubelskim.
1: Konin FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Novam, dystrybutor inteligentnych robotów do mycia okien Shiny House.
5: Pogoda. Ale się porobiło. Wczoraj miało troszkę pokropić, ale nie pokropiło. Dzisiaj też miało pokropić i też nie pokropiło. Ale teraz przesunęli to wszystko, te prognozy deszczowe, na kolejne dni. Czyli jutro, pojutrze i po pojutrze możliwe, że coś tam z nieba popada. Dzisiaj spodziewajmy się w Koninie 20 stopni i słońca. Jutro 24 kreski, no i jutro, tak jak wspomniałem, możliwe, że będzie deszcz. 13-14 stopni to w tej chwili temperatura w Wielkopolsce. Wiatr bez zmian, od 4 do 9 km na godzinę taką ma prędkość, a ciśnienie minimalnie poszło w górę, 1023 hektopaskale w tej chwili wynosi.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Novam, dystrybutor inteligentnych robotów do mycia okien Shiny House.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Witam po 8 we wtorkowy poranek. Za chwilę o przedstawieniu, jakiego w Koninie jeszcze nie było. Nigdy w naszym mieście zawodowi aktorzy nie urządzali sobie premiery spektaklu. Następnie o tym, czego nie można zostawiać światłodzielni. W tej godzinie zaproszę również do zajezdni autobusowej na dzień otwarty. Dawno nie było, bo od roku. A przed 9 zapowiem giełdę winyli w Konińskim Centrum Kultury.

0: nie w Łodzi, nie w Warszawie, ale wyjątkowo w Koninie będzie można zobaczyć premierę profesjonalnego spektaklu teatralnego granego przez zawodowych aktorów. 17 października na deskach Konińskiego Centrum Kultury zostanie wystawiona sztuka pod tytułem Pętla na podstawie powieści Marka Chłasko. To historia pogrążonego w depresji nałogu alkoholowym Kuby oraz cierpienia jego partnerek i przyjaciół. Podczas przedstawienia usłyszymy na żywo muzykę rockową skomponowaną do autorskich tekstów łódzkiego zespołu Normalsi, który z sukcesem w profesjonalnych teatrach zagrał już do setek innych spektakli muzycznych. Na scenie wystąpią znani z filmów i seriali aktorzy, na przykład Marek Lipski, Dominika Lichy oraz pochodzący z Konina Rafał Dąbrowski. Premiera Pętli w reżyserii Przemysława Redkowskiego 17 października o 19 w Konińskim Centrum Kultury. Od 2 tygodni odbywają się tam próby oraz powstaje scenografia do tej sztuki, która zainauguruje nowy cykl w naszym mieście – Scena Konin, za sprawą którego co miesiąc będziemy mogli zobaczyć w KCK inny poruszający spektakl w wykonaniu zawodowych twórców.
1: Konin FM. Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień, a 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort.

0: musi być droga. Przekonaj się w nowym Second Hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
1: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
2: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zapraszam na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
3: W niedziele handlowe również. Reklama.

Ślesinie działa już jadłodzielnia. Miejsce, gdzie można zostawić jedzenie lub zabrać produkty przekazane przez innych. Punkt przy ulicy Kleczewskiej 15 to dwukomorowy kontener z lodówką i półkami. Można zostawić tam warzywa, można zostawić tam owoce, można zostawić zapakowaną żywność, produkty w opisanych pojemnikach oraz własne wyroby, np. ciasto czy zupę, ale szczelnie zamknięte z podanym składem i datą przygotowania. Można też zostawić sery, jogurty, twarogi oraz produkty po dacie najlepiej spożyć przed, jeśli wciąż nadają się do spożycia. Nie wolno natomiast, proszę Państwa, zostawiać surowego mięsa, produktów z niepasteryzowanego mleka, potraw z surowymi jajami, otwartej żywności, alkoholu, wyrobów tytoniowych, ani jedzenia zepsutego lub po terminie należy spożyć do. Te same reguły dotyczą wszystkich jadłodzielni, także tej na targowisku miejskim w Koninie.

0: Lublin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Reklama. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle. Reklama.
5: Wiadomości sportowe Konin FM.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. To będzie mecz o pierwsze miejsce w grupie. Polscy siatkarze Mistrzostwach Europy zagrają dziś w Sofii z Ukrainą. Nasi rywale wygrali wczoraj z Portugalią 3-0, są więc wciąż niepokonani w turnieju. Biało-czerwoni też nie przegrali jeszcze meczu. Wygrali gładko 3 razy po 3-0, ale dziś tak łatwo już nie będzie, mówi asystent Nikoli Grbicza, trener Maciej Kołodziejczyk.
7: To będzie nasze już trzecie oficjalne spotkanie z tą drużyną w tym sezonie reprezentacyjnym. Dwa ostatnie spotkania kończyły się naszym zwycięstwem, ale trzeba przyznać, że były to bardzo trudne spotkania i na takie spotkanie nastawiamy się również teraz. Zespół z Ukrainy jest bardzo ofensywnym zespołem, zarówno jeżeli chodzi o element zagrywki, jak i ataku.
6: Dużą niespodziankę na Mistrzostwach Europy sprawiła wczoraj Grecja, pokonując Słowenię 3-1. To grupa A, w której niepokonani są wciąż Włosi i Czesi. Trwa za to koszmar Holendrów, którzy przegrali wszystkie mecze. Wczoraj lepsza po tiebreaku była Serbia. Magdalena Fręch pokonała Japonkę na Ohibino 6-1-6-4 i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Guadalajarze. Kolejną rywalką rozstawionej z numerem 7 Polki będzie Amerykanka Caroline Dolhite. A już za tydzień do gry powinien wrócić Jannik Sinner. Lider światowego rankingu, który opuścił US Open, zgłosił się do turnieju rangi ATP 500 w Wiedniu. Piast Gliwice w meczu kończącym 8 kolejkę Ekstraklasy wygrał na wyjeździe z Radomiakiem 2-0 i awansował na 5 miejsce w tabeli. Liderem jest Górnik Zabrze, który w hicie weekendu pokonał Lecha Poznań. Kolej już spadł na 3 miejsce, a druga jest Legia Warszawa. Tabelę wciąż zamyka Raków Częstochowa, choć w weekend wygrał pierwszy mecz w tym sezonie. A już jutro rusza Liga Europy. W fazie ligowej zagrają Jagiellonia i Lech. Zespół z Białegostoku zacznie jutro w Grecji od meczu z Olympiakosem Pireus. Kolej już w czwartek zagra w Londynie z Crystal Palace. I jeszcze koszykówka, bo Dziki Warszawa walczą awans do Ligi Mistrzów FIBA. W pierwszym meczu turnieju eliminacyjnego w bułgarskim Samokowie polska drużyna wygrała z BK Opawa 116-99. Pojutrze Dziki zagrają z VfL Ryga, który wygrał w zazerskim Landau Lions 105-88. Pewni udziału w fazie grupowej są mistrzowie Polski Legia Warszawa, którzy w grupie B zmierzą się z Galatasaray Stambuł, SIK Strasburg i Ciboną Zagrzeb.
1: Konin FM.
5: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Od 16 do 22 września odbędzie się Europejski Tydzień Mobilności dedykowany promocji transportu publicznego, ruchu pieszego oraz jazdy na rowerze. Tegoroczna edycja kładzie szczególny nacisk na mobilność międzypokoleniową, podkreślając, że bezpieczne i wygodne przemieszczanie się po mieście powinno być dostępne dla każdego mieszkańca, niezależnie od wieku czy celu podróży. W ramach wydarzenia zaplanowano także specjalny dzień otwarty na zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji, który odbędzie się 19 września przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10 od 11 do 16. Dla uczestników przygotowano darmowe atrakcje, w tym dmuchane place zabaw, strefę relaksu, obecność alpak, animacje dla dzieci oraz przejażdż niewielkim autobusem Karsan wokół Starówki oraz wiele innych atrakcji.
1: Konin FM. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj. Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
3: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego

0: Więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
1: Motocyklowe prawo jazdy kategorii A? W szkole jazdy Turbo Rutecka szkolimy na motocyklach takich jak na egzaminie. Jako jedyni w Koninie mamy dwa profesjonalne place szkoleniowe. Wysoka zdawalność, spokojni, życzliwi instruktorzy i konkretna nauka.
2: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
3: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na zabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
4: Reklama. Konin FM.

23 października zapraszamy do Konińskiego Centrum Kultury na 21. edycję Giełdy Winyli. Tego dnia w głównej siedzibie KCK przy Placu Niepodległości będzie można spotkać winyle z różnych gatunków i muzycznych dekad, kolekcjonerskie perełki i dobre okazje, a w grę wchodzić będzie kupno, sprzedaż i wymiana płyt oraz oczywiście spotkania z pasjonatami i rozmowy o muzyce. Giełda Winyli w Konińskim Centrum Kultury 23 października od godziny 16 do 19. Warto wpaść, poszperać w skrzynkach, odświeżyć swoją kolekcję albo znaleźć ten jedyny wyjątkowy album, którego od dawna szukamy.

0: Natural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
3: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę. Co twój

0: dążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
1: Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Masz stare fotografie, dokumenty, listy, pamiątki i przedmioty codziennego użytku? A może po prostu masz wspomnienia o swoich bliskich i o tym, jak wyglądało życie na terenie gminy Stare Miasto przed laty? Podziel się nimi z nami. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tworzy właśnie Izbę Pamięci Mieszkańców Gminy. Miejsce, w którym chcemy zachować nasze wspólne wspomnienia. Nie pozwólmy, by historia naszych rodzin i naszej gminy zaginęła. Przynieś swoje pamiątki lub opowiedz nam swoją historię. Izba Pamięci powstaje z Waszych wspomnień dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej przy ulicy Głównej 16 w Starym Mieście. Zadzwoń 63 241 60 67. Napisz biblioteka@stare-miasto.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września. Dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy!
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
6: Reklama.
7: Hipotezy dotyczące rosyjskiego drona nad polskim morzem to na start. Potem ograniczenie dostępności alkoholu, o tym w Sejmie. Krótkie spodenki w stołecznych autobusach już legalne.
8: Tylko żeby to było estetycznie.
7: Mowa oczywiście o spodenkach kierowców miejskiej komunikacji.
9: Wiadomości Konin FM.
7: Marcin Krzemiński. Służby ustalają pochodzenie i zastosowanie drona znalezionego w rejonie plaży w Rusinowie w województwie zachodniopomorskim. Wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że nic nie wskazuje na to, by maszyna była wycelowana w Polskę, a dron nie był uzbrojony. Tomasz Fęskę.
10: Wstępne oględziny wskazują, że z Bałtyku został wyłowiony dron typu Gerbera, a więc stosunkowo prosta maszyna, która często służy m.in. jako wabik i cel podczas ćwiczeń. Jak mówi Juliusz Sabak z portalu obronnego, mogła ona zostać utracona w zupełnie innym miejscu.
11: Okazało się, że albo nie opłaca się, albo nie ma sensu go odzyskiwać i on sobie przydryfował. To jest moim zdaniem najbardziej prawdopodobna wersja. To trzeba by spytać specjalistów, jakie prądy morskie i skąd tam mogłyby go przynieść, bo to się na pewno da policzyć.
10: Ekspert techniki wojskowej i lotniczej nie wyklucza jednak zupełnie również innego scenariusza.
11: Że on sobie tam przyleciał cichaczem, żeby robić jakieś rozpoznanie zachodniego Pomorza. Mniej prawdopodobne, chociażby ze względu na zasięg.
10: Dlatego, że podstawowy zasięg Gerbery pomiędzy 300 a 600 kilometrów jest stosunkowo niewielki. Można go jednak wydłużyć, dodając proste zbiorniki z paliwem zrobione chociażby z butelek po napojach.
7: Siły rosyjskie uderzyły w stację benzynową i magazyny w Kijowie, a w Rosji ataki rakietowe i dronowe uszkodziły budynek firmy Ozon, obiekt przemysłowy i kilka budynków mieszkalnych. Do ataków doszło mimo ogłoszenia przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego między stronami. Posłowie rozpoczynają dziś czterodniowe posiedzenie posiedzenie Sejmu. W jego trakcie mają przyjąć m.in. projekt przepisów ograniczających dostępność alkoholu. Dyskusja w koalicji trwa na ten temat od wielu miesięcy. Projekt zakłada m.in. całkowity zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych, w tym piwa. Wprowadza też zakaz sprzedaży alkoholu w nocy, mówi Adrian Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.
12: Rozwiązania dotyczące ograniczenia sprzedaży alkoholu, jak również reklamy w przestrzeni publicznej są potrzebne. W jakim zakresie, jak to powinno wyglądać, myślę, że wymaga jeszcze rozmowy.
7: Sejm podejmie też próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Uwaga rodzice, macie jeszcze czas, by złożyć wniosek o pieniądze na wyprawkę szkolną, czyli 300 zł z programu Dobry Start. Ostateczny termin mija 30 listopada. Wniosek można przesłać wyłącznie elektronicznie, bez wizyty w ZUS-ie. Na to kierowcy warszawskich autobusów czekali od dawna. Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział zmiany w przepisach dotyczących ich ubioru. Chodzi o to, by w czasie upałów mogli zakładać krótkie spodenki. To dobra zmiana, komentuje prezes miejskich zakładów autobusowych Jan Kuźmiński.
13: Bo nie ma co tu walczyć z tym, że jak się komuś, przepraszam, ale odparza tyłek, to niech trochę ma wentylacji. Nikomu to nie będzie przeszkadzało. Jeśli ktoś lubi tak chodzić, to proszę uprzejmie. Tylko żeby to było estetycznie do kolan, a nie jakieś tam dziwne czerwone, zielone, tak zgodnie z kolorem naszym.
7: Nowe przepisy będą obowiązywać od lata przyszłego roku.
9: Konin FM. Pogoda.
14: Było prognozowane, że wczoraj i dzisiaj może coś tam pokropić. No, nie pokropiło. Przesunęli te prognozy na kolejne dni, czyli jutro, pojutrze, po pojutrze. Możliwe, że coś z nieba popada. Możliwe, ale możliwe, że znowu zmienią sobie zdanie i jednak nic nie spadnie. Dzisiaj spodziewajmy się w Koninie 20 stopni i wyjrzeć słońce w ciągu dnia. Jutro 24 kreski, ale tak jak wspomniałem, możliwe, że będzie coś tam chlapało sobie. Od 14 do 15 stopni to temperatura w Wielkopolsce w tym momencie. Wiatr od 3 do 9 km na godzinę i bez zmian. Ciśnienie 1023 hektopaskale.
15: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
16: Witam po 9 we wtorkowy poranek. Za chwilę podam dokładne adresy i godzinę otwarcia niedzielnego głosowania w lokalach wyborczych w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego. Potem o kolejnej zmianie terminu zakończenia remontu basenu Rondo. Następnie zaproszę do Miłaczewa na widowisko z końmi w roli głównej, a na koniec o nietypowych pomnikach w sąsiedztwie biblioteki.

0: internecie od ponad tygodnia trwa głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. W niedzielę ci mieszkańcy, którzy z różnych powodów nie mogą zrobić tego online, bo na przykład nie są tu zameldowani, będą mogli wybrać się do jednego z lokali wyborczych. A znajdziemy je w 6 lokalizacjach. Centrum Organizacji Pozarządowych, ulica 3 Maja 1-3, Konińskie Centrum Kultury, Plac Niepodległości 1, Szkoła Podstawowa nr 9, Fikusowa 8, Szkoła nr 11, na Łężyńskiej 9, Podstawówka nr 8, na Kardynała Wyszyńskiego oraz Szkoła nr 12 imienia Moniuszki Naszeligowskiego 5. W tych miejscach 20 września będzie można głosować w godzinach od 9 do 16, a już teraz można to zrobić pod adresem kbo.konin.pl.
1: Konin FM 104.1. Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek, to ona stworzy żyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla was otwarci przez cały rok. Bar Arena, Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
8: 24, 35.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte. K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień. Reklam.

Zakończenie przebudowy hali Rondo w Koninie ponownie się opóźni. Planowany na koniec października termin oddania obiektu do użytku jest nieosiągalny, a nowym prawdopodobnym czasem zakończenia prac będzie dopiero wiosna przyszłego roku. Władze miasta tłumaczą opóźnienie niespodziewanymi problemami konstrukcyjnymi oraz koniecznością dostosowania starzejącego się budynku do współczesnych przepisów przeciwpożarowych. Mimo że prace zrealizowano już w około 80%, to samorząd wszedł w spór finansowy z wykonawcą, który domaga się dodatkowych pieniędzy za nieprzewidziane roboty. Negocjacje mają na celu kontynuowanie budowy bez przerywania prac. Samorząd uspokaja jednocześnie, że dofinansowanie nie jest zagrożone. Przedstawiciele miasta podkreślają, że modernizacja tego kilkudziesięcioletniego obiektu to najtrudniejsze zadanie budowlane realizowane dotąd w Koninie.

0: Tonin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Łatwe spotkania już się skończyły. Polscy siatkarze, którzy na Mistrzostwach Europy rozbili do zera Portugalię, Izrael i Macedonię Północną, zagrają dziś z Ukrainą, która także wygrała wszystkie mecze. Stawką tego pojedynku jest prawdopodobnie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. Szykujemy się na trudny mecz, mówi libero Maksymilian Graniczny.
2: Na pewno jest to zespół, który z każdym rokiem jest większym zagrożeniem. Myślę, że już pokazali na Lidze Narodów, na co ich stać, dostając się do najlepszej ósemki. Będzie na pewno ciekawy mecz, będziemy musieli wejść na naprawdę nasz dobry poziom, żeby wygrać, ale też nie boimy się, bo wiemy, że jeśli my będziemy grać na swoim poziomie, to mocna Ukraina też nie będzie dla nas zagrożeniem.
1: Mecz Polska-Ukraina dziś o 18:00 w Sofii. Największa nadzieja piłkarskiej kadry wraca do gry. Oskar Pietuszewski wrócił do normalnych treningów i zdaniem portugalskich dziennikarzy będzie do dyspozycji trenera już w najbliższy weekend. A będzie to ważny mecz dla prowadzącego w tabeli FC Porto, bo mistrzowie kraju zagrają w niedzielę z Benficą Lizbona. Pietuszewski z powodu kontuzji mięśniowej nie zagrał jeszcze w tym sezonie żadnego meczu. We Włoszech dokończono wczoraj czwartą kolejkę Serie A. Niespodzianek nie było. Trzy pierwsze drużyny w tabeli wygrały swoje mecze. Inter ograł Udinese 5-3, Roma pokonała na wyjeździe Torino 2-0, a Como wygrało z Parmą 2-1. W Anglii świetny start sezonu notuje Leeds, które nie przegrało jeszcze meczu. Wczoraj wygrało z Newcastle 4-1 i awansowało na trzecie miejsce w tabeli Premier League. Nieudany debiut nowego trenera Radomiaka. W pierwszym meczu pod wodzą Rafała Grzyba zespół z Radomia przegrał z Piastem Gliwice 0-2.
3: Biorąc pod uwagę przebieg tego spotkania, myślę, że ten mecz był na tyle otwarty, że każda z drużyn stworzyła swoje sytuacje. Akurat w tym spotkaniu to Piast zadał dwa ciosy, które pozwoliły tutaj zwyciężyć. Mamy parę rzeczy, które musimy poprawić, żeby ten zespół lepiej funkcjonował.
1: To był mecz kończący ósmą kolejkę Ekstraklasy. Piast dzięki wygranej awansował na piąte miejsce w tabeli. Liderem jest Górnik Zabrze, który dziś wieczorem zagra w Kielcach z Koroną w zaległym meczu drugiej kolejki. Z kolei w Częstochowie czeka nas mecz z trzeciej serii spotkań. Ostatni w tabeli Raków zagra z Zagłębiem Lubin.

0: się drugie otwarte mistrzostwa powiatu tureckiego w powożeniu zaprzęgami konnymi oraz sparing w skokach przez przeszkody. Te widowiskowe wyczyny, proszę Państwa, będzie można oglądać już od 10 na placu przy boisku Orlik w Miłaczewie w powiecie tureckim. Najpierw będą to zapierające dech w piersiach skoki przez przeszkody, a potem od godziny 14 sympatycznie wyglądające, ale równie niebezpieczne powożenie zaprzęgami. A wstęp na wydarzenie jest wolny.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Reklama.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
13: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa. Popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września. Dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
15: To ja też chcę. 24,35.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie powstaje nowa zielona przestrzeń pod nazwą Ogród Słów i Korzeni. Na terenie przy ulicy Dworcowej ustawiono już 4 kamienne ławki dedykowane zasłużonym lokalnym twórcom. Upamiętniono w ten sposób Anielę Milewską, Janinę Wenedę, Jana Schneidera oraz Zygmunta Kowalczykiewicza. Projekt ma na celu stworzenie estetycznego miejsca do czytania, warsztatów plenerowych i spotkań autorskich. W ramach prac na obszarze około 600 metrów kwadratowych zaplanowano również nasadzenia krzewów oraz bylin, w tym ozdobnych róż, irysów i piwoni. Całe przedsięwzięcie ma zostać w pełni ukończone i oddane do użytku mieszkańcom w listopadzie, a mieszkańcy już krytykują pomnikoławeczki wykonane z cmentarnych płyt. Cmentarna za to nie jest muzyka w Radiu Konin FM, do słuchania której gorąco zachęcamy. Za chwileczkę godzina 10, a zatem co? Olaf, Olaf, Olaf, Olaf, Olaf, a ja mówię Państwu do usłyszenia. Konin FM.

0: Ceny paliw wciąż wyżej, rząd nie przewiduje powrotu do CPN-u. Potem premier Kanady w Europie, w tle wojna handlowa z USA i nasi siatkarze przed meczem z Ukrainą.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Prawie 8 zł za benzynę, prawie 9 za diesla. Od wiosny ceny paliw na stacjach wzrosły o 1/3.
2: Ciężko?
3: Płacimy i płaczemy, no co jest? Co zrobimy? Życie, panie, życie!
0: Mówią kierowcy, a minister finansów Andrzej Domański dodaje, że rząd analizuje sytuację, ale o powrocie dopłat do paliwa nie ma na razie mowy.
4: Widzimy, co dzieje się w Cieśninie Ormus, widzimy, co dzieje się z kluczową infrastrukturą na Bliskim Wschodzie, natomiast tych pieniędzy w budżecie w tej chwili nie ma.
0: Rząd pracuje nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach wielkich koncernów, co dałoby budżetowi zastrzyk finansowy. Ministrowie obrony Polski i Litwy uzgodnili wspólne działania i mobilizację sił w celu wyjaśnienia okoliczności najnowszych incydentów z udziałem dronów w obu krajach. Wczoraj myśliwce NATO zestrzeliły drona, który w nocy wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Premier Kanady Mark Carney rozpoczyna dziś 3-dniową wizytę w Europie. Dochodzi do niej w czasie wojny handlowej między Ottawą i Waszyngtonem. O północy w życie weszły kolejne amerykańskie cła na kanadyjskie towary. Do 50% wzrosły opłaty na kanadyjski ser, papier, stal czy aluminium. Tomasz Orchowski.
5: Wizytę w Europie premier Kanady Mark Carney rozpoczyna od Wielkiej Brytanii, gdzie spotka się ze swoim tamtejszym odpowiednikiem Andym Burnhamem. Jutro szef rządu w Ottawie wysłucha w Strasburgu przemówienia o stanie Unii, które wygłosi przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Dzień później sam zabierze głos w Parlamencie Europejskim. Nie dążymy do tego, by być członkiem Unii Europejskiej. Chcemy zacząć rozmowy o wyjątkowym europejsko-kanadyjskim sojuszu. Wyznajemy te same wartości, mamy takie same priorytety. Mówił w CBC Mark Carney. Wall Street Journal donosił, że Ottawa rozważa możliwość członkostwa stowarzyszonego z 27. Miałoby chodzić między innymi o mieszkanie i pracę bez wiz.
0: Uwaga kierowcy, do 15 zamknięty będzie w obu kierunkach tunel w ciągu drogi S3 między węzłami Bolków a Kamienna Góra Północ. Powodem jest konieczność przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego. Podróżni kierowani są na objazd drogą wojewódzką numer 320. 3 mecze, 3 wygrane, ale poprzeczka rośnie. Broniący tytułu nasi siatkarze zagrają dziś na Mistrzostwach Europy z Ukrainą. Ten pojedynek zdecyduje o wygranej w grupie, bo oba zespoły mają jak na razie komplet punktów.
6: Jest to drużyna, która na pewno mocno ryzykuje, szczególnie na zagrywce. To jest ich najmocniejszy punkt, ale też nie boimy się, bo wiemy, że jeśli my będziemy grali na swoim poziomie, to mocna Ukraina też nie będzie dla nas zagrożeniem.
0: Mówi libero naszej kadry Maksymilian Graniczny. Mecz Polska-Ukraina o 18:00. Obie drużyny są już pewne awansu do 1/8 finału.
1: A co w regionie?
7: Woda dla Wielkopolski, taką nazwę otrzymała wspólna inicjatywa na rzecz przeciwdziałania skutkom suszy i lepszego gospodarowania wodą w regionie. Kolejne spotkanie partnerów odbyło się w ośrodku edukacyjnym Nadleśnictwa Babki. Podsumowano pracę grup roboczych, omówiono planowane działania edukacyjne oraz możliwości wykorzystania unijnych pieniędzy na zwiększenie odporności wodnej. Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska zaprezentował założenia finansowania działań zlewniowych opartych na współpracy i partnerstwach. W spotkaniu Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski reprezentowali wójt Powidza Jakub Gwit i burmistrz Witkowa Krzysztof Szoszorek. W inicjatywę zaangażowane są także między innymi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wody Polskie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu i Pile, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Uniwersytet Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W działania włącza się również Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Celem współpracy jest zwiększenie odporności Wielkopolski na suszę i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów wodnych.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Od 20 stopni na Pomorzu przez 21 na Mazowszu do 23 na Dolnym Śląsku. Takie maksymalne temperatury. Przelotne opady deszczu możliwe na wschodzie, na zachodzie przewaga słońca.
5: a na wtorek przygotowałem dla was najlepsze przeboje. Zaczyna się nasze wtorkowe spotkanie. Przy mikrofonie Olaf Kaszyński. Witam was bardzo serdecznie. 5 najbliższych godzin należy do waszych ulubionych artystów. Ja od czasu do czasu również będę się pojawiać i przekazywać wam ciekawostki ze świata czy z regionu. Jakoś mam nadzieję ten wtorek wam umilał. Dziś świętuje Nikodem, Roland i Albin. Mamy Dzień Majonezu Kieleckiego, Dzień Kropki, Dzień Prostaty, Dzień Demokracji, Dzień Opakowań i Dzień Olewania Systemu. Dziś słońce z nami od 6.10 do 18.51, a więc trwa 12 godzin i 41 minut. Także od poprzedniego tygodnia z 20 parę minut nam gdzieś uciekło. No mam wrażenie, że we wrześniu ten czas zaczyna naprawdę bardzo szybko nam uciekać i już dokładnie widać, że to słońce żegna się z nami naprawdę szybko, coraz szybciej. W tej godzinie zajrzymy do Książula, który tym razem odwiedził restaurację Magdy Gessler.

0: Jeśli lubicie kulinarne testy bez taryfy ulgowej, to ta historia może was zainteresować. Książul, znany z recenzowania lokali gastronomicznych, tym razem niezapowiedzianie odwiedził restaurację Natura Magdy Gessler w Pluszkowcach nad jeziorem Czorsztyńskim. Lokal działa dopiero od kilku tygodni, a już doczekał się wizyty jednego z najbardziej szczerych recenzentów jedzenia w internecie. Nagrania z jego wizyty jeszcze na kanale kilka dni temu nie było, ale werdykt media już poznały. Po wyjściu Książulo przykleił na drzwiach naklejkę Muala, czyli symbol uznania i rekomendacje dla swoich widzów. Wygląda więc na to, że Natura zdała ten kulinarny test naprawdę dobrze. A Książula możecie oczywiście gdzieś tam czasami podejrzeć.
1: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj. Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochrony LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
6: Reklama.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Lot Marina już w klimacie Starówki. Centrum Informacji Turystycznej w Koninie zaczyna działalność w najstarszej kamienicy na rynku. Dotychczas przyjezdni mogli zdobyć materiały o naszym mieście i powiecie w lokalu przy ulicy Dworcowej. Teraz punkt informacji dla turystów znajduje się w bardziej intuicyjnym miejscu, w Domu Semełki przy Placu Wolności w Starym Koninie. Wprowadzonym przez Lot Marina CIC-cie również i koninianie mogą uzyskać więcej informacji o tym, co ciekawego można zobaczyć w regionie. A często piękno jest na wyciągnięcie ręki. Tyle tylko, że szybko umyka lub przechodzimy obok, nie zwracając na nie uwagi. Mieszkający w Koninie fotograf, artysta Mateusz Krzymiński każdą wolną chwilę spędza w lasach, między innymi gminy Kazimierz Biskupi, gdzie robi zdjęcia żywej naturze.
3: Na pewno trzeba wcześniej wstać, poświęcić się, wypić dobrą kawę.
2: A czemu wcześniej?
3: Natura budzi się wcześniej rano, wiadomo, światełko, złota godzina tak zwana, występuje dwa razy dziennie. Raz o wschodzie słońca, drugi raz w porze zachodu słońca. Magiczne światło, które po prostu nie daje też jakich kontrastów na modelach, które są chociażby na przykład ptaki, owady.
2: Sarny wspomniałeś. Co jeszcze takiego można tutaj odkryć w okolicy?
3: Dziki. Trzeba uważać. Naprawdę trzeba zachować tą czujność, bo dzik, chociażby tak samo łoś, tak? Bo łoś to też jest zwierzę, które może zaatakować niespodziewanie, nie? A trzeba pilnować się i pchnąć oczy dookoła głowy, bo kiedyś miałem taką sytuację. Tu fotografuję z przodu, a za mną po prostu stoi inne zwierzę, tak? Więc trzeba po prostu mieć oczy dookoła głowy.
2: Udało ci się łosia sfotografować w okolicach Konina gdzieś?
3: Tak, w Wieniszyje właśnie.
2: Każdego dnia praktycznie, tak jak masz jakąś wolną chwilę, to gdzieś tu w okolicach wyjeżdżasz, żeby różne stworzenia fotografować. Ale co dalej? Zauważyłeś może, bo ja nie kojarzę, żeby były jakieś kluby fotograficzne dla osób, które stricte interesują się czymś innym niż architektura, czy niż taka fotografia zwykła, tradycyjna.
3: Klubów fotograficznych, ludzi nawet, którzy fotografują na naturę, spotkałem taką garstkę, mogłbym policzyć może wszystkich na palcach jednej ręki.
2: Pod adresem maseo.flow.blog.pl. Ile set zdjęć jest?
3: Około 2000 na pewno jest zdjęć.
2: W okolicach można zaobserwować i sfotografować także stworzenia bardziej nietypowe, takie jak żyjące na terenach pokopalnianych muflony, a nawet spotykane w Koninie kazarki egipskie. W ani jednym bloku konińskiej spółdzielni mieszkaniowej nie zostanie zrealizowany pomysł Emilii Wasilewskiej. Przypomnijmy, radna zaproponowała, by na półpiętrach w budynkach z wielkiej płyty zamontowano składane siedziska. Dzięki temu seniorzy mieszkający na drugim, trzecim czy nawet i czwartym piętrze w bloku bez windy mogliby przynajmniej na chwilę usiąść, by odetchnąć po wyczerpującej wspinaczce. Tyle tylko, że na przeszkodzie stoją przepisy przeciwpożarowe, tłumaczy prezes KSM Piotr Wolicki.
4: Fajny pomysł jako taki, natomiast niestety nie spełniamy tych wymogów i to powoduje
2: przerażenie. W żadnym bloku?
4: W żadnym, bo te budynki, mówię pan, były budowane w innych realiach, biegi schodów, szerokość spoczników jest za mała w stosunku do współczesnych wymogów, przepisów przeciwpożarowych. Ja wiem, że to może się wydawać z punktu widzenia kogoś, takie siedzisko, co ono miejsca zajmie, ale naprawdę występowaliśmy już dwukrotnie o ekspertyzy rzeczoznawców do spraw PPOŚ, więc to chyba w tym kierunku nie pójdzie, co nie oznacza, że człowiek nie dostrzega też tych potrzeb, bo gdzie się dano, to te poręcze, tak, wracają trochę ławki przy klatkach schodowych. Starsi mieszkańcy to pamiętają, jak nagminnie były likwidowane ławki, bo siedzieli niektórzy, pili, palili i były hałasy. To był etap takiej likwidacji ławek. Teraz jest coraz więcej sytuacji, że ludzie przychodzą, postawcie tę ławkę. My się wtedy też musimy innych zapytać, bo niektórzy jeszcze pamiętają te czasy, kiedy ktoś siedział, pił, ale coraz częściej są też przed budynkami monitoringi, więc ten, który nie chce tej ławki, ale jest ten monitoring, widać, tak zaraz nie będą siadać.
2: Konińska spółdzielnia mieszkaniowa jest otwarta na dużo więcej zmian. Lokatorzy przychodzą z różnymi pomysłami. Ostatnio mieszkańcy bloku Broniewskiego 4 na trzecim osiedlu zażyczyli sobie balkonów. To budynek z okresu tzw. demokracji ludowej. Fabrycznie nowe balkony w nim były, ale na wyższych kondygnacjach. Teraz będą również na parterze.
4: To jest wspólnota mieszkaniowa i tam to się zaczęło w ten sposób, że oddolna inicjatywa jednej z osób, która tam ma lokal, tak? A co by było, gdybym chciała dobudować balkon? My jesteśmy tam zarządcą tego obiektu. To jest inwestycja zainicjowana przez człowieka, który chciał do swojego mieszkania dobudować ten balkon. Dobrze, proszę panią, to jest czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu. Prostszym językiem, trzeba zaingerować w bryłę budynku, trzeba ten otwór wykuć. To wymaga pozwolenia na budowę. I wtedy też się pojawił temat na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, że może jak i u pani, to i u pozostałych. I właściwie to kiedy, włączona w to została też Wydział Urbanistyki i Architektury, to tam i słusznie uważam, niech to będzie zrobione już na całej kondygnacji. Czyli zgoda wspólnoty na to, żeby to robić, ale prywatna inwestycja. Finansowana bezpośrednio z kieszeni tych, którzy te balkony będą za chwilę mieli. Udało się utrzymać na ten rok, na czas realizacji, ceny wynegocjowane w tamtym roku. Na balkon wyszło ponad 21 tysięcy złotych.
2: Tłumaczy prezes konińskiej spółdzielni mieszkaniowej Piotr Wolicki, a będą to dużo większe balkony niż te istniejące już od początku bloku na wyższych piętrach. Dodajmy, że na życzenie wszystkich mieszkańców w bloku przy Broniewskiego 4 kilka lat temu wymieniono także piony rur kanalizacyjnych w mieszkaniach. Sprawdźmy teraz, jak przebiega budowa mostu na trasie warszawskiej.
5: Zakończył się najtrudniejszy etap prac na moście, czyli budowa fundamentów. Zamontowano ponad 200 mikropali, a głębokości około 7 metrów. Okazało się, że fundamenty były kilka razy grubsze niż przewidywała dokumentacja, dlatego trwało to trochę dłużej. Najgorsze mamy więc za sobą. Teraz wykonawca wybuduje 5 podpór, na których zostanie zamontowana żelazna konstrukcja, która kończy się już w zakładzie. Następnie na tej konstrukcji zostanie zamontowana podbudowa i część asfaltowa.
2: Tłumaczy wiceprezydent Konina Paweł Adamów, ale to nie oznacza, że mostem przejedziemy zaraz po zakończeniu jego budowy. Czeka nas jeszcze bowiem remont dwóch wiaduktów nad ulicami przebiegającymi pod trasą warszawską.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

Kolin FM na 104.1. My w tej godzinie jeszcze zaglądamy do Leszna, które szykuje dużą zmianę w samym sercu miasta. Podpisano umowę na modernizację rynku, a prace mają kosztować prawie 14 milionów złotych. Co ważne, 80% kosztów pokryje dofinansowanie z funduszy unijnych. Projekt zakłada w sumie aż 11-krotne zwiększenie powierzchni zieleni z niespełna 64 do około 790

0: Dajemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
3: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
4: W niedziele handlowe również.
5: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
6: Koniny FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Reklama.
1: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września. Dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy.
2: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do twojego samochodu. Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dron znaleziony w Bałtyku nadal na plaży. Powiemy, co dalej. Zakłócenia ruchu kolejowego w Holandii jest podejrzenie sabotażu. Za chwilę też prezes PiS o aferze Zonda Krypto.
0: Wiadomości Konin FM.
6: Marcin Krzemiński. Wciąż na plaży pod Rusinowem dron znaleziony wczoraj przez wojsko. Maszynę przebadali w nocy wojskowi chemicy, teraz zajmą się nią saperzy. Dopiero wtedy dron będzie mógł być wywieziony z plaży do dalszych analiz, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
7: Dron jest zabezpieczony na plaży, wyznaczonej i chronionej przez policję strefie bezpieczeństwa. Cały czas na miejscu jest żandarmeria wojskowa, która koordynuje akcję. Teraz trwa procedura analizy i oceny pirotechnicznej.
6: Bezzałogowiec to najprawdopodobniej nowa wersja rosyjskiego drona Gerbera. Najprawdopodobniej wpadł do morza daleko od polskiego brzegu i przydryfował w stronę brzegu, gdzie znalazły go służby. Poważne zakłócenia ruchu kolejowego w porannych godzinach szczytu w Holandii. Do torów w co najmniej 20 miejscach przymocowano rury, co spowodowało awarię systemów bezpieczeństwa. Zarządca kolejowej infrastruktury podejrzewa sabotaż. Najbardziej dotknięte zostały połączenia do Utrechtu. Duński minister spraw zagranicznych wezwał na rozmowę ambasadora Rosji w Kopenhadze. To po tym, gdy rosyjski okręt wystrzelił flary w kierunku śmigłowca duńskich sił powietrznych na Morzu Bałtyckim. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj na wodach międzynarodowych na południe od duńskiej wyspy Falster podczas rutynowej misji fotograficznej. Jedna z dwóch flar przeleciała bardzo blisko duńskiego śmigłowca. Są dokładne dane o sierpniowej inflacji. Ceny towarów i usług wzrosły o 3,4% porównując rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie afery Zonda Krypto. Prezes PiS nie mówił jednak o dzisiejszych doniesieniach TVN24 i Wirtualnej Polski, według których panem X wspomnianym z sejmowej mównicy przez Donalda Tuska jest szef telewizji Republika. Kaczyński podzielił się za to kilkoma ogólnymi refleksjami na temat afery.
8: I konkluzja jest krótka. To jest modus operandi tego rządu, tego premiera, czyli Donalda Tuska. I to jest kolejny dowód na to, że ta władza się nie zmienia. Tyle tylko, że zaostrza kurs. chce mieć władzę poza jakąkolwiek kontrolą, czyli chce mieć w gruncie rzeczy dyktaturę.
6: Premier Donald Tusk ujawnił w Sejmie fragmenty przesłuchania szefa giełdy Zonda Krypto, Przemysława Krala. Z cytowanych dokumentów wynika, że pan X obiecał biznesmenowi ułaskawienie po ewentualnym zwycięstwie Karola Nawrockiego. Ważne nie tylko dla kierowców, o krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód-Berczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
5: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy na każdej jezdni.
6: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany. Prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku.
2: A co w regionie?
9: Wielkopolska Izba Rolnicza zaopiniowała projekt nowego rozporządzenia o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zdaniem samorządu rolniczego proponowane wsparcie jest niewystarczające i stwarza jedynie pozory realnej pomocy dla gospodarstw w trudnej sytuacji. Kluczowe zapisy dotyczą wypłaty rekompensat za szkody wywołane czerwcowymi upałami powyżej 37 stopni. Rolnicy mają otrzymać do 1000 zł do hektara upraw owoców miękkich oraz 300 zł do hektara wybranych warzyw. Izba krytykuje opieranie wyliczeń suszowych wyłącznie na danych jednego z instytutów, uznając je za niezgodne ze stanem faktycznym przez niedostateczną sieć pomiarową. Za najbardziej potrzebną uznano pomoc dla hodowców świń. Projekt zakłada dopłaty w wysokości 2000 zł do zakupu loszek hodowlanych oraz 1000 do loch pod warunkiem ich wcześniejszego oznakowania specjalnym niebieskim kolczykiem. Zwiększono także do 7000 dotacje na zakup czystorasowego buchaja mięsnego. Zmiany obejmują również nowe zasady udzielania pożyczek na spłatę zobowiązań, modyfikacje wymogów dotyczących ubezpieczenia upraw oraz wsparcie w wysokości 2000 na budowę kojca dla psa.
2: Konin FM. Pogoda.
6: 17 stopni w rejonach podgórskich, 19 na wschodzie i północy, 22 w centrum, 25 na południowym zachodzie. Takie maksymalne temperatury. Przelotny deszcz może padać na wschodzie, na zachodzie dużo słońca.

0: Jeszcze mamy lato.
1: Jeszcze cały czas chciałbym powiedzieć, że mamy wakacje. I właściwie trochę prawdy w tym jest, bo wakacje mają jeszcze studenci, więc oni być może jeszcze teraz wypoczywają albo szykują się jeszcze na małe poprawki przed kolejnym semestrem. Ja witam Was po 11 w imieniny Nikodema, Rolanda i Albina. Dla Was najlepszego od całej redakcji Konin FM. I to już właściwie połowa września. 15 września w kalendarzu. Dzień majonezu kieleckiego. No miałem do niego dzisiaj zajrzeć, dlatego, że pierwszym majonezem produkowanym na skalę przemysłową w Polsce był właśnie majonez kielecki. A dziś mamy dwa obozy. Obóz majonezu kieleckiego i majonezu winiary. I ostatnio dowiedziałem się, że każdy z tych majonezów można użyć w różny sposób. Bo jeden jest bardziej mokry, drugi bardziej suchy, jeden bardziej kwaśny, drugi nie. I niektóry nadaje się do takich rzeczy, drugi do innych. I podobno kielecki nadaje się do potraw ciepłych, a majonez winiary do dań na zimno. Także być może tak by się wypadało kierować. Ale każdy ma przecież swój gust, każdy ma swój smak. Dzisiaj także dzień kropki, dzień prostaty, dzień demokracji, dzień opakowań i dzień olewania systemu. Słońce z nami do 18.51 i mamy też trzy przysłowia. Jakie Najświętszej Maryi Panny urodziny, takie też i imieniny. Nikodem, gdy suchy, rozprasza jesienne pluchy. I pogoda na Nikodema, niedziel 4, deszczu nie ma. Życzę Wam oczywiście jak najlepszej pogody, a po godzinie, właśnie w tej godzinie, będziemy zaglądać m.in. do Kalisza, bo dziś szykuje się bardzo ciekawy wieczór z książką.

0: na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj. Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
4: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Władze Konina złożyły obietnicę mieszkańcom Chorznia, że znajdą lokal z przeznaczeniem na osiedlową świetlicę.
2: Na tym osiedlu jest dość duża grupa seniorów, liczy około 100 osób. Przez ostatnie 3 lata spotykaliśmy się w świetlicy przy ulicy Goździkowej. Do końca września mamy ten lokal opuścić. My nie tylko tam się spotykamy, my po prostu tam bawimy się, pracujemy, prowadzimy zajęcia kulinarne, zajęcia kreatywne. Także dla nas ta świetlica jest naprawdę zbawieniem. Przez te 3 lata my żeśmy się tak zintegrowali, że seniorzy z innych osiedli przyjeżdżali do nas. Nie róbcie nam tego, żebyśmy zostali bez niczego. W tej chwili wieczory są bardzo długie. Czy my mamy teraz zamknąć się w domu? Nam naprawdę już dużo nie zostało tego życia.
1: Mieszkająca od 35 lat na Chorzniu pani Daniela Kołata zaznacza, że za to, że piąte osiedle Wilków czy Pątnów mają swoje wygospodarowane przez miasto lub spółdzielnie lokale, a Chorzeń może takie miejsce wkrótce stracić.
3: Z roku na rok przybywa emerytów na Chorzniu, niestety, bo jak państwo wiecie, osiedle powstało z dużych zakładów, no i niestety, no i jest nam to potrzebne, to pomieszczenie, gdzie chcemy się spotykać, gdzie chcemy też wyjść. Bardzo byśmy prosili, żebyście państwo wzięli to pod uwagę i coś dla naszej społeczności też zrobili.
1: Dodaje mieszkanka Chorznia pani Krystyna Tomczak. Władze Konina zadeklarowały, że poszukają we własnych zasobach lokal na tym osiedlu, który można byłoby przeznaczyć na świetlicę dla seniorów. Ośrodki pomocy społecznej w Wielkopolsce Wschodniej, między innymi w Kleczewie, Żgowie i Starym Mieście, rozpoczęły zbieranie zgłoszeń do programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością na 2027 rok. Bezpłatne wsparcie w codziennych czynnościach, higienie czy przemieszczaniu się przeznaczone jest dla dzieci od drugiego roku życia ze wskazaniem stałej opieki oraz dorosłych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Diagnoza potrzeb pozwoli gminom zawnioskować o fundusze z państwowego programu. Zainteresowani mieszkańcy muszą złożyć odpowiednie karty zgłoszeniowe w lokalnych placówkach GOPS lub MOPS. W Kleczewie dokumenty przyjmowane są do 21 września, natomiast w Żgowie i Starym Mieście termin mija 25. Sam wpis nie gwarantuje przyznania asystenta. Decydować będzie indywidualna ocena sytuacji wnioskodawcy. Jeszcze kilka tygodni potrwają prace przy budowie drogi w Królikowie w gminie Grodziec. Parę dni temu wykonawca rozpoczął roboty. Grodziec jest najbardziej zalesioną gminą w powiecie konińskim. Wiele miejscowości jest mocno od siebie oddalonych. W niejednej wciąż jest tylko droga gruntowa. Gmina Krzymów podsumowuje ostatnie remonty drogowe.
4: Udało się sporo rzeczy zrobić i w ramach zadania, które nazwaliśmy remontem dróg i ulic w gminie Krzymów, swoim zakresem objęliśmy remont drogi w miejscowości Genowefa. Tam była nakładka, a jednocześnie był remont przepustu pod drogą i oczyszczenie, bo był tam zarwany. Kolejnym fragmentem był remont na ulicy Piaskowej w Paprotni. Dalej wyremontowaliśmy fragment drogi w miejscowości Smulnik, jak również fragment ulicy Sosnowej w Brzeźnie, no i ulicy Ziołowej w Szczypidle. Natomiast również w Brzeźnie na ulicy Siennej powstawało takie zastoisko wody. Zimą tworzyło się tam lodowisko. Było to takie miejsce bardzo niebezpieczne, w związku z tym na tym odcinku położono kanalizę deszczową, wykrawężnikowano obrzeże, odpowiednio wyprofilowano. No i ostatni remont, taki zauważalny, to około 1,5 kilometra drogi nowej nawierzchni w miejscowości Zalesie.
1: Mówiła w wypowiedzi dla urzędowego serwisu Krzymów.pl wójt Danuta Mazur.

0: prezentacja jej najnowszej powieści Odcienie Błękitu Franciszka, której oficjalna premiera zaplanowana jest na 22 września. Warto dodać, że wstęp na spotkanie jest wolny. Jeśli więc lubicie rozmowy o literaturze i poznawanie historii, które dopiero trafiają do księgarni, to może być to naprawdę ciekawy wieczór w Kaliszu.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
4: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
5: Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C. Reklama.
6: Konin FM.
7: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Konin, FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września. Dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy!

0: Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet. Reklama.
1: Główny Urząd Statystyczny podał dane o inflacji w sierpniu. Niemiecki rząd wstrzymuje wyjazdy polityków na Ukrainę pociągami. Rycerze zrobią sobie w ten weekend pod Grunwaldem jesień średniowiecza.
2: Wiadomości Konin FM.
1: Miriam Lipińska. 3,4% tyle wyniosła w sierpniu inflacja według danych GUS-u. Wzrost cen napędziły przede wszystkim szybko drożejące paliwa i to pomimo dwutygodniowego obowiązywania pakietu CPN. W zeszłym miesiącu benzyna była aż o 20% droższa w porównaniu rok do roku, a diesel o 30%. W górę szły też ceny usług od zdrowia przez edukację aż po wycieczki zagraniczne i opłaty za mieszkanie. Na pocieszenie mieliśmy w miarę tanią żywność. W sierpniu znacznie tańsze niż rok wcześniej były wieprzowina, masło, mleko i warzywa. A rosnące ceny paliw coraz mocniej uderzają w przewoźników i właścicieli firm transportowych. Jak mówią, przy obecnych kosztach część zleceń przestaje być opłacalna, a prowadzenie biznesu zaczyna oznaczać dokładanie do interesu.
3: Jeżeli samochody firmy zużywają na przykład 10 tysięcy litrów diesla miesięcznie, to rok temu za paliwo trzeba było zapłacić tak 59 tysięcy złotych. Przy obecnej średniej cenie 87-88 tysięcy.
1: Mówi Anna Kostrubiec, właścicielka firmy transportowej. Przewoźnicy podkreślają, że nie mogą w nieskończoność podnosić cen swoich usług, bo wtedy stracą klientów i zlecenia. Jeśli paliwo nadal będzie drożeć, część firm może być zmuszona ograniczać flotę, zwalniać pracowników, a w skrajnych przypadkach po prostu zakończyć działalność. 12-miesięczny okres przejściowy. Tyle czasu dostaną dyrektorzy szpitali i lekarze na zmiany w wynagrodzeniach. Ministerstwo Zdrowia chce ukrócić tak zwane kominy płacowe, wprowadzając maksymalną stawkę godzinową na umowach cywilnoprawnych oraz limit czasu pracy lekarzy w publicznym systemie. Dyrektor szpitala powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski, jest już po rozmowach ze swoimi lekarzami.
4: Co do zmian w kierunku okej, ale nie w ten sposób. Efekt będzie tylko taki, że ci lekarze, którzy do tej pory nie zarabiali 240 zł, wszyscy będą chcieli tyle zarabiać i to już się dzieje, a ci, którzy zarabiali więcej niż 240 zł, nie będą chcieli pracować.
1: Pierwotnie resort zdrowia zakładał, że nowe zasady dotyczące wynagrodzeń wejdą w życie od początku przyszłego roku. Zagranica. Czołowi niemieccy politycy nie będą na razie jeździć na Ukrainę koleją, informuje Der Spiegel. To reakcja władz w Berlinie na niedzielny atak rosyjskiego drona na pociąg pasażerski na zachodzie Ukrainy przy granicy z Polską. Dotychczas z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą niemieccy politycy podróżowali do Kijowa m.in. nocnymi pociągami wyruszającymi z Polski. Teraz jednak te wyjazdy zostaną wstrzymane do czasu przeprowadzenia szczegółowej oceny bezpieczeństwa. I na koniec zmieniamy temat. Najlepsi rycerze ponownie powalczą pod Grunwaldem. W najbliższą sobotę odbędzie się tam turniej Jesień Średniowiecza. Zawodnicy z całego kraju będą rywalizować o punkty rankingowe, mówi Jarosław Malecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
5: My zamykamy polską ligę turniejową, ale także Grunwaldzką Akademię Miecza, a więc tutaj najlepsi rycerze przyjeżdżają tutaj, żeby zdobywać punkty do kadry Polski.
1: W tym roku walki rycerskie będą biletowane. Podczas wydarzenia będzie też pokaz ginących zawodów, takich jak kowalstwo czy garncarstwo.
2: A co w regionie?
6: W dniach od 16 do 22 września odbędzie się Europejski Tydzień Mobilności dedykowany promocji transportu publicznego, ruchu pieszego oraz jazdy na rowerze. Tegoroczna edycja kładzie szczególny nacisk na mobilność międzypokoleniową, podkreślając, że bezpieczne i wygodne przemieszczanie się po mieście powinno być dostępne dla każdego mieszkańca, niezależnie od wieku czy celu podróży. Organizatorzy akcji, w tym MZK Konin, zachęcają do rezygnacji z prywatnych aut na rzecz komunikacji miejskiej, wskazując na korzyści ekologiczne oraz zmniejszenie natężenia ruchu drogowego. W ramach wydarzenia zaplanowano także specjalny dzień otwarty na zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji, który odbędzie się 19 września przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10 w godzinach od 11 do 16. Odwiedzający będą mogli zobaczyć niedostępne na co dzień zaplecze techniczne spółki. Na miejsce chętnych dowiezie specjalny autobus wodorowy, którego pierwszy kurs zaplanowano z dworca PKP na godzinę 10.55. Dla uczestników przygotowano darmowe atrakcje, w tym dmuchane place zabaw, strefę relaksu, obecność alpak, animacje dla dzieci oraz przejażdżki niewielkim autobusem Karsan wokół Starówki. Zorganizowana zostanie też bezpłatna loteria z biletami do kina. Na miejscu pojawią się stoiska z rękodziełem, pamiątkami oraz punktami gastronomicznymi z przekąskami i lodami. Zapraszamy.
2: Konin FM. Pogoda.
1: Najwięcej słońca dziś na zachodzie, w pozostałych regionach sporo chmur na niebie, ale tylko na północnym wschodzie może z nich przelotnie padać deszcz, a na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu, Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 w Lubuskiem.

0: Konin FM.
1: No i mamy już 12. W kolejnej godzinie niestety niezbyt dobre informacje dla wrześni i okolic. Na antenie Konin FM. Wielkie centrum logistyczne mogło powstać pod Wrześnią, ale wiadomo już, że inwestycja trafi do innego województwa. Chodzi o firmę Vida XL, czyli międzynarodowy sklep internetowy, który od 2021 roku działa w Chocicy Małej. Nowe centrum o powierzchni aż 220 tysięcy metrów kwadratowych powstanie jednak w Jaworze na Dolnym Śląsku. Dlaczego nie we Wrześni? Gmina przez wiele miesięcy rozmawiała z inwestorem i zaproponowała ponad 92 hektary w Żernikach, ale potrzebna była zgoda Ministerstwa Rolnictwa na przeznaczenie części gruntów klasy trzeciej pod inwestycje. Wniosek złożono w marcu ubiegłego roku, a w maju tego roku przyszła decyzja odmowna. Kolejny wniosek nadal czeka na rozstrzygnięcie. Szkoda dla regionu, bo jak widać, biznes czasem nie może czekać tak długo jak administracja.
0: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
3: Zapraszamy do salonu Detour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Masz stare fotografie, dokumenty, listy, pamiątki i przedmioty codziennego użytku? A może po prostu masz wspomnienia o swoich bliskich i o tym, jak wyglądało życie na terenie gminy Stare Miasto przed laty? Podziel się nimi z nami. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tworzy właśnie Izbę Pamięci Mieszkańców Gminy. Miejsce, w którym chcemy zachować nasze wspólne wspomnienia. Nie pozwólmy, by historia naszych rodzin i naszej gminy zaginęła. Przynieś swoje pamiątki lub opowiedz nam swoją historię. Izba Pamięci powstaje z Waszych wspomnień dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej przy ulicy Głównej 16 w Starym Mieście. Zadzwoń 63 241 60 67. Napisz biblioteka@stare-miasto.pl.
5: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Nie w Łodzi, nie w Warszawie, ale wyjątkowo w Koninie będzie można zobaczyć premierę profesjonalnego spektaklu teatralnego granego przez zawodowych aktorów. 17 października na deskach Konińskiego Centrum Kultury zostanie wystawiona sztuka pod tytułem Pętla na podstawie powieści Marka Chłasko. To historia pogrążonego w depresji i nałogu alkoholowym Kuby oraz cierpienia jego partnerek i przyjaciół. Adaptacji opowiadania dokonał artysta z Łodzi Arkadiusz Pachulski.
2: Ten spektakl chcemy nie dlatego postawić, żeby epatować alkoholizmem czy tym problemem, tylko chcemy po prostu go, że tak powiem, ku przestrodze pokazać, bo już Witkacy napisał w Niemytych duszach, że narkotykach niemytych duszach, bo to jest połączone w całość, to on tam pisze, że alkohol jest według niego najpotężniejszym spośród, a wiedział facet, co mówi, bo przerobił niejedno uzależnienie, że jest najpotężniejszym narkotykiem, ponieważ znęca się nad człowiekiem najdłużej, najkonsekwentniej i odbiera mu po kolei wszystko, co ów człowiek ma. Od rodziny, pracy, poprzez zdrowie, poprzez wszystko, tak? Poprzez godność osobistą.
1: Podczas przedstawienia usłyszymy na żywo muzykę rockową skomponowaną do autorskich tekstów łódzkiego zespołu Normalsi, który z sukcesem w profesjonalnych teatrach zagrał już setki innych spektakli muzycznych. Wokalistą grupy i współautorem utworów jest Piotr Pachulski.
3: Nasza jakby twórczość jest taka pejzażowa trochę i wydaje mi się, że jest trójwymiarowa, powiedzmy. Jest muzyka, jest tekst, no i ta trzecia. Tutaj zostawiamy właśnie tą warstwę aktorom, nie? I jak oni odkryją to, czego nie widać, to, czego nie słychać, to jesteśmy w sukcesie. I to jest fajna właśnie taka kompilacja, która nas interesuje.
1: Na scenie wystąpią znani z filmów i seriali aktorzy Marek Lipski, Dominika Lichy oraz pochodzący z Konina Rafał Dąbrowski. Premiera Pętli w reżyserii Przemysława Redkowskiego 17 października o godzinie 19 w Konińskim Centrum Kultury. Od 2 tygodni odbywają się tam próby oraz powstaje scenografia do tej sztuki, która zainauguruje nowy cykl w naszym mieście, Scena Konin, za sprawą którego co miesiąc będziemy mogli zobaczyć w KCK inny poruszający spektakl w wykonaniu zawodowych twórców. Od kilku dni obowiązują wyższe opłaty za przejazd wielkopolskim odcinkiem autostrady A2 z Nowego Tomyśla do Konina. Stawka wzrosła o złotówkę na każdym z 3 odcinków, co oznacza łączny koszt przejazdu na poziomie 123 zł. Oszczędzić mogą kierowcy korzystający z automatycznego systemu Video Tolling, dla których cena za pojedyncze punkty poboru opłat wynosi 39 zł. Podwyżkę skrytykowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wskazując, że droższy przejazd może skierować część ruchu na mniej bezpieczne trasy alternatywne, jak Krajowa 92 z Konina do Poznania przez Słupce i Wrześnie. Przedstawiciele instytucji podkreślają jednak brak prawnych możliwości zablokowania decyzji prywatnego koncesjonariusza, którego umowa wygasa dopiero w 2037 roku. Równolegle GDDKiA rozstrzygnęła przetarg na likwidację nieużywanych punktów poboru opłat we wschodniej części regionu kosztem niemal 10 milionów złotych. Zdemontowane zostaną bramki w miejscowościach Żdżary, Koło i Dąbie, które pozostają nieczynne od czasu zniesienia opłat na państwowym odcinku A2. Wybrany wykonawca ma rok na przygotowanie projektu i usunięcie infrastruktury, co poprawi płynność ruchu. Część mieszkańców Kłodawy w powiecie kolskim obawia się utworzenia składowiska odpadów niebezpiecznych w państwowej kopalni soli Kłodawa.
4: Odbyłem spotkanie z przedstawicielami firmy, ze związkowcami. Rozmawiamy na temat projektu propozycji składowania odpadów niebezpiecznych w wyrobiskach tejże kopalni. Szanowni Państwo, jako poseł tej ziemi jestem przeciwny temu przedsięwzięciu. Uważam, że może to wpłynąć bardzo negatywnie na przyszłość kopalni, na jej wizerunek, zresztą już tak się dzieje. Nie bez znaczenia też jest stanowisko burmistrza i rady samorządu kłodawskiego, które jest jednoznacznie negatywnie. Uważam tak dlatego, że to jest kopalnia czynna i w czynnej kopalni, która ma swoją markę, która ma najlepszą na świecie sól.
1: Mówił poseł Rozwoju Plus Ryszard Bartosik. Dodajmy, że w kłodawskiej kopalni istnieje najniżej położona podziemna trasa turystyczna w Polsce.
0: Konin FM.
5: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: FM.
1: A jeśli lubicie odkrywać historię naszego regionu z nieco innej perspektywy, warto zajrzeć do Muzeum Okręgowego w Koninie. A na 104.1 opowiemy teraz, co tam będzie się działo. Już od 18 września, a więc od najbliższego piątku, będzie tam można oglądać wystawę Skarby Regionu Konińskiego, prezentującą depozyty od czasów Cesarstwa Rzymskiego aż po okres II wojny światowej. Jednym z najciekawszych eksponatów będzie srebrny skarb z Tarnowej w gminie Tuliszków, który zostanie pokazany publicznie po raz pierwszy. Wystawa nie ograniczy się jednak tylko do samych przedmiotów. Pokazany zostanie także kontekst ich ukrycia i próba odpowiedzi na pytania, kto, kiedy i dlaczego zdeponował swój majątek. To może być naprawdę ciekawa podróż przez wieki, tym bardziej, że część prezentowanych skarbów pochodzi z muzeów w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Kaliszu.

0: Poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć żabkę.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca. Reklama.
3: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: FM.
1: Ode mnie to wszystko we wtorek na antenie Kolin FM na 104.1, ale jeszcze kilka słów ma dla was po 15 Wojtek Malczyniewski w popołudniu w dobrym rytmie. W jego imieniu bardzo serdecznie zapraszam. Wojtek już powoli się szykuje. A my słyszymy się już jutro, w środę, w połowie tygodnia, w imieniny Edyty, Kamili i Kornela. Dzień bluesa, dzień maszynisty, dzień ochrony warstwy ozonowej, dzień fryzjera i dzień kardiologii interwencyjnej. Olaf Kaszyński, do usłyszenia. Cześć!
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września, dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy!
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 35.
2: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 35 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
8: Premier o powrocie pakietu CPN stawia warunek. Polska wzmacnia ochronę swoich przejść granicznych z Ukrainą. Jesień za pasem, a tymczasem kwitną pierwiosnki. Czy to oznacza dłuższe lato?
9: Wiadomości Konin FM.
8: Miriam Lipińska. Jeśli prezydent podpisze ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, pakiet CPN wróci w nowej odsłonie, zapowiada premier. Rząd przyjął dziś projekt opodatkowujący koncerny paliwowe. Poprzednią ustawę w tej sprawie Karol Nawrocki w lipcu skierował do Trybunału Konstytucyjnego. To nie kierowcy odpowiadają za kryzys paliwowy i to nie oni powinni za niego płacić, mówi Donald Tusk.
10: Za chwilę z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i niezrozumiałej blokady pana prezydenta, my za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny.
8: Ostatnio CPN wprowadzono na 2 tygodnie sierpnia. Wtedy obniżenie VAT-u na paliwo kosztowało budżet państwa 500 mln zł. Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych z Ukrainą, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Prace obejmują m.in. budowę posterunków obserwacyjno-strażniczych w pobliżu przejść w Dorochu, Skumedyce i Korczowej. Pogranicznicy szczególnie czekają na tzw. Hesko-bastiony, mówi rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej Dariusz Sienicki.
11: Są to takie, można by powiedzieć, małe schrony, które w razie niebezpieczeństwa pozwolą funkcjonariuszom pełniącym na przykład służbę na posterunkach, a więc na przykład przy szlabanach, schronić się w bezpieczne miejsce.
8: Te działania to reakcja na nasilające się akcje rosyjskiego sabotażu, a także wydarzenia z niedzieli, gdy rosyjskie drony podczas ataku na Ukrainę spadły tuż przy polskiej granicy. Ponad 5 miliardów złotych, tyle będzie kosztować modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk w unijnym korytarzu Rail Baltica, czyli szybkiej linii kolejowej łączącej Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię z resztą Europy. Po zakończeniu budowy pociągi prawie 100 kilometrów między Ełkiem a Białymstokiem mają pokonywać w 55 minut, czyli o 1/3 szybciej niż teraz. To będzie nowoczesna dwutorowa trasa, zapowiada prezes PKP PLK Piotr Wyborski.
12: Jest to umowa większa niż toczące się aktualnie umowy na modernizację węzła katowickiego, na modernizację stacji Warszawa Wschodnia, czy na zakończoną już modernizację odcinka od Czyżewa do Białegostoku.
8: Budowa potrwa 30 miesięcy. W 80% sfinansuje ją Unia Europejska. Śmiertelny wypadek w Tatrach w rejonie Zawratowej Turni. Turysta spadł tam z dużej wysokości. Toprowców o wypadku powiadomili inni turyści idący na Zawrat. Warunki w wyższych partiach Tatr są zmienne. Choć pogoda trochę się poprawiła, to po wcześniejszych opadach szlaki miejscami są mokre i śliskie. I na koniec zmieniamy temat. Za parę dni kalendarzowa jesień, a w przyrodzie wiosna. W Łodzi zakwitła magnolia, a w ogrodzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Łódzkiego zakwitły pierwiosnki. To rzadkie zjawisko. Naukowcy mówią, że dzieje się tak, gdy pogodzie uda się oszukać zegar biologiczny roślin. Nie znaczy to jednak wcale, że lato zostanie z nami na dłużej, bo jak dodają badacze, inne sygnały z przyrody wskazują już, że jesień jest blisko.
7: A co w regionie?
9: Lot Marina już w klimacie starówki. Centrum Informacji Turystycznej w Koninie zaczyna działalność w najstarszej kamienicy na rynku. Dotychczas przyjezdni mogli zdobyć materiały o naszym mieście i powiecie w lokalu przy ulicy Dworcowej. Teraz punkt informacji dla turystów znajduje się w bardziej intuicyjnym miejscu. W Domu Semełki przy Placu Wolności w Starym Koninie, wprowadzonym przez Lot Marina CICE, również i koninianie mogą uzyskać więcej informacji o tym, co ciekawego można zobaczyć w regionie. A często piękno jest na wyciągnięcie ręki, tyle tylko, że szybko umyka lub przechodzimy obok, nie zwracając na nie uwagi. Mieszkający w Koninie fotograf, artysta Mateusz Krzymiński każdą wolną chwilę spędza w lasach, między innymi gminy Kazimierz Biskupi, gdzie robi zdjęcia żywej naturze.
13: Na pewno trzeba wcześniej wstać, poświęcić się, wypić dobrą kawę.
9: A czemu wcześniej?
13: Natura budzi się wcześniej rano, wiadomo, światełko, złota godzina tak zwana, występuje dwa razy dziennie. Raz o wschodzie słońca, drugi raz w porze zachodu słońca. Magiczne światło, które po prostu nie daje też takich kontrastów na modelach, które są chociażby na przykład ptaki, owady.
9: Sarny wspomniałeś, co jeszcze takiego można tutaj odkryć w okolicy?
13: Dziki. Trzeba uważać, naprawdę trzeba zachować tą czujność, bo dzik, chociażby tak samo łoś, tak? Bo łoś to też jest zwierzę, które może zaatakować niespodziewanie, nie? A trzeba pilnować się i mieć oczy dookoła głowy, bo kiedyś miałem taką sytuację. Tu fotografuję z przodu, a za mną po prostu stoi inne zwierzę, tak? Więc trzeba po prostu mieć oczy dookoła głowy.
9: Udało ci się łosia sfotografować w okolicach Konina gdzieś?
13: Tak, w Wieniszyje właśnie.
9: Każdego dnia praktycznie, tak jak masz jakąś wolną chwilę, to gdzieś tu w okolicach wyjeżdżasz, żeby różne stworzenia fotografować, ale co dalej? Zauważyłeś może, bo ja nie kojarzę, żeby były jakieś kluby fotograficzne dla osób, które stricte interesują się czymś innym niż architektura, czy niż taka fotografia zwykła, tradycyjna.
13: Klubów fotograficznych, ludzi nawet, którzy fotografują tę naturę, spotkałem taką garstkę, mogłbym policzyć może wszystkich na palcach jednej ręki.
9: Pod adresem maseo.flog.pl ile set zdjęć jest?
13: Około 2000 na pewno jest zdjęć.
9: W okolicach można zaobserwować i sfotografować także stworzenia bardziej nietypowe, takie jak żyjące na terenach pokopalnianych muflony, a nawet spotykane w Koninie kazarki egipskie.
7: Konin FM. Pogoda.
14: Przejściowe ocieplenie w pogodzie. Dzisiaj na termometrach tylko plus 20, ale jutro synoptycy widzą możliwość pojawienia się nawet wartości 26 stopni. Do tego jutro trzeba liczyć się z opadami. Na razie jeszcze bez tego zjawiska. Do końca tygodnia wrócą po tej cieplejszej środzie chłodniejsze dni. W ciągu dnia około plus 20, nocami około plus 10.

0: powiedzieć dzień dobry. W końcu jesteśmy już po godzinie 15. Przed mikrofonem Wojtek Maciejewski. Witam. Zapraszam do godziny 18. Program Popołudnie w dobrym rytmie startuje na naszej antenie. Za chwilę zobaczymy, co na drogach. Później oczywiście pojawią się informacje dotyczące naszego pięknego regionu wschodniej Wielkopolski. Będziemy w Kleczewie. Będę też informował o tym, co tak pięknie działo się, jeśli chodzi o muzykę na terenie gminy Rychał podczas ostatniego weekendu. Przed godziną 16 zapraszam tych wszystkich, którzy czekają na gospodarcze wiadomości. Dzisiaj pojawią się te dotyczące rekordowych emerytur. Dzień dobry, witam.
1: Konin FM.

0: 104.1.
1: Informacje dla wszystkich podróżujących teraz na antenie Konin FM. Musicie liczyć po 15 z tym, że w wielu miejscach postoicie. Nie uda się przejechać na jednych zielonych. Bardzo często również dwa razy zielone światło. To może być zbyt mało. Taka sytuacja na pewno spotka tych, którzy przemysłowo jadą w dół przy Policji w stronę Trasy Warszawskiej i ulicy Poznańskiej. Duży ruch też na Kleczewskiej, oczywiście Zakorkowane. Rondo Miast Partnerskich, nowa przeprawa. Roboty drogowe, zwężenie na trasie warszawskiej, do nich się już przyzwyczailiśmy, choć powiedzmy sobie wszyscy szczerze, spodziewaliśmy się, że tam będzie zdecydowanie gorzej. Tak źle nie jest, choć od Starówki widać, że więcej utrudnień. Na samej Konińskiej Starówce wyjazd z ulicy Wałtarejwy na Kolską i Świętojańską może stwarzać problemy. Większy ruch też na Zagórowskiej, Kaliskiej, Szpitalnej i Świętojańskiej. Szerokości, potrzebnej przyczepności życzy Konin FM.

0: Konin FM. Konin FM. Reklama.
1: Chcesz prowadzić autobus? Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie, zaprasza na szkolenie na kategorię D oraz kwalifikację zawodową KOD 95. W pakiecie taniej. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe.
2: Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47, telefon 500 076 890.
1: Masz stare fotografie, dokumenty, listy, pamiątki, przedmioty codziennego użytku? A może po prostu masz wspomnienia o swoich bliskich i o tym, jak wyglądało życie na terenie gminy Stare Miasto przed laty? Podziel się nimi z nami. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tworzy właśnie Izbę Pamięci Mieszkańców Gminy. Miejsce, w którym chcemy zachować nasze wspólne wspomnienia. Nie pozwólmy, by historia naszych rodzin i naszej gminy zaginęła. Przynieś swoje pamiątki lub opowiedz nam swoją historię. Izba Pamięci powstaje z Waszych wspomnień dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej przy ulicy Głównej 16 w Starym Mieście. Zadzwoń 63 241 60 67. Napisz biblioteka@stare-miasto.pl.
3: To twój nowy

0: Konin FM.
1: Już w najbliższą niedzielę odbędzie się kolejny memoriał imienia Henryka Warwasa w Kleczewie. Jest to coroczne wydarzenie biegowe, które na stałe wpisało się w lokalny kalendarz imprez sportowych. Mieszkańcy oraz przybyli goście staną przed szansą wspólnego spędzania czasu oraz kibicowania biegaczom na trasie. W związku z organizacją biegu w mieście pojawią się czasowe utrudnienia w ruchu. Te utrudnienia od 13 będą obowiązywać, dlatego też kierowcy poruszający się po Kleczewie muszą liczyć się z ograniczeniami w przejeździe. Te ograniczenia dotyczyć będą ulicy Toruńskiej, Poznańskiej, 50-lecia kopalni Konin, Żeromskiego oraz Alei 600-lecia.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Nie w Łodzi, nie w Warszawie, ale wyjątkowo w Koninie będzie można zobaczyć premierę profesjonalnego spektaklu teatralnego granego przez zawodowych aktorów. 17 października na deskach Konińskiego Centrum Kultury zostanie wystawiona sztuka pod tytułem Pętla na podstawie powieści Marka Hłasko. To historia pogrążonego w depresji i nałogu alkoholowym Kuby oraz cierpienia jego partnerek i przyjaciół. Adaptacji opowiadania dokonał artysta z Łodzi Arkadiusz Pachulski.
3: Ten spektakl chcemy nie dlatego postawić, żeby epatować alkoholizmem czy tym problemem, tylko chcemy po prostu go, że tak powiem, ku przestrodze pokazać, bo już Witkacy napisał w Niemytych duszach, że narkotykach niemytych duszach, bo to jest połączone w całość, to on tam pisze, że alkohol jest według niego najpotężniejszym spośród, a wiedział facet, co mówi, bo przerobił niejedno uzależnienie, że jest najpotężniejszym narkotykiem, ponieważ znęca się nad człowiekiem najdłużej, najkonsekwentniej i odbiera mu po kolei wszystko, co ów człowiek ma. Od rodziny, pracy, poprzez zdrowie, poprzez wszystko, tak? Poprzez godność osobistą.
2: Podczas przedstawienia usłyszymy na żywo muzykę rockową skomponowaną do autorskich tekstów łódzkiego zespołu Normalsi, który z sukcesem w profesjonalnych teatrach zagrał już setki innych spektakli muzycznych. Wokalistą grupy i współautorem utworów jest Piotr Pachulski.
4: Nasza jakby twórczość jest taka pejzażowa trochę i wydaje mi się, że jest trójwymiarowa, powiedzmy. Jest muzyka, jest tekst, no i ta trzecia. Tutaj zostawiałem właśnie tą warstwę aktorom, no nie? I jak oni odkryją to, czego nie widać, to, czego nie słychać, to jesteśmy w sukcesie. I to jest fajna właśnie taka kompilacja, która nas interesuje.
2: Na scenie wystąpią znani z filmów i seriali aktorzy Marek Lipski, Dominika Lichy oraz pochodzący z Konina Rafał Dąbrowski. Premiera Pętli w reżyserii Przemysława Redkowskiego 17 października o godzinie 19 w Konińskim Centrum Kultury. Od 2 tygodni odbywają się tam próby oraz powstaje scenografia do tej sztuki, która zainauguruje nowy cykl w naszym mieście, Scena Konin, za sprawą którego co miesiąc będziemy mogli zobaczyć w KCK inny poruszający spektakl w wykonaniu zawodowych twórców. Przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie powstaje nowa zielona przestrzeń pod nazwą Ogród Słów i Korzeni. Na terenie przy ulicy Dworcowej ustawiono już 4 kamienne ławki dedykowane zasłużonym lokalnym twórcom. Upamiętniono w ten sposób Anielę Milewską, Janinę Wenedę, Jana Schneidera oraz Zygmunta Kowalczykiewicza. Projekt ma na celu stworzenie estetycznego miejsca do czytania, warsztatów plenerowych i spotkań autorskich. Na realizację zadania biblioteka wraz z władzami miasta pozyskała 30 tysięcy złotych z zewnętrznego programu ekologicznego. W ramach prac na obszarze około 600 metrów kwadratowych zaplanowano również nasadzenia krzewów oraz bylin, w tym ozdobnych róż, irysów i piwoni. Całe przedsięwzięcie ma zostać w pełni ukończone i oddane do użytku mieszkańcom w listopadzie. Nawierzchnia oraz nowe zagospodarowanie podniosą walory przestrzenne otoczenia placówki, a mieszkańcy już krytykują pomnikoławeczki wykonane z cmentarnych płyt. Sprawdźmy teraz, jak przebiega budowa mostu na trasie warszawskiej.
5: Zakończył się najtrudniejszy etap prac na moście, czyli budowa fundamentów. Zamontowano ponad 200 mikropali, a głębokości około 7 metrów. Okazało się, że fundamenty były kilka razy grubsze niż przewidywała dokumentacja, dlatego trwało to trochę dłużej. Najgorsze mamy więc za sobą. Teraz wykonawca wybuduje 5 podpór, na których zostanie zamontowana żelazna konstrukcja, która kończy się już w zakładzie. Następnie na tej konstrukcji zostanie zamontowana podbudowa i część asfaltowa.
2: Tłumaczy wiceprezydent Konina Paweł Adamów, ale to nie oznacza, że mostem przejedziemy zaraz po zakończeniu jego budowy. Czeka nas jeszcze bowiem remont 2 wiaduktów nad ulicami przebiegającymi pod trasą warszawską.
1: Konin FM.
0: Konin FM.

0: Koronin FM 104.1.
1: Po raz 23 do Rychwała w ramach pikniku orkiestr pod nazwą Impresje Muzyczne przyjechały orkiestry i mażoretki z całej Polski, a także z Ukrainy i Litwy. To jest impreza muzyczna znana w wielu zakątkach świata. W całej gminie Rychwał odbywały się parady i koncerty. W niedzielę natomiast wydarzenie rozpoczął uroczysty korowód orkiestr, który przeszedł z placu Jedyńskiego na plac Wolności. Następnie na rynku w Rychwale odbyła się oficjalna inauguracja tej imprezy. Podczas wydarzenia wręczono również specjalne statuetki, które otrzymali kapelmistrzowie i przedstawiciele orkiestr i mażoretek, osoby i grupy zaangażowane w organizację imprezy, a także wspomniane już wcześniej grupy zagraniczne.
0: Koronin FM. Reklama. Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj. Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.
0: Konin FM.

0: FM.
1: Gospodarcze wiadomości dziś na naszej antenie o emeryturach, o tych rekordowych, bowiem ZUS poinformował, ile wynosi największa emerytura płacona w naszym kraju i może ona naprawdę przyprawić o zawrót głowy. Ponad 54 tysiące złotych trafia co miesiąc na konto seniora ze Śląska. Na drugim biegunie znajdują się jednak setki tysięcy Polaków, którzy z ZUS otrzymują groszowe świadczenia. 54 tysiące 72 zł co miesiąc trafia do rekordzisty. Mieszka on w województwie śląskim. Druga co do wielkości emerytura, 53,5 tysiąca złotych, również należy do mieszkańca tego województwa. Podium zamyka emeryt z województwa mazowieckiego, któremu każdego miesiąca ZUS przelewa ponad 45 tysięcy złotych.
0: Konin FM. Konin FM.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
4: Będą ostrzejsze kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Są już nowe szczepionki przeciw grypie, informuje resort zdrowia. Za chwilę przejrzymy też prognozy pogody na tegoroczną jesień.
0: Wiadomości Konin FM.
4: Miriam Lipińska. Rząd przyjął projekt ustawy zaostrzającej kary dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. To po tragicznym wypadku w minioną środę na Mazowszu, gdy kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na tory pod nadjeżdżający pociąg. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało poważnie rannych. Po zmianach za wjazd na przejazd kolejowy, między innymi przy czerwonym świetle, będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. No, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania.
4: Do tego będzie zakaz prowadzenia pojazdów przez minimum 3 lata, jeśli kierowca zostanie skazany za katastrofę kolejową lub wypadek na przejeździe kolejowym. Rząd chce, by zaostrzone kary weszły w życie jak najszybciej, jeszcze jesienią tego roku. W tej aferze jest wszystko, co ostatnio wiąże się z politykami PiSu. Tak premier Donald Tusk skomentował publikację Financial Times o aferze wokół zakupu wenezuelskiej ropy przez szwajcarską spółkę córkę Orlenu. Wszystko działo się w czasach, gdy koncernem kierował Daniel Obajtek. Orlen miał stracić na nieudanej transakcji ponad 1,5 miliarda złotych. Jak ujawnił brytyjski dziennik, płatność za ropę była realizowana w kryptowalutach przekazywanych na pendrive'ach.
6: Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty. Okazało się, że to właśnie kryptowaluty pomogły w realizacji tego brudnego interesu. Dziwni pośredni, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk. Przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa,
4: które ostatecznie nigdy nie trafiło na statki Orlenu. Są już dostępne 3 szczepionki na grypę na nowy sezon infekcyjny. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby 65+. To właśnie te osoby są najbardziej narażone na ciężkie powikłania, mówi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
7: Najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają chorobę układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
4: Szczepionka nie oznacza, że na pewno nie zachorujemy, ale pozwala uniknąć groźnych powikłań. Zapowiada się bardzo ciepła jesień, tak wynika z nowych prognoz IMGW. Wysokie temperatury wrócą i to już niebawem, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
8: W perspektywie tych najbliższych dni, czy jesieni, trzeba się liczyć z tak takimi uderzeniami ciepła.
9: Z czego to wynika, że ta jesień będzie taka ciepła?
8: No, jeżeli temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa, a te się potrafią zdarzyć we wrześniu. Jeżeli to tło termiczne jest odpowiednio wyższe, no to taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekordy.
4: Według ekspertów w tym roku średnia temperatura w ciągu 3 jesiennych miesięcy będzie wyższa niż przyjęta norma.
3: A co w regionie?
10: W ani jednym bloku konińskiej spółdzielni mieszkaniowej nie zostanie zrealizowany pomysł Emilii Wasilewskiej. Przypomnijmy, radna zaproponowała, by na półpiętrach w budynkach z wielkiej płyty zamontowano składane siedziska. Dzięki temu seniorzy mieszkający na drugim, trzecim czy nawet i czwartym piętrze w bloku bez windy mogliby przynajmniej na chwilę usiąść, by odetchnąć po wyczerpującej wspinaczce. Tyle tylko, że na przeszkodzie stoją przepisy przeciwpożarowe, tłumaczy prezes KSM Piotr Wolicki.
11: Fajny pomysł jako taki, natomiast no niestety nie spełniamy tych wymogów i to powoduje przerażenie.
10: W żadnym bloku?
11: W żadnym, bo te budynki, mówię pan, były budowane w innych realiach, biegi schodów, szerokość spoczników, no jest za mała w stosunku do współczesnych wymogów, przepisów przeciwpożarowych. Ja wiem, że to może się wydawać z punktu widzenia no kogoś, no co, no takie siedzisko, co ono miejsca zajmie, ale no naprawdę występowaliśmy już dwukrotnie o ekspertyzy rzeczoznawców do spraw PPOŚ, więc to chyba w tym kierunku nie pójdzie, co nie oznacza, że no człowiek nie dostrzega też tych potrzeb, bo gdzie się da, no to te poręcze, tak, wracają trochę ławki przy klatkach schodowych. Starsi mieszkańcy to pamiętają, jak nagminnie były likwidowane ławki, bo siedzieli niektórzy, pili, palili i były hałasy. No to był etap takiej likwidacji ławek. Teraz jest coraz więcej sytuacji, że ludzie przychodzą, postawcie tę ławkę. My się wtedy też musimy innych zapytać, bo niektórzy jeszcze pamiętają te czasy, kiedy ktoś siedział, pił, ale coraz częściej są też przed budynkami monitoringi, więc ten, który nie chce tej ławki, no gdzieś, no ale jest ten monitoring, no widać, no tak zaraz nie będą siadać.
10: Konińska spółdzielnia mieszkaniowa jest otwarta na dużo więcej zmian. Lokatorzy przychodzą z różnymi pomysłami. Ostatnio mieszkańcy bloku Broniewskiego 4 na trzecim osiedlu zażyczyli sobie balkonów. To budynek z okresu tzw. demokracji ludowej. Fabrycznie nowe balkony w nim były, ale na wyższych kondygnacjach. Teraz będą również na parterze.
11: To jest wspólnota mieszkaniowa. I tam to się zaczęło w ten sposób, że oddolna inicjatywa jednej z osób, która tam ma lokal, tak? A co by było, gdybym chciała dobudować balkon? No, my jesteśmy tam zarządcą tego obiektu. To jest inwestycja zainicjowana przez człowieka, który chciał do swojego mieszkania dobudować ten balkon. No dobrze, proszę panią, no to jest czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu. Prostszym językiem, trzeba zaingerować w bryłę budynku, trzeba ten otwór wykuć. To wymaga pozwolenia na budowę. No i wtedy też się pojawił temat na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, że może jak i u pani, to i u pozostałych. I właściwie to kiedy, tak powiem, włączona w to została też Wydział Urbanistyki i Architektury, no to tam i słusznie uważam, no niech to będzie zrobione już na całej kondygnacji. Czyli zgoda wspólnoty na to, żeby to robić, ale prywatna inwestycja, finansowana bezpośrednio z kieszeni tych, którzy te balkony będą za chwilę mieli. Udało się utrzymać na ten rok, na czas realizacji, ceny wynegocjowane w tamtym roku. Na balkon wyszło ponad 21 tysięcy złotych.
10: Tłumaczy prezes konińskiej spółdzielni mieszkaniowej Piotr Wolicki, a będą to dużo większe balkony niż te istniejące już od początku bloku na wyższych piętrach. Dodajmy, że na życzenie wszystkich mieszkańców w bloku przy Broniewskiego 4 kilka lat temu wymieniono także piony rur kanalizacyjnych w mieszkaniach.
3: Konin FM. Pogoda.
1: Dzisiaj naprawdę piękny dzień, tak można poczuć, jakby to były wakacje, lato, bo ciepło, jest 21 stopni na termometrze, jutro jeszcze cieplej. Napływ mas powietrza z południa spowoduje, że temperatura wzrośnie do 25, a nawet może miejscami, momentami do 26 stopni. To wszystko przed zbliżającym się chłodnym frontem atmosferycznym, który jutro raczej wieczorem, choć już pewnie po południu też to jest możliwe, przyniesie opady deszczu, skoro chłodny front atmosferyczny, to pojawi się po nim ochłodzenie. Jutro, tak jak mówiłem, 25, nawet 26 stopni, w czwartek tylko 17, 18. Połowa miesiąca, dzisiaj 15 dzień września, wtorek, Nikodem Roland Albin, Kamil Katarzyna Maria, Teodor Jeremi Jeremiasz, Walerian Lolita Dolores świętują imieniny. Przysławia na dziś, jakie najświętszej Marii Panny urodziny, takie też i imieniny. Dzisiaj te imieniny, urodziny mieliśmy tydzień temu. Nikodem, gdy suchy, rozprasza jesienne pluchy. Pogoda na Nikodema, niedziel 4, deszczu nie ma. Słońce, 19.02, koniec pracy, pracuje przez 12 godzin i 41 minut, cały czas, jeszcze w znaku tej przed ślubem, czyli w znaku panny. Oj, jak my zaczynamy tą godzinę muzycznie. Opus i Life is Life.

Zachęcamy do tego, żeby omijać ulicę Przemysłową. Przemysłową tak mniej więcej od Ronda Solidarności do świateł z ulicą Paderewskiego Wyzwolenia. To tak naprawdę teraz jeden wielki korek i zator. Omijajcie Przemysłową. Omijajcie też, jak możecie, trasę bursztynową, nową przeprawę. Choć tu za bardzo nie ma jak ominąć, bo jak wybierzecie Stare Mosty, trasę warszawską, to wjedziecie w roboty drogowe, no i też w zakorkowany Żelazny. Przemysłowa przy policji też z większą ilością pojazdów, tak samo na Spółdzielców też musicie liczyć się z problemami. Konińska, Starówka, Światła, Świętojańska, Europejska, tam musicie zwracać uwagę na większą ilość aut, no i też zwracajcie uwagę na to, o czym już mówiliśmy na naszej antenie. Słuchacze zwracają, że niecały rok po zakończeniu drogowej inwestycji, tam wymieniono asfalcik, nowy dywanik asfaltowy mamy, to tak widać, jakby chciały zaczynać pojawiać się kolejny. Bardzo ciekawie. No ale podobno tak to czasami już jest, że tak bywa. No to jak bywa z drogami w kole teraz, jak tam można się poruszać? Więcej aut na Alei Jana Pawła II przy cmentarzu, więcej też na Kolskiej Szosie i Uniejowskiej. Bezpiecznej drogi, bezpiecznej podróży życzy Konin FM po godzinie 16:00.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
0: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
4: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara. Centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
5: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
6: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września, dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy!
8: Reklama.

Bardzo niebezpieczny dzień dzisiaj w Koninie. Najpierw na naszej antenie informacje o tragedii, do której doszło dzisiaj na ulicy Wyszyńskiego po godzinie 8. Tam po upadku z wysokości śmierć na miejscu poniósł 40-letni mężczyzna. Jak informuje policja, wiele na to wskazuje, że było to świadome działanie. To z nowej części Konina, a jeśli chodzi o konińską Starówkę, to tutaj niepokojąca informacja też dotarła do policji. W okolicach ulicy Grunwaldzkiej i Wodnej konińska Starówka doszło do bójki z udziałem trzech mężczyzn. Policja otrzymała zgłoszenie około 11:00. Trzech mężczyzn uczestniczyło w bójce, mieli mieć w rękach niebezpieczne przedmioty, dwóch siekiery, jeden pałkę. Funkcjonariusze po dotarciu na miejsce stwierdzili, że nikogo już nie było. Nie wiadomo, czy ktoś ucierpiał. Wygląda na to, że policyjne syreny wypłoszyły tych delikwentów. Jak informuje policja, jeden z mieszkańców to 32-letni mieszkaniec Konina, który został zatrzymany. Policja prowadzi poszukiwania pozostałych osób.

0: Tonin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: W Koninie poprawiła się infrastruktura dla rowerzystów i pieszych. Władze miasta kontynuują pracę na osiedlu Laskowiec, dzięki którym poruszanie się po tej części miasta jest znacznie płynniejsze oraz bezpieczniejsze. Zmiany objęły dwa kluczowe punkty. Na skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II z Olszewskiego zlikwidowano uciążliwe wysokie krawężniki znajdujące się przy przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym. Powstałe po nich ubytki wypełniono gładką masą bitumiczną. Modernizację przejdzie też dalszy odcinek tej samej drogi. Na ulicy Jana Pawła II, na wysokości zjazdu do posesji zlokalizowanych przy granicy miasta, usunięto z ciągu pieszo-rowerowego wystające krawężniki. Dodatkowo na całym tym zjeździe ułożono całkowicie nową nawierzchnię bitumiczną, zauważają działacze organizacji Rowerowy Konin. Dzięki przeprowadzonym pracom rowerzyści i piesi mogą korzystać z wygodniejszych oraz bezpieczniejszych tras na osiedlu Laskowiec. Miasto zapowiada kolejne inwestycje poprawiające lokalną infrastrukturę dla cyklistów. W Ślesinie działa już jadłodzielnia, miejsce, gdzie można zostawić jedzenie lub zabrać produkty przekazane przez innych. Punkt przy ulicy Kleczewskiej 15 to dwukomorowy kontener z lodówką i półkami. Pierwsze produkty dostarczył Bank Żywności z Konina. Jadłodzielnię może uzupełnić każdy. Można zostawić tam warzywa i owoce, zapakowaną żywność, produkty w opisanych pojemnikach oraz własne wyroby, np. ciasto czy zupę szczelnie zamknięte z podanym składem i datą przygotowania. Można też zostawiać sery, jogurty i twarogi oraz produkty po dacie z napisem najlepiej spożyć przed, jeśli wciąż nadają się do spożycia. Nie wolno zostawiać surowego mięsa, produktów z niepasteryzowanego mleka, potraw z surowymi jajami, otwartej żywności, alkoholu, wyrobów tytoniowych, ani jedzenia zepsutego lub po terminie z napisem należy spożyć do. Gmina Ślesin otrzymała 25 tysięcy złotych dotacji z 7. edycji konkursu Wielkopolskie Jadłodzielnie. Projekt realizowany jest w ramach programu ograniczenia marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce i współfinansowany przez samorząd województwa. Gmina Krzymów podsumowuje ostatnie remonty drogowe.
3: Udało się sporo rzeczy zrobić i w ramach zadania, które nazwaliśmy remontem dróg i ulic w gminie Krzymów, swoim zakresem objęliśmy

0: zarwany kolejnym fragmentem był remont na ulicy Piaskowej w Paprotni. Dalej wyremontowaliśmy fragment drogi w miejscowości Smulnik, jak również fragment ulicy Sosnowej w Brzeźnie, no i ulicy Ziołowej w Szczypidle. Natomiast również w Brzeźnie na ulicy Siennej powstawało takie zastoisko wody. Zimą tworzyło się tam lodowisko. Było to takie miejsce bardzo niebezpieczne, w związku z tym na tym odcinku położono kanalizę deszczową, wykrawężnikowano obrzeże, odpowiednio wyprofilowano. No i ostatni remont, taki zauważalny, to około 1,5 kilometra drogi nowej nawierzchni w miejscowości Zalesie.
1: Mówiła w wypowiedzi dla urzędowego serwisu Krzymów.pl wójt Danuta Mazur.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie.

Teraz uwaga, proszę, mieszkańców Koła. Otóż 19 września przygotujcie się na utrudnienia. Wszystko związane z zawodami sportowymi, które w Kole będą się odbywać. W związku też z tym 19 września ulice, które za chwilę wymienię, czasowo zostaną wyłączone z ruchu od 10.30 do 14.00. Mowa o sportowej Zawadzkiego Ceramicznej Toruńskiej na odcinku od skrzyżowania z Ceramiczną do skrzyżowania z Wiejską. Sama ulica Wiejska prowadząca przez Dzierawy do wysokości miejscowości Koprowa Góra. Jeśli chodzi natomiast o ulicę Zieloną na odcinku od szkoły do skrzyżowania z Aleją Czesława, tutaj wyłączenie z ruchu trwać będzie od 10.30 do 15.30. Za utrudnienia oczywiście organizatorzy przepraszają, jednocześnie też mieszkańców Koła zachęcają do kibicowania zawodnikom na trasie tego sportowego wydarzenia, które już 19 września w Okrągłym Mieście.

0: Kategoria C, C plus E i kwalifikacja zawodowa KOT 95? Wybierz szkołę jazdy Turbo Rutecka. Jako jedyni w Koninie szkolimy na takim samym ciągniku siodłowym, na jakim egzaminuje WORT. Do tego wysoka zdawalność, życzliwi instruktorzy i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
1: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym Second Hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
4: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa

wiadomo, że na świeżym powietrzu aktywnie i zdrowo trzeba spędzać czas i tak będzie spędzany czas na Orliku w Rychwale już 20 września. W niedzielę. Zapraszamy wszystkich na wyjątkowy turniej piłki nożnej dla dzieci na kompleksie boisk sportowych Orlik w Rychwale. Czeka dużo sportowych emocji, ruchu, dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji. 20 września od 10 do 15. Orlik przy ulicy Sportowej 11. W programie rozgrywki sportowej turniej piłkarski będzie kącik dietetyczny, czyli porady i inspiracje dotyczące zdrowego stylu życia. Będą też oczywiście przekąski, te zdrowe, przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Jaroszewic Grodzieckich. To ma być dzień pełen aktywności sportowych, emocji i uśmiechu. Sportowa 11, Orlik w Rychwale w najbliższą niedzielę.

0: Tragedia w trakcie konwojowania więźnia na Śląsku. Prezydent kontra Onet ruszył proces za artykuł o przeszłości Karola Nawrockiego. Będą paliwowe ulgi dla niemieckich kierowców.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Tragiczne zdarzenie pod Kłobuckiem na Śląsku. Podczas przewożenia więźnia ze służbowej broni postrzelił się kierowca konwoju służby więziennej. Kiedy na miejsce przyjechała policja, mężczyzna już nie żył. Na miejscu tragedii cały czas są policjanci i prokurator, mówi rzeczniczka służby więziennej Arleta Pęconek.
2: I oczekujemy na informację o okolicznościach zdarzenia, ale czy on się postrzelił, czy nie, nie mam żadnego pojęcia. Na pewno wiemy, że nie żyje.
0: Na razie nie wiadomo, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy samobójstwo. Sprawę badają śledczy z częstochowskiej prokuratury. Ruszył proces, jaki prezydent wytoczył Onetowi. W czasie kampanii wyborczej portal opisał czasy, gdy Karol Nawrocki pracował jako ochroniarz w Grand Hotelu w Sopocie. Prezydent uznał, że naruszono jego dobra osobiste. Mieliśmy potwierdzenie z kilku źródeł, mówi redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk, który dziś zeznawał.
3: Te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu.
0: Sąd zdecydował, że proces zostanie utajniony. Dożywocie za usiłowanie zabójstwa byłej partnerki i dwojga jej dzieci. Taki wyrok usłyszał dziś w sądzie apelacyjnym w Poznaniu 37-letni Błażej K. W grudniu 2022 roku mężczyzna podłożył paczkę z bombą własnej konstrukcji przed domem, w którym 31-latka mieszkała ze swoimi rodzicami i dwojgiem dzieci. Jedno z nich to syn Błażeja K. W wyniku eksplozji kobieta została poważnie okaleczona, a dzieci ranne. Od dziś strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia, które do tej pory miała tylko policja. Mogą m.in. karać za fotografowanie obiektów strategicznych czy za niewłaściwe zachowanie kierowców lub pieszych przy przejazdach kolejowych, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
4: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian u nas w regionie, u nas w mieście, na świecie, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
0: Strażnicy miejscy mogą też karać mandatem za sprzedaż napojów energetycznych osobom nieletnim. Niemiecki rząd zapowiada ulgi na paliwo, to w związku z wysokimi cenami na stacjach paliw. Kanclerz Friedrich Merz dodał, że konkretne rozwiązania mają zostać przedstawione w najbliższym czasie. Przyznał jednocześnie, że dla wielu kierowców granica obciążeń została osiągnięta. Średnio litr benzyny Super E10 zbliża się w Niemczech do prawie 2,5 euro. Kiedyś były naturalnym elementem wiejskiego krajobrazu, teraz próżno ich szukać. Kuropatwy. W całym kraju przyrodnicy starają się odtworzyć ich populację. Dziś pod Poznaniem samorządowcy, leśnicy i myśliwi uwolnili 600 tych ptaków pochodzących z hodowli.
5: Pierwszy raz to w telewizji, to były w szoku. I w radio.
6: To był dobry znak, tak? Że one tak spokojnie wyszły.
5: To bardzo dobry znak, widać, że są zdrowe, widać, że nie są jakieś zestresowane wielce. No to miejsce też jest tak fajnie wybrane, nie? Że tu mają zaraz buraki, mogą się schować, łąkę, tam mają kukurydzę, kawałek lasu. To jest taki typowy teren dla kuropatwy.
0: Mówił Wojciech Fabisiak z Nadleśnictwa Konstantynowo. Powodem zmniejszenia się populacji kuropatw są zmiany w prowadzeniu upraw i rosnąca liczba drapieżników.
1: A co w regionie?
7: Władze Konina złożyły obietnicę mieszkańcom Chorznia, że znajdą lokal z przeznaczeniem na osiedlową świetlicę.
8: Na tym osiedlu jest dość duża grupa seniorów, liczy około 100 osób. Przez ostatnie 3 lata spotykaliśmy się w świetlicy przy ulicy Goździkowej. Do końca września mamy ten lokal opuścić. My nie tylko tam się spotykamy. My po prostu tam bawimy się, pracujemy, prowadzimy zajęcia kulinarne, zajęcia kreatywne. Także dla nas ta świetlica jest naprawdę zbawieniem. Przez te 3 lata my żeśmy się tak zintegrowali, że seniorzy z innych osiedli przyjeżdżali do nas. Nie róbcie nam tego, żebyśmy zostali bez niczego. W tej chwili wieczory są bardzo długie. Czy my mamy teraz zamknąć się w domu? Nam naprawdę już dużo nie zostało tego życia.
7: Mieszkająca od 35 lat na Chorzniu pani Daniela Kołata zaznacza, że za to, że piąte osiedle Wilków czy Pątnów mają swoje wygospodarowane przez miasto lub spółdzielnie lokale. A Chorzeń może takie miejsce wkrótce stracić.
9: Z roku na rok przybywa emerytów na Chorzniu, niestety, bo jak państwo wiecie, osiedle powstało z dużych zakładów. No i niestety, no jest nam to potrzebne, to pomieszczenie, gdzie chcemy się spotykać, gdzie chcemy też wyjść. Bardzo byśmy prosili, żebyście państwo wzięli to pod uwagę i coś dla naszej społeczności też zrobili.
7: Dodaje mieszkanka Chorznia pani Krystyna Tomczak. Władze Konina zadeklarowały, że poszukają we własnych zasobach lokale na tym osiedlu, którym można byłoby przeznaczyć na świetlice dla seniorów.
1: Konin FM. Pogoda.
10: Dzisiaj ciepło, jutro jeszcze cieplej, nawet plus 25 stopni. Spojrzałem na stronę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i tam zawsze mamy taką prezentację temperatur z ostatnich lat, z ostatnich 30 lat dotyczące danego dnia i tak na przykład 15 dzień września, który nam się dzisiaj wydaje, że jest taki ciepły, fajny, 22 stopnie, teraz na termometrze 21-22, no to w pamiętnym, pandemicznym, szalonym roku 2020 wtedy mieliśmy na termometrach 30 stopni, ale w drugą stronę w 2008 roku tylko około plus 11. Więc mamy tak po środku, no i z czego na pewno się cieszymy, to dzisiaj jest pięknie pracującego słońca. Jutro w pierwszych godzinach dnia też słońca będzie dużo, jednak z każdą godziną będzie zbliżał się front atmosferyczny, który przyniesie zmianę. Zmianę w postaci opadów deszczu, które będą występować zwłaszcza po południu i wieczorem.
1: FM.
10: O 17 już jesteśmy, to na naszej antenie kalendarz, ale ten świąt nietypowych i tutaj dzisiaj naprawdę dużo. Mamy dzień olewania systemu, domyślam się, że chodzi o jakieś danie, które nazywa się system i dolewamy tam trochę oleju. Mamy dzień opakowań, międzynarodowy dzień demokracji, międzynarodowy dzień kropki, czyli to, co trzeba czasami łączyć. No i mamy też dzień majonezu kieleckiego. Co jeśli chodzi natomiast o cytat dnia, to papież Franciszek powiedział, aby zmieniać świat, trzeba czynić dobro temu, który nie jest w stanie się odwzajemnić. Za chwilę na naszej antenie drogowe informacje.

Przypominamy o utrudnieniach, które w nowej części Konina występują. Teraz najwięcej utrudnień to z tego, co widać na drogowej mapie naszej stolicy, subregionu, to ulica Wyszyńskiego, ale cały czas na Przemysłowej trzeba liczyć się z problemami na Paderewskiego oraz na 11 listopada. Więcej aut to okolice ulicy Spółdzielców, ronda miast partnerskich, trasa warszawska, roboty drogowe, o nich pamiętajmy, zwracajmy uwagę tam na zmianę organizacji ruchu. W Turku informację, którą posiadamy, już prezentujemy, kolizja na ulicy Tadeusza Kościuszki. Gdzie jeszcze jesteśmy z informacjami, to zaglądam do Koła. Jadąc z Turku do Koła, jadę wojewódzką trasą numer 470 na odcinku od autostrady do Kościelca. Muszę liczyć się z utrudnieniami, o nich informuję i pamiętajcie, kierowcy, w Kole po 17 więcej aut na Toruńskiej oraz na Włocławskiej. Bezpiecznej drogi, bezpiecznej podróży. Konin FM życzy. Formacja ABBA już teraz.

0: Toninn FM.
1: Reklama. W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
2: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
3: W niedziele handlowe również.
4: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do twojego samochodu. Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
1: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

Prawie 10 litrów krwi zebrano w Sławsku. W ostatniej akcji zgłosiło się 27 osób. W akcji poboru krwi 22 osoby oddało łącznie prawie 10 litrów krwi. Co ważne, 4 osoby zrobiły to po raz pierwszy. W akcję zaangażowali się mieszkańcy, samorząd, szkoła, koła gospodyń wiejskich oraz krwiodawcy z całego regionu. Już teraz organizatorzy zapowiadają następne takie zbiórki. Zachęcają organizatorzy też do udziału zarówno stałych dawców, jak i osoby, które dopiero rozważają, myślą o pierwszym oddaniu krwi. Taka akcja, która odbyła się w Sławsku, pokazała, że lokalne inicjatywy tego typu wciąż spotykają się z dużym zainteresowaniem mieszkańców i mogą realnie wspierać nasz krajowy system ochrony zdrowia.

0: FM.
1: W internecie od ponad tygodnia trwa głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim, a w niedzielę ci mieszkańcy, którzy z różnych powodów nie mogą zrobić tego online, bo na przykład nie są tu zameldowani, będą mogli wybrać się do jednego z lokali wyborczych. Znajdziemy je w 6 lokalizacjach. Centrum Organizacji Pozarządowych, ulica 3 Maja 1-3, Konińskie Centrum Kultury, plac Niepodległości 1, Szkoła Podstawowa nr 9 z oddziałami integracyjnymi, ulica Fikusowa 8, Szkoła nr 11 imienia Floriana Marciniaka, Łężyńska 9, Podstawówka nr 8 z oddziałami integracyjnymi przy Kardynała Wyszyńskiego 24 oraz Szkoła 12 imienia Stanisława Moniuszki, ulica Szeligowskiego 5. W tych miejscach 20 września będzie można głosować w godzinach 9-16. Przypomnijmy, że w tym roku mieszkańcy złożyli 67 wniosków, weryfikację przeszło 46, 18 dużych i 28 małych. Na realizację wybranych projektów miasto ma niespełna 4,5 miliona złotych. Jest szansa na niemal pełne sfinansowanie trzecich odwiertów geotermalnych w Koninie, Kole, Turku i Sieradzu. Pieniądze mają pochodzić z funduszy norweskich. Od początku roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi rozmowy dotyczące programu, który ma wesprzeć wykonanie dodatkowego odwiertu zatłaczającego. Rozmowy ze stroną norweską są już na końcowym etapie. Plan zakłada, że o dofinansowanie będą mogły występować bezpośrednio samorządy. To ma pozwolić na wsparcie na poziomie od 80 do 100% wartości inwestycji. Gdyby wnioskodawcami były spółki ciepłownicze, przepisy o pomocy publicznej ograniczałyby dofinansowanie do 45%. Trzeci odwiert ma być drugim zatłaczającym i pomóc w osiągnięciu efektu ekologicznego. Program ma zostać ogłoszony w ciągu miesiąca. Z dodatkowego finansowania będzie mógł skorzystać także Konin. W niedzielę odbędą się drugie otwarte Mistrzostwa Powiatu Tureckiego w powożeniu zaprzęgami konnymi oraz sparring w skokach przez przeszkody. Te widowiskowe wyczyny będzie można oglądać już od 10 na placu przy boisku Orlik w Miłaczewie w powiecie tureckim. Najpierw będą to zapierające dech w piersiach skoki przez przeszkody, a potem od godziny 14 sympatycznie wyglądające, ale równie niebezpieczne powożenie zaprzęgami. Część mieszkańców Kłodawy w powiecie kolskim obawia się utworzenia składowiska odpadów niebezpiecznych w państwowej kopalni soli Kłodawa.
2: Odbyłem spotkanie z przedstawicielami firmy, ze związkowcami. Rozmawiamy na temat projektu propozycji składowania odpadów niebezpiecznych w wyrobiskach tejże kopalni. Szanowni Państwo, jako poseł tej ziemi jestem przeciwny temu przedsięwzięciu. Uważam, że może to wpłynąć bardzo negatywnie na przyszłość kopalni, na jej wizerunek, zresztą już tak się dzieje. Nie bez znaczenia też jest stanowisko burmistrza i Rady Samorządu Kłodawskiego, które jest jednoznacznie negatywnie. Uważam tak dlatego, że to jest kopalnia czynna i w czynnej kopalni, która ma swoją markę, która ma najlepszą na świecie sól.
1: Mówił poseł Rozwoju Plus Ryszard Bartosik. Dodajmy, że w kłodawskiej kopalni istnieje najniżej położona podziemna trasa turystyczna w Polsce.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Formacja Bonnie M i One Way Ticket. Teraz o kołach gospodyń wiejskich, które z całej Polski spotkały się w Licheniu, o tym teraz na naszej antenie. Miał miejsce bowiem 16. ogólnopolski zjazd kół gospodyń wiejskich i organizacji kobiecych z różnych części kraju. To wszystko miało miejsce w Licheniu. I panie, które tam się pojawiły, połączone zostały modlitwą, integracją, wymianą doświadczeń oraz prezentacją regionalnych tradycji. Wszystko działo się w sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Przyjechały tam grupy reprezentujące różne regiony Polski. Dla wielu uczestników zjazd jest już stałym punktem w kalendarzu i okazją nie tylko do zwiedzenia sanktuarium, ale również do poznania działalności innych organizacji. Wśród uczestników na przykład było koło gospodyń wiejskich z Trzebicza. To jest gmina Drezdenko. Tam ta organizacja działa już 65 lat. Sama akcja w Licheniu trwała 2 dni, sobota i niedziela. Na przykład w niedzielę wszystko rozpoczęło się spacerem różańcowym do miejsca objawień w Grąblinie. Później uczestnice przeszli uroczystym korowodem do bazyliki. Towarzyszyła im orkiestra gminnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie. To teraz czekamy na kolejne tego typu spotkanie. To już będzie 17. ogólnopolski zjazd kół gospodyń wiejskich. Ten 16. za nami.
1: Konin FM.

0: prosto i ekologicznie.
1: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena, Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
2: Wózek widłowy, HDS, podesty, suwnice i inne?
1: Zrób kurs w Szkole Jazdy Turbo Rutecka. Zajęcia i egzaminy państwowe UDT odbywają się w siedzibie Szkoły Turbo. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka skuteczność szkolenia i własne zaplecze z dwoma profesjonalnymi placami szkoleniowymi.
2: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
1: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września. Dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy.
3: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.

zespołu Masters, który teraz śpiewa, to tak to trochę nie rozumie, powiem szczerze, bo najpierw wokalista tego zespołu śpiewał Żono Moja, a teraz się pyta, gdzie jest Anna M. Chyba, że ta Anna M to właśnie ta żona z piosenki Żono Moja formacji Masters. Zbliża się godzina 18, no to teraz ważna informacja dla tych, którzy lubią pomagać. Otóż Stowarzyszenie Motocyklowa Grupa Skonina i Przyjaciele organizują wyjątkową charytatywną zbiórkę na rzecz Stowarzyszenia z Kramska. Każdy gest wsparcia ma ogromne znaczenie. Zbierana będzie karma sucha i mokra, koce i ręczniki, chemia gospodarcza, czyli na przykład proszki do prania. Zbiórka przy markecie przy ulicy Spółdzielców 19 września od 8.30 do 11.30, a przy markecie na Poznańskiej od 12 do 15. Zbliża się 18. Ja już dziękuję za wspólnie spędzone popołudniowe, wrześniowe, ale takie fajne, ciepłe, słoneczne popołudnie. Zapraszam jutro po 15. Jestem Wojtek Maciejewski. Mówię do usłyszenia. Bye, bye.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Od kilku dni obowiązują wyższe opłaty za przejazd wielkopolskim odcinkiem autostrady A2 z Nowego Tomyśla do Konina. Stawka wzrosła o złotówkę na każdym z trzech odcinków, co oznacza łączny koszt przejazdu na poziomie 123 zł. Oszczędzić mogą kierowcy korzystający z automatycznego systemu VideoTilling, dla których cena za pojedyncze punkty poboru opłat wynosi 39 zł. Podwyżkę skrytykowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wskazując, że droższy przejazd może skierować część ruchu na mniej bezpieczne trasy alternatywne, jak Krajowa 92 z Konina do Poznania przez Słupce i Wrześnie. Przedstawiciele instytucji podkreślają jednak brak prawnych możliwości zablokowania decyzji prywatnego koncesjonariusza, którego umowa wygasa dopiero w 2037 roku. Równolegle GDDKiA rozstrzygnęła przetarg na likwidację nieużywanych punktów poboru opłat we wschodniej części regionu kosztem niemal 10 milionów złotych. Zdemontowane zostaną bramki w miejscowościach Żdżary, Koło i Dąbie, które pozostają nieczynne od czasu zniesienia opłat na państwowym odcinku A2. Wybrany wykonawca ma rok na przygotowanie projektu i usunięcie infrastruktury, co poprawi płynność ruchu. Trwa kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Sławoszewku. Inwestycja ma poprawić jego efektywność energetyczną, komfort użytkowania oraz ograniczyć zużycie energii. To kolejny krok w stronę nowoczesnych i bardziej przyjaznych środowisku obiektów gminnych. Wartość projektu przekracza 2 294 tysiące złotych, w tym 1 800 000 unijnego dofinansowania, które pozyskała gmina Kleczew. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej, przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Inwestujemy w miejsca, które służą mieszkańcom dziś i będą służyć kolejnym pokoleniom, tłumaczą władze Kleczewa. Już 23 października zapraszamy do Konińskiego Centrum Kultury na 21. edycję Giełdy Winyli. Tego dnia w głównej siedzibie KCK przy Placu Niepodległości będzie można spotkać winyle z różnych gatunków i muzycznych dekad, kolekcjonerskie perełki i dobre okazje, a w grę wchodzić będzie kupno, sprzedaż lub wymiana płyt oraz oczywiście spotkania z pasjonatami i rozmowy o muzyce. Giełda Winyli w Konińskim Centrum Kultury 23 października od godziny 16 do 19. Warto wpaść, poszperać w skrzynkach, odświeżyć swoją kolekcję albo znaleźć ten jeden, jedyny wyjątkowy album, którego od dawna szukaliśmy. Zakończenie przebudowy hali Rondo w Koninie ponownie się opóźni. Planowany na koniec października termin oddania obiektu do użytku jest nieosiągalny, a nowym, prawdopodobnym czasem zakończenia prac będzie dopiero wiosna przyszłego roku. Władze miasta tłumaczą opóźnienie niespodziewanymi problemami konstrukcyjnymi oraz koniecznością dostosowania starzejącego się budynku do współczesnych przepisów przeciwpożarowych. Mimo że prace zrealizowano już w około 80%, samorząd wszedł w spór finansowy z wykonawcą, który domaga się dodatkowych pieniędzy za nieprzewidziane roboty. Negocjacje mają na celu kontynuowanie budowy bez przerywania prac. Samorząd uspokaja jednocześnie, że dofinansowanie inwestycji z programu Polski Ład nie jest zagrożone, ponieważ Bank Gospodarstwa Krajowego przedłużył termin obowiązywania promesy. Przedstawiciele miasta podkreślają, że modernizacja tego 50-letniego obiektu to najtrudniejsze zadanie budowlane realizowane dotąd w Koninie. Przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie powstaje nowa zielona przestrzeń pod nazwą Ogród Słów i Korzeni. Na terenie przy ulicy Dworcowej ustawiono już 4 kamienne ławki dedykowane zasłużonym lokalnym twórcom. Upamiętniono w ten sposób Anielę Milewską, Janinę Wenedę, Jana Schneidera oraz Zygmunta Kowalczykiewicza. Projekt ma na celu stworzenie estetycznego miejsca do czytania, warsztatów plenerowych i spotkań autorskich. Na realizację zadania biblioteka wraz z władzami miasta pozyskała 30 tysięcy złotych z zewnętrznego programu ekologicznego. W ramach prac na obszarze około 600 metrów kwadratowych zaplanowano również nasadzenia krzewów oraz bylin, w tym ozdobnych róż, irysów i piwoni. Całe przedsięwzięcie ma zostać w pełni ukończone i oddane do użytku mieszkańcom w listopadzie. Nawierzchnia oraz nowe zagospodarowanie podniosą walory przestrzenne otoczenia placówki, a mieszkańcy już krytykują pomnikoławeczki wykonane z cmentarnych płyt. Młodzi w Wielkopolsce mogą korzystać z funduszy Unii Europejskiej w nauce, zdobywaniu kwalifikacji, pracy i realizacji różnych pomysłów. Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski ma 2 miliardy 15 milionów euro, w tym 414 milionów euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. W 5 konińskich szkołach zawodowych ponad 500 uczniów korzysta dzięki temu ze staży, szkoleń i doradztwa, a 10 pracowni doposażono w nowoczesny sprzęt. W Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych powstała pracownia OZE, natomiast Centrum Kształcenia Zawodowego otrzymało sprzęt do diagnostyki pojazdów elektrycznych i stacje ładowania. Dofinansowanie przekroczyło przekroczyło 4 miliony złotych. Ale są też drobniejsze działania. Akademia Młodych Liderów i Liderek Aglomeracji Konińskiej przygotowała 11 akcji dotyczących zdrowia, ekologii i technologii. Jedna grupa zebrała ponad 600 podpisów i ankiety około 200 mieszkańców w sprawie rozwoju aplikacji M-Mieszkaniec. Z kolei projekt Czas Zawodowców obejmuje 7350 uczniów i 220 staży. Akademia Nauk Stosowanych bezpłatnie kształci osoby dorosłe mieszkające lub pracujące w Wielkopolsce Wschodniej, a Urząd Pracy wesprze 219 osób w wieku 18-29 lat, oferując staże, doradztwo, pośrednictwo pracy, bony na zasiedlenie i środki na działalność. A to wszystko tylko część projektów realizowanych w Wielkopolsce ze środków unijnych.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie.

0: już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wiadomości sportowe Konin FM.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze zaczynają pierwszy poważny sprawdzian na Mistrzostwach Europy. Mecz z Ukrainą zadecyduje o pierwszym miejscu w grupie B. Biało-czerwoni wygrali wszystkie 3 mecze bez straty seta. Ukraińcy mają na koncie też 3 zwycięstwa, ale gorszy bilans setów. W pokonanym polu zostawili jednak współgospodarzy Mistrzostw Bułgarów. Piłkarska ekstraklasa odrabia dziś zaległości. Ostatni w tabeli Raków Częstochowa gra z Zagłębiem Lubin, a wieczorem coraz lepiej grająca Korona Kielce podejmie prowadzącego w tabeli Górnika Zabrze. To będzie realny sprawdzian naszej formy, mówi trener Korony Jacek Zieliński.
6: Ten mecz będzie już taką jakąś pierwszą weryfikacją tego, w jakim miejscu jesteśmy. Spotykamy się z drużyną rozpędzoną, która naprawdę gra dobrze w piłkę, jest liderem tabeli i to nie przypadkowym liderem, bo sobie na to jak najbardziej Górnik zasłużył. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, ale wierzę w chłopaków, wierzę w tą pracę, którą wykonujemy. Widać, że idziemy do góry i jestem przekonany, że skoczymy Górnikowi do gardła.
5: Mecz w Kielcach o 20:30.

które zagrają w 1/16 finału. Losowanie par w czwartek. Do grona 32 drużyn udało się wejść dwóm ekipom trzecioligowym, Tosiarka Tarnobrzeg oraz Polonia Środa Wielkopolska. Magdalena Fręch pokonała Japonkę Nao Hibino 6-1-6-4 i awansowała do drugiej rundy turnieju w Guadalajarze. Kolejną rywalką rozstawionej z numerem 7 polskiej tenisistki będzie Amerykanka Caroline Dolehite. Międzynarodowa Federacja Lekkiej Atletyki poinformowała, że w 2029 roku Mistrzostwa Świata w tej dyscyplinie odbędą się w Nairobi. Stolica Kenii będzie więc pierwszym afrykańskim gospodarzem imprezy tej rangi. Wygrała rywalizację m.in. z Londynem, Rzymem oraz Monachium.

0: FM. Regionalne podsumowanie dnia.
1: W dniach od 16 do 22 września odbędzie się Europejski Tydzień Mobilności dedykowany promocji transportu publicznego, ruchu pieszego oraz jazdy na rowerze. Tegoroczna edycja kładzie szczególny nacisk na mobilność międzypokoleniową, podkreślając, że bezpieczne i wygodne przemieszczanie się po mieście powinno być dostępne dla każdego mieszkańca, niezależnie od wieku czy celu podróży. Organizatorzy akcji, w tym MZK Koniny, zachęcają do rezygnacji z prywatnych aut na rzecz komunikacji miejskiej, wskazując na korzyści ekologiczne oraz zmniejszenie natężenia ruchu drogowego. W ramach wydarzenia zaplanowano także specjalny dzień otwarty na zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji, który odbędzie się 19 września przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10 w godzinach od 11 do 16. Odwiedzający będą mogli zobaczyć niedostępne na co dzień zaplecze techniczne spółki. Na miejsce chętnych dowiezie specjalny autobus wodorowy, którego pierwszy kurs zaplanowano z dworca PKP na godzinę 10.55. Dla uczestników przygotowano darmowe atrakcje, w tym dmuchane place zabaw, strefę relaksu, obecność alpak, animacje dla dzieci oraz przejażdżki niewielkim autobusem Karsan wokół Starówki. Zorganizowana zostanie też bezpłatna loteria z biletami do kina. Na miejscu pojawią się stoiska z rękodziełem, pamiątkami oraz punktami gastronomicznymi z przekąskami i lodami. Zapraszamy! Woda dla Wielkopolski, taką nazwę otrzymała wspólna inicjatywa na rzecz przeciwdziałania skutkom suszy i lepszego gospodarowania wodą w regionie. Kolejne spotkanie partnerów odbyło się w ośrodku edukacyjnym Nadleśnictwa Babki. Podsumowano pracę grup roboczych, omówiono planowane działania edukacyjne oraz możliwości wykorzystania unijnych pieniędzy na zwiększenie odporności wodnej. Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska zaprezentował założenia finansowania działań zlewniowych opartych na współpracy i partnerstwach. W spotkaniu Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski reprezentowali wójt Powidza Jakub Gwit i burmistrz Witkowa Krzysztof Szoszorek. W inicjatywę zaangażowane są także między innymi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wody Polskie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu i Pile, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Uniwersytet Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W działania włącza się również Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Celem współpracy jest zwiększenie odporności Wielkopolski na suszę i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów wodnych. Wielkopolska Izba Rolnicza zaopiniowała projekt nowego rozporządzenia o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zdaniem samorządu rolniczego proponowane wsparcie jest niewystarczające i stwarza jedynie pozory realnej pomocy dla gospodarstw w trudnej sytuacji. Kluczowe zapisy dotyczą wypłaty rekompensat za szkody wywołane czerwcowymi upałami powyżej 37 stopni. Rolnicy mają otrzymać do 1000 zł do hektara upraw owoców miękkich oraz 300 zł do hektara wybranych warzyw. Izba krytykuje opieranie wyliczeń suszowych wyłącznie na danych jednego z instytutów, uznając je za niezgodne ze stanem faktycznym przez niedostateczną sieć pomiarową. Za najbardziej potrzebną uznano pomoc dla hodowców świń. Projekt zakłada dopłaty w wysokości 2000 zł do zakupu loszek hodowlanych oraz 1000 do loch pod warunkiem ich wcześniejszego oznakowania specjalnym niebieskim kolczykiem. Zwiększono także do 7000 dotacje na zakup czystorasowego buchaja mięsnego. Zmiany obejmują również nowe zasady udzielania pożyczek na spłatę zobowiązań, modyfikację wymogów dotyczących ubezpieczenia upraw oraz wsparcie w wysokości 2000 na budowę kojca dla psa. Ośrodki pomocy społecznej w Wielkopolsce Wschodniej, między innymi w Kleczewie, Żgowie i Starym Mieście, rozpoczęły zbieranie zgłoszeń do programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością na 2027 rok. Bezpłatne wsparcie w codziennych czynnościach, higienie czy przemieszczaniu się przeznaczone jest dla dzieci od drugiego roku życia ze wskazaniem stałej opieki oraz dorosłych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Diagnoza potrzeb pozwoli gminom zawnioskować o fundusze z państwowego programu. Zainteresowani mieszkańcy muszą złożyć odpowiednie karty zgłoszeniowe w lokalnych placówkach GOPS lub MOPS. W Kleczewie dokumenty przyjmowane są do 21 września, natomiast w Żgowie i Starym Mieście termin mija 25. Sam wpis nie gwarantuje przyznania asystenta. Decydować będzie indywidualna ocena sytuacji wnioskodawcy. Jeszcze kilka tygodni potrwają prace przy budowie drogi w Królikowie w gminie Grodziec. Parę dni temu wykonawca rozpoczął roboty. Grodziec jest najbardziej zalesioną gminą w powiecie konińskim. Wiele miejscowości jest mocno od siebie oddalonych. zgromadzonych. W niejednej wciąż jest tylko droga gruntowa. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski wystosowało pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przepisów ograniczających sprawowanie funkcji wójta, burmistrza i prezydenta do 2 kadencji. Samorządowcy z Wielkopolski apelują o ponowne przeanalizowanie tych regulacji pod kątem praw wyborczych obywateli. W ocenie stowarzyszenia automatyczny zakaz ponownego startu w wyborach po 2 kadencjach narusza prawa wyborcze mieszkańców, zabierając im możliwość ponownego poparcia dobrze ocenianego włodarza. Organizacja podkreśla potrzebę spytania, czy obowiązujące przepisy są proporcjonalne do zakładanych celów oraz dlaczego podobnego limitu kadencji nie wprowadzono na innych stanowiskach pochodzących z wyboru, na przykład jeśli chodzi o radnych czy posłów. Przedstawiciele wielkopolskich gmin proponują pomoc w przeprowadzeniu badań nad praktycznym wpływem 2-kadencyjności na funkcjonowanie lokalnych wspólnot. Liczą na to, że stanowisko RPO stanie się głosem w toczącej się debacie legislacyjnej.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie.

0: 104.1. Pogoda.
1: Jutro będzie cieplej niż dziś. Temperatura wzrośnie do od 20 do 26 stopni. Pojawi się jednak więcej chmur, a po południu i wieczorem miejscami możliwe przelotne opady deszczu i burze. Deszczowo może być na północnym zachodzie Polski. Powieje też umiarkowany, ale chwilami silniejszy wiatr.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: Nie w Łodzi, nie w Warszawie, ale wyjątkowo w Koninie będzie można zobaczyć premierę profesjonalnego spektaklu teatralnego granego przez zawodowych aktorów. 17 października na deskach Konińskiego Centrum Kultury zostanie wystawiona sztuka pod tytułem Pętla na podstawie powieści Marka Hłasko. To historia pogrążonego w depresji i nałogu alkoholowym Kuby oraz cierpienia jego partnerek i przyjaciół. Adaptacji opowiadania dokonał artysta z Łodzi Arkadiusz Pachulski.
2: Ten spektakl chcemy nie dlatego postawić, żeby epatować alkoholizmem czy tym problemem, tylko chcemy po prostu go, że tak powiem, ku przestrodze pokazać, bo już Witkacy napisał w Niemytych Duszach, że narkotykach niemytych duszach, bo to jest połączone w całość, to on tam pisze, że alkohol jest według niego najpotężniejszym spośród, a wiedział facet, co mówi, bo przerobił niejedno uzależnienie, że jest najpotężniejszym narkotykiem, ponieważ znęca się nad człowiekiem najdłużej, najkonsekwentniej i odbiera mu po kolei wszystko, co ów człowiek ma. Od rodziny, pracy, poprzez zdrowie, poprzez wszystko, tak? Poprzez godność osobistą.
1: Podczas przedstawienia usłyszymy na żywo muzykę rockową skomponowaną do autorskich tekstów łódzkiego zespołu Normalsi, który z sukcesem w profesjonalnych teatrach zagrał już setki innych spektakli muzycznych. Wokalistą grupy i współautorem utworów jest Piotr Pachulski.
3: Nasza jakby twórczość jest taka pejzażowa trochę i wydaje mi się, że jest trójwymiarowa, powiedzmy. Jest muzyka, jest tekst, no i ta trzecia. Tutaj zostawiałem właśnie tą warstwę aktorom, no nie? I jak oni odkryją to, czego nie widać, to, czego nie słychać, to jesteśmy w sukcesie. I to jest fajna właśnie taka kompilacja, która nas interesuje.
1: Na scenie wystąpią znani z filmów i seriali aktorzy Marek Lipski, Dominika Lichy oraz pochodzący z Konina Rafał Dąbrowski. Premiera Pętli w reżyserii Przemysława Redkowskiego 17 października o godzinie 19 w Konińskim Centrum Kultury. Od 2 tygodni odbywają się tam próby oraz powstaje scenografia do tej sztuki, która zainauguruje nowy cykl w naszym mieście, Scena Konin, za sprawą którego co miesiąc będziemy mogli zobaczyć w KCK inny poruszający spektakl w wykonaniu zawodowych twórców. Lot Marina już w klimacie Starówki. Centrum Informacji Turystycznej w Koninie zaczyna działalność w najstarszej kamienicy na rynku. Dotychczas przyjezdni mogli zdobyć materiały o naszym mieście i powiecie w lokalu przy ulicy Dworcowej. Teraz punkt informacji dla turystów znajduje się w bardziej intuicyjnym miejscu, w Domu Semełki przy Placu Wolności w Starym Koninie. Wprowadzonym przez Lot Marina CIC-ie również i koninianie mogą uzyskać więcej informacji o tym, co ciekawego można zobaczyć w regionie. A często piękno jest na wyciągnięcie ręki, tyle tylko, że szybko umyka lub przechodzimy obok, nie zwracając na nie uwagi. Mieszkający w Koninie fotograf, artysta Mateusz Krzymiński każdą wolną chwilę spędza w lasach, między innymi gminy Kazimierz Biskupi, gdzie robi zdjęcia żywej naturze.
4: Na pewno trzeba wcześniej wstać, poświęcić się, wypić dobrą kawę.
1: A czemu wcześniej?
4: Natura budzi się wcześniej rano, wiadomo, światełko, złota godzina tak zwana, występuje 2 razy dziennie. Raz o wschodzie słońca, drugi raz w porze zachodu słońca. Magiczne światło, które po prostu nie daje też jakich kontrastów na modelach, które są chociażby na przykład ptaki, owady.
1: Sarny wspomniałeś. Co jeszcze takiego można tutaj odkryć w okolicy?
4: Dziki. Trzeba uważać. Naprawdę trzeba zachować tą czujność, bo dzik, chociażby tak samo łoś, tak? Bo łoś to też jest zwierzę, które może zaatakować niespodziewanie, nie? A trzeba pilnować się i pchnąć oczy dookoła głowy, bo kiedyś miałem taką sytuację. Tu fotografuję z przodu, a za mną po prostu stoi inne zwierzę, tak? Więc trzeba po prostu mieć oczy dookoła głowy.
1: Udało ci się łosia sfotografować w okolicach Konina gdzieś?
4: Tak, w Bieniszyje właśnie.
1: Każdego dnia praktycznie, tak jak masz jakąś wolną chwilę, to gdzieś tu w okolicach wyjeżdżasz, żeby różne stworzenia fotografować. Ale co dalej? Zauważyłeś może, bo ja nie kojarzę, żeby były jakieś kluby fotograficzne dla osób, które stricte interesują się czymś innym niż architektura, czy niż taka fotografia zwykła, tradycyjna.
4: Klubów fotograficznych, ludzi nawet, którzy fotografują na naturę, no spotkałem taką garstkę, mogłbym policzyć może wszystkich na palcach jednej ręki.
1: Pod adresem maseo.flow.pl. Ile set zdjęć jest?
4: Około 2000 na pewno jest zdjęć.
1: W okolicach można zaobserwować i sfotografować także stworzenia bardziej nietypowe, takie jak żyjące na terenach pokopalnianych muflony, a nawet spotykane w Koninie kazarki egipskie. W ani jednym bloku konińskiej spółdzielni mieszkaniowej nie zostanie zrealizowany pomysł Emilii Wasilewskiej. Przypomnijmy, radna zaproponowała, by na półpiętrach w budynkach z wielkiej płyty zamontowano składane siedziska. Dzięki temu seniorzy mieszkający na drugim, trzecim czy nawet i czwartym piętrze w bloku bez windy mogliby przynajmniej na chwilę usiąść, by odetchnąć po wyczerpującej wspinaczce. Tyle tylko, że na przeszkodzie stoją przepisy przeciwpożarowe, tłumaczy prezes KSM Piotr Wolicki.
5: Fajny pomysł jako taki, natomiast no niestety nie spełniamy tych wymogów i to powoduje
6: przerażenie. W żadnym bloku?
5: W żadnym, bo te budynki, mówię pan, były budowane w innych realiach, biegi schodów, szerokość spoczników, no jest za mała w stosunku do współczesnych wymogów przepisów przeciwpożarowych. Ja wiem, że to może się wydawać z punktu widzenia no kogoś, no co, no takie siedzisko, co ono miejsca zajmie, ale no naprawdę występowaliśmy już dwukrotnie o ekspertyzy rzeczoznawców do spraw PPOŚ, więc to chyba w tym kierunku nie pójdzie, co nie oznacza, że no człowiek nie dostrzega też tych potrzeb, bo gdzie się dano, to te poręcze, tak wracają trochę ławki przy klatkach schodowych. Starsi mieszkańcy to pamiętają, jak nagminnie były likwidowane ławki, bo siedzieli niektórzy, pili, palili i były hałasy. No to był etap takiej likwidacji ławek. Teraz jest coraz więcej sytuacji, że ludzie przychodzą, postawcie tę ławkę. My się wtedy też musimy innych zapytać, bo niektórzy jeszcze pamiętają te czasy, kiedy ktoś siedział, pił, ale coraz częściej są też przed budynkami monitoringi, więc ten, który nie chce tej ławki, no gdzieś, no ale jest ten monitoring, no widać, no tak zaraz nie będą siadać.
1: Konińska spółdzielnia mieszkaniowa jest otwarta na dużo więcej zmian. Lokatorzy przychodzą z różnymi pomysłami. Ostatnio mieszkańcy bloku Broniewskiego 4 na trzecim osiedlu zażyczyli sobie balkonów. To budynek z okresu tak zwanej demokracji ludowej. Fabrycznie nowe balkony w nim były, ale na wyższych kondygnacjach. Teraz będą również na parterze.
5: To jest wspólnota mieszkaniowa i tam to się zaczęło w ten sposób, że oddolna inicjatywa jednej z osób, która tam ma lokal, tak, a co by było, gdybym chciała dobudować balkon? No, my jesteśmy tam zarządcą tego obiektu. To jest inwestycja zainicjowana przez człowieka, który chciał do swojego mieszkania dobudować ten balkon. No dobrze, proszę panią, no to jest czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu. Prostszym językiem, trzeba zaingerować w bryłę budynku, trzeba ten otwór wykuć. To wymaga pozwolenia na budowę. No i wtedy też się pojawił temat na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, że może jak i u pani, to i u pozostałych. I właściwie to kiedy, tak powiem, włączona w to została też Wydział Urbanistyki i Architektury, no to tam i słusznie uważam, no niech to będzie zrobione już na całej kondygnacji. Czyli zgoda wspólnoty na to, żeby to robić, ale prywatna inwestycja, finansowana bezpośrednio z kieszeni tych, którzy te balkony będą za chwilę mieli. Udało się utrzymać na ten rok, na czas realizacji, ceny wynegocjowane w tamtym roku. Na balkon wyszło ponad 21 tysięcy złotych.
1: Tłumaczy prezes konińskiej spółdzielni mieszkaniowej Piotr Wolicki, a będą to dużo większe balkony niż te istniejące już od początku bloku na wyższych piętrach. Dodajmy, że na życzenie wszystkich mieszkańców w bloku przy Broniewskiego 4 kilka lat temu wymieniono także piony rur kanalizacyjnych w mieszkaniach. Władze Konina złożyły obietnicę mieszkańcom Chorznia, że znajdą lokal z przeznaczeniem na osiedlową świetlicę.
7: Na tym osiedlu jest dość duża grupa seniorów, liczy około 100 osób. Przez ostatnie 3 lata spotykaliśmy się w świetlicy przy ulicy Goździkowej. Do końca września mamy ten lokal opuścić. My nie tylko tam się spotykamy, my po prostu tam bawimy się, pracujemy, prowadzimy zajęcia kulinarne, zajęcia kreatywne. Także dla nas ta świetlica jest naprawdę zbawieniem. Przez te 3 lata my żeśmy się tak zintegrowali, że seniorzy z innych osiedli przyjeżdżali do nas. Nie róbcie nam tego, żebyśmy zostali bez niczego. W tej chwili wieczory są bardzo długie. Czy my mamy teraz zamknąć się w domu? Nam naprawdę już dużo nie zostało tego życia.
1: Mieszkająca od 35 lat na Chorzniu pani Daniela Kołata zaznacza, że za to, że piąte osiedle Wilków czy Pątnów mają swoje wygospodarowane przez miasto lub spółdzielnie lokale, a Chorzeń może takie miejsce wkrótce stracić.
8: Z roku na rok przybywa emerytów na Chorzniu, niestety, bo jak państwo wiecie, osiedle powstało z dużych zakładów, no i niestety, no i jest nam to potrzebne, to pomieszczenie, gdzie chcemy się spotykać, gdzie chcemy też wyjść. Bardzo byśmy prosili, żebyście państwo wzięli to pod uwagę i coś dla naszej społeczności też zrobili.
1: Dodaje mieszkanka Chorznia pani Krystyna Tomczak. Władze Konina zadeklarowały, że poszukają we własnych zasobach lokale na tym osiedlu, który można byłoby przeznaczyć na świetlice dla seniorów. Sprawdźmy teraz, jak przebiega budowa mostu na trasie warszawskiej.
6: Zakończył się najtrudniejszy etap prac na moście, czyli budowa fundamentów. Zamontowano ponad 200 mikropali, a głębokości około 7 metrów. Okazało się, że fundamenty były kilka razy grubsze niż przewidywała dokumentacja, dlatego trwało to trochę dłużej. Najgorsze mamy więc za sobą. Teraz wykonawca wybuduje 5 podpór, na których zostanie zamontowana żelazna konstrukcja, która kończy się już w zakładzie. Następnie na tej konstrukcji zostanie zamontowana podbudowa i część asfaltowa.
1: Tłumaczy wiceprezydent Konina Paweł Adamów, ale to nie oznacza, że mostem przejedziemy zaraz po zakończeniu jego budowy. Czeka nas jeszcze bowiem remont dwóch wiaduktów nad ulicami przebiegającymi pod trasą warszawską.
9: Konin FM. Konin.

0: In FM. Reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. W bułgarskiej Sofii trwa mecz polskich siatkarzy z Ukrainą o pierwsze miejsce w grupie B Mistrzostw Europy. Obie reprezentacje zapewniły sobie już awans do kolejnej rundy tej imprezy. Do stolicy Bułgarii za to dziś odleciała 19-osobowa reprezentacja Polski na Mistrzostwa Europy w boksie. Obsada tej imprezy jest najsilniejsza od lat, bo wystąpią reprezentacje Rosji, a także Ukrainy. Trener polskiej kadry Tomasz Dylak liczy na 4 medale. Po wielkoszlemowym turnieju w Nowym Jorku została już w tym sezonie tylko jedna prestiżowa impreza do rozegrania, ale tylko dla wybranych, bo w finałowym turnieju w Kalifornii wystąpi tradycyjnie tylko 8 najlepszych tenisistek. Tym razem może jednak zabraknąć w tym turnieju Igi Świątek. O szczegółach opowie Michał Waszkiewicz.
6: W rankingu Rejsy, który uwzględnia tylko wyniki z tego sezonu, Iga Świątek jest dopiero 10. Pewne gry w WTA Finals są Ilena Rybakina, Aryna Sabalenka oraz mistrzynie wielkoszymowe Mira Andrijewa i Linda Noskowa. Polka straty spróbuje odrobić w Azji, mówi Hubert Błaszczyk z Weszło.
7: Na pewno zdefiniuje to wszystko turniej pierwszy, który jest, czyli w Pekinie. Jeśli Iga zagra bardzo dobrze w Pekinie, czyli mam na myśli tutaj finał lub zwycięstwo, to myślę, że pójdzie za ciosem i będzie walczyć o te finały.
6: Po Pekinie będzie jeszcze tysięcznik w Wuhan. Pytanie, czy Polkę stać na zwycięstwa w obu turniejach?
7: To wszystko, jak widać, nie jest takie proste. Nie ma jeszcze tej powtarzalności, są pojedyncze dobre występy, ale można powiedzieć z perspektywy czasu, że dobre i to.
6: Turniej w Pekinie rozpocznie się za 2 tygodnie, a kończący sezon WTA Finals w Indian Wells 7 listopada.
5: To była relacja Michała Waszkiewicza. UEFA poinformowała, że odnowiony stadion Camp Nou w Barcelonie został wybrany zamiast londyńskiego Wembley jako miejsce rozgrywania finału Ligi Mistrzów w 2029 roku. Wybór ten zapewnia Barcelonie organizację prestiżowego meczu na rok przed tym, jak Hiszpania, Portugalia oraz Maroko będzie współgospodarzem Mistrzostw Świata.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: W Koninie poprawiła się infrastruktura dla rowerzystów i pieszych. Władze miasta kontynuują pracę na osiedlu Laskowiec, dzięki którym poruszanie się po tej części miasta jest znacznie płynniejsze oraz bezpieczniejsze. Zmiany objęły dwa kluczowe punkty. Na skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II z Olszewskiego zlikwidowano uciążliwe wysokie krawężniki znajdujące się przy przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym. Powstałe po nich ubytki wypełniono gładką masą bitumiczną. Modernizację przejdzie też dalszy odcinek tej samej drogi. Na ulicy Jana Pawła II, na wysokości zjazdu do posesji zlokalizowanych przy granicy miasta, usunięto z ciągu pieszo-rowerowego wystające krawężniki. Dodatkowo na całym tym zjeździe ułożono całkowicie nową nawierzchnię bitumiczną, zauważają działacze organizacji Rowerowy Konin. Dzięki przeprowadzonym pracom rowerzyści i piesi mogą korzystać z wygodniejszych oraz bezpieczniejszych tras na osiedlu Laskowiec. Miasto zapowiada kolejne inwestycje poprawiające lokalną infrastrukturę dla cyklistów. W Ślesinie działa już jadłodzielnia, miejsce, gdzie można zostawić jedzenie lub zabrać produkty przekazane przez innych. Punkt przy ulicy Kleczewskiej 15 to dwukomorowy kontener z lodówką i półkami. Pierwsze produkty dostarczył Bank Żywności z Konina. Jadłodzielnię może uzupełnić każdy. Można zostawić tam warzywa i owoce, zapakowaną żywność, produkty w opisanych pojemnikach oraz własne wyroby, np. ciasto czy zupę szczelnie zamknięte z podanym składem i datą przygotowania. Można też zostawiać sery, jogurty i twarogi oraz produkty po dacie z napisem najlepiej spożyć przed, jeśli wciąż nadają się do spożycia. Nie wolno zostawiać surowego mięsa, produktów z niepasteryzowanego mleka, potraw z surowymi jajami, otwartej żywności, alkoholu, wyrobów tytoniowych, ani jedzenia zepsutego lub po terminie z napisem należy spożyć do. Gmina Ślesin otrzymała 25 tysięcy złotych dotacji z 7. edycji konkursu Wielkopolskie Jadłodzielnie. Projekt realizowany jest w ramach programu ograniczenia marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce i współfinansowany przez samorząd województwa. W internecie od ponad tygodnia trwa głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim, a w niedzielę ci mieszkańcy, którzy z różnych powodów nie mogą zrobić tego online, bo na przykład nie są tu zameldowani, będą mogli wybrać się do jednego z lokali wyborczych. Znajdziemy je w 6 lokalizacjach. Centrum Organizacji Pozarządowych, ulica 3 Maja 1-3, Konińskie Centrum Kultury, plac Niepodległości 1, Szkoła Podstawowa nr 9 z oddziałami integracyjnymi, ulica Fikusowa 8, Szkoła nr 11 imienia Floriana Marciniaka, Łężyńska 9, Podstawówka nr 8 z oddziałami integracyjnymi przy Kardynała Wyszyńskiego 24 oraz Szkoła 12 imienia Stanisława Moniuszki, ulica Szeligowskiego 5. W tych miejscach 20 września będzie można głosować w godzinach 9-16. Przypomnijmy, że w tym roku mieszkańcy złożyli 67 wniosków, weryfikację przeszło 46, 18 dużych i 28 małych. Na realizację wybranych projektów miasto ma niespełna 4,5 miliona złotych. Jest szansa na niemal pełne sfinansowanie 3 odwiertów geotermalnych w Koninie, Kole, Turku i Sieradzu. Pieniądze mają pochodzić z funduszy norweskich. Od początku roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi rozmowy dotyczące programu, który ma wesprzeć wykonanie dodatkowego odwiertu zatłaczającego. Rozmowy ze stroną norweską są już na końcowym etapie. Plan zakłada, że o dofinansowanie będą mogły występować bezpośrednio samorządy. To ma pozwolić na wsparcie na poziomie od 80 do 100% wartości inwestycji. Gdyby wnioskodawcami były spółki ciepłownicze, przepisy o pomocy publicznej ograniczałyby dofinansowanie do 45%. Trzeci odwiert ma być drugim zatłaczającym i pomóc w osiągnięciu efektu ekologicznego. Program ma zostać ogłoszony w ciągu miesiąca. Z dodatkowego finansowania będzie mógł skorzystać także Konin. W niedzielę odbędą się drugie otwarte Mistrzostwa Powiatu Tureckiego w powożeniu zaprzęgami konnymi oraz sparring w skokach przez przeszkody. Te widowiskowe wyczyny będzie można oglądać już od 10 na placu przy boisku Orlik w Miłaczewie w powiecie tureckim. Najpierw będą to zapierające dech w piersiach skoki przez przeszkody, a potem od godziny 14 sympatycznie wyglądające, ale równie niebezpieczne powożenie zaprzęgami. Gmina Krzymów podsumowuje ostatnie remonty drogowe.
2: Udało się sporo rzeczy zrobić i w ramach zadania, które nazwaliśmy remontem dróg i ulic w gminie Krzymów, swoim zakresem objęliśmy remont drogi w miejscowości Genowefa. Tam była nakładka, a jednocześnie był remont przepustu pod drogą i oczyszczenie, bo był tam zarwany. Kolejnym fragmentem był remont na ulicy Piaskowej w Paprotni. Dalej wyremontowaliśmy wyremontowaliśmy fragment drogi w miejscowości Smulnik, jak również fragment ulicy Sosnowej w Brzeźnie, no i ulicy Ziołowej w Szczypidle. Natomiast również w Brzeźnie na ulicy Siennej powstawało takie zastoisko wody. Zimą tworzyło się tam lodowisko. Było to takie miejsce bardzo niebezpieczne, w związku z tym na tym odcinku położono kanalizę deszczową, wykrawężnikowano obrzeże, odpowiednio wyprofilowano. No i ostatni remont, taki zauważalny, to około 1,5 kilometra drogi nowej nawierzchni w miejscowości Zalesie.
1: Mówiła w wypowiedzi dla urzędowego serwisu krzymów.pl wójt Danuta Mazur.
3: Konin FM.

0: Win FM. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.
2: Pogoda. Jutro będzie cieplej niż dziś. Temperatura wzrośnie do od 20 do 26 stopni. Pojawi się jednak więcej chmur, a po południu i wieczorem miejscami możliwe przelotne opady deszczu i burze. Deszczowo może być na północnym zachodzie Polski. Powieje też umiarkowany, ale chwilami silniejszy wiatr.

0: Były wiceminister usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień. Są już nowe szczepionki na zaczynający się właśnie sezon grypowy. Polscy siatkarze zakończyli już mecz z Ukrainą na Mistrzostwach Europy. Wygrali i to pewnie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków usłyszał były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Prokuratura podejrzewa, że jako sekretarz stanu, odpowiedzialny m.in. za nadzór nad służbą więzienną, działał na szkodę interesu publicznego. Więcej o tym Szymon Kępka.
2: Prokuratura zarzuca Michałowi W., że jako wiceminister sprawiedliwości przekraczał swoje uprawnienia i nie wykonywał właściwie swoich obowiązków. Chodzi o okres od lutego 2021 roku do listopada 2023 roku, kiedy odpowiadał m.in. za sprawy służby więziennej. Śledczy twierdzą, że jego działania mogły zaszkodzić interesowi publicznemu, a on sam miał dzięki nim osiągnąć korzyści osobiste i finansowe. Po przedstawieniu zarzutów Michał W. został przesłuchany, polityk nie przyznaje się do winy. W całym śledztwie podejrzanych jest 6 osób.
0: Przed sądem w Stambule odbył się dziś protest przeciw represjom wobec osób homoseksualnych. Tamtejsza policja przeprowadziła w ubiegłym tygodniu naloty na bary gejowskie i domy aktywistów LGBT. Aresztowała blisko 50 osób. Według tureckiego rządu działanie to miało na celu ochronę wartości rodzinnych. Inaczej uważają zebrani demonstranci.
3: Jesteśmy tutaj, aby głośno powiedzieć, jak bardzo jest to nielegalne, bezprawne i niesprawiedliwe. To atak nienawiści. Istnienie organizacji LGBT nie może być traktowane jako przestępstwo.
0: Jak podaje portal Euronews, podczas dzisiejszego protestu policja zatrzymała kolejnych 150 osób. Do sytuacji w Turcji odniosła się wczoraj Unia Europejska. Wezwała Ankarę do poszanowania praw człowieka. 3,4% tyle wyniosła w sierpniu inflacja według danych GUS-u. Wzrost cen napędziły przede wszystkim szybko drożejące paliwa. W górę szły też ceny usług od zdrowia przez edukację po wycieczki zagraniczne i opłaty za mieszkanie. Na pocieszenie mieliśmy tanią żywność. W sierpniu znacznie tańsze niż rok wcześniej były wieprzowina, masło, mleko i warzywa. Dostępne są już 3 szczepionki na nowy sezon przeciw grypie. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby od 65 roku życia, mówi lekarka rodzinna Marzena Bogoń-Hajkowska.
4: Najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają chorobę układu sercowo-naczyniowego, chorobę układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
0: Szczepionka nie gwarantuje, że unikniemy zachorowania, ale pozwala uniknąć groźnych powikłań. A propos zdrowia, otyłość i nadwaga to główne problemy zdrowotne Polaków. Tak wynika z badania Narodowy Bilans Zdrowia Sercowo-Naczyniowego. Ale są i pozytywne wnioski. W ciągu ostatnich 20 lat znacząco ubyło osób palących. Odsetek spadł z 31% do 17%. Polscy siatkarze odnieśli kolejne pewne zwycięstwo na Mistrzostwach Europy. Tym razem wygrali z Ukrainą znowu 3-0 w setach do 20, 13 i 22. Na razie w turnieju nie stracili nawet seta, ale to dopiero runda grupowa, potem może być trudniej. Dodajmy, że Mistrzostwa Europy, a Polacy bronią tytułu, daje kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: W dniach od 16 do 22 września odbędzie się Europejski Tydzień Mobilności dedykowany promocji transportu publicznego, ruchu pieszego oraz jazdy na rowerze. Tegoroczna edycja kładzie szczególny nacisk na mobilność międzypokoleniową, podkreślając, że bezpieczne i wygodne przemieszczanie się po mieście powinno być dostępne dla każdego mieszkańca, niezależnie od wieku czy celu podróży. Organizatorzy akcji, w tym MZK Koniny, zachęcają do rezygnacji z prywatnych aut na rzecz komunikacji miejskiej, wskazując na korzyści ekologiczne oraz zmniejszenie natężenia ruchu drogowego. W ramach wydarzenia zaplanowano także specjalny dzień otwarty na zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji, który odbędzie się 19 września przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10 w godzinach od 11 do 16. Odwiedzający będą mogli zobaczyć niedostępne na co dzień zaplecze techniczne spółki. Na miejsce chętnych dowiezie specjalny autobus wodorowy, którego pierwszy kurs zaplanowano z dworca PKP na godzinę 10:55. Dla uczestników przygotowano darmowe atrakcje, w tym dmuchane place zabaw, strefę relaksu, obecność alpak, animacje dla dzieci oraz przejażdżki niewielkim autobusem Karsan wokół Starówki. Zorganizowana zostanie też bezpłatna loteria z biletami do kina. Na miejscu pojawią się stoiska z rękodziełem, pamiątkami oraz punktami gastronomicznymi z przekąskami i lodami. Zapraszamy! Od kilku dni obowiązują wyższe opłaty za przejazd wielkopolskim odcinkiem autostrady A2 z Nowego Tomyśla do Konina. Stawka wzrosła o złotówkę na każdym z trzech odcinków, co oznacza łączny koszt przejazdu na poziomie 123 zł. Oszczędzić mogą kierowcy korzystający z automatycznego systemu Video Tooling, dla których cena za pojedyncze punkty poboru opłat wynosi 39 zł. Podwyżkę skrytykowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wskazując, że droższy przejazd może skierować część ruchu na mniej bezpieczne trasy alternatywne, jak Krajowa 92 z Konina do Poznania przez Słupce i Wrześnie. Przedstawiciele instytucji podkreślają jednak brak prawnych możliwości zablokowania decyzji prywatnego koncesjonariusza, którego umowa wygasa dopiero w 2037 roku. Równolegle GDDKiA rozstrzygnęła przetarg na likwidację nieużywanych punktów poboru opłat we wschodniej części regionu kosztem niemal 10 milionów złotych. Zdemontowane zostaną bramki w miejscowościach Żdżary, Koło i Dąbie, które pozostają nieczynne od czasu zniesienia opłat na państwowym odcinku A2. Wybrany wykonawca ma rok na przygotowanie projektu i usunięcie infrastruktury, co poprawi płynność ruchu. Woda dla Wielkopolski, taką nazwę otrzymała wspólna inicjatywa na rzecz przeciwdziałania skutkom suszy i lepszego gospodarowania wodą w regionie. Kolejne spotkanie partnerów odbyło się w ośrodku edukacyjnym Nadleśnictwa Babki. Podsumowano pracę grup roboczych, omówiono planowane działania edukacyjne oraz możliwości wykorzystania unijnych pieniędzy na zwiększenie odporności wodnej. Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska zaprezentował założenia finansowania działań zlewniowych opartych na współpracy i partnerstwach. W spotkaniu Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski reprezentowali wójt Powidza Jakub Gwit i burmistrz Witkowa Krzysztof Szoszorek. W inicjatywę zaangażowane są także m.in. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wody Polskie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu i Pile, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Uniwersytet Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W działania włącza się również Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Celem współpracy jest zwiększenie odporności Wielkopolski na suszę i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów wodnych. Trwa kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Sławoszewku. Inwestycja ma poprawić jego efektywność energetyczną, komfort użytkowania oraz ograniczyć zużycie energii. To kolejny krok w stronę nowoczesnych i bardziej przyjaznych środowisku obiektów gminnych. Wartość projektu przekracza 2 294 000 zł, w tym 1 800 000 unijnego dofinansowania, które pozyskała gmina Kleczew. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej, przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Inwestujemy w miejsca, które służą mieszkańcom dziś i będą służyć kolejnym pokoleniom, tłumaczą władze Kleczewa. Już 23 października zapraszamy do Konińskiego Centrum Kultury na 21. edycję Giełdy Winyli. Tego dnia w głównej siedzibie KCK przy Placu Niepodległości będzie można spotkać winyle z różnych gatunków i muzycznych dekad, kolekcjonerskie perełki i dobre okazje, a w grę wchodzić będzie kupno, sprzedaż lub wymiana płyt oraz oczywiście spotkania z pasjonatami i rozmowy o muzyce. Giełda Winyli w Konińskim Centrum Kultury 23 października od godziny 16 do 19. Warto wpaść, poszperać w skrzynkach, odświeżyć swoją kolekcję albo znaleźć ten jeden, jedyny wyjątkowy album, którego od dawna szukaliśmy. Wielkopolska Izba Rolnicza zaopiniowała projekt nowego rozporządzenia o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zdaniem samorządu rolniczego proponowane wsparcie jest niewystarczające i stwarza jedynie pozory realnej pomocy dla gospodarstw w trudnej sytuacji. Kluczowe zapisy dotyczą wypłaty rekompensat za szkody wywołane czerwcowymi upałami powyżej 37 stopni. Rolnicy mają otrzymać do 1000 zł do hektara upraw owoców miękkich oraz 300 zł do hektara wybranych warzyw. Izba krytykuje opieranie wyliczeń suszowych wyłącznie na danych jednego z instytutów, uznając je za niezgodne ze stanem faktycznym przez niedostateczną sieć pomiarową. Za najbardziej potrzebną uznano pomoc dla hodowców świń. Projekt zakłada dopłaty w wysokości 2000 zł do zakupu loszek hodowlanych oraz 1000 do loch pod warunkiem ich wcześniejszego oznakowania specjalnym niebieskim kolczykiem. Zwiększono także do 7000 dotacje na zakup czystorasowego buchaja mięsnego. Zmiany obejmują również nowe zasady udzielania pożyczek na spłatę zobowiązań, modyfikacje wymogów dotyczących ubezpieczenia upraw oraz wsparcie w wysokości 2000 na budowę kojca dla psa. Zakończenie przebudowy hali Rondo w Koninie ponownie się opóźni. Planowany na koniec października termin oddania obiektu do użytku jest nieosiągalny, a nowym prawdopodobnym czasem zakończenia prac będzie dopiero wiosna przyszłego roku. Władze miasta tłumaczą opóźnienie niespodziewanymi problemami konstrukcyjnymi oraz koniecznością dostosowania starzejącego się budynku do współczesnych przepisów przeciwpożarowych. Mimo że prace zrealizowano już w około 80%, samorząd wszedł w spór finansowy z wykonawcą, który domaga się dodatkowych pieniędzy za nieprzewidziane roboty. Negocjacje mają na celu kontynuowanie budowy bez przerywania prac. Samorząd uspokaja jednocześnie, że dofinansowanie inwestycji z programu Polski Ład nie jest zagrożone, ponieważ Bank Gospodarstwa Krajowego przedłużył termin obowiązywania promesy. Przedstawiciele miasta podkreślają, że modernizacja tego 50-letniego obiektu to najtrudniejsze zadanie budowlane realizowane dotąd w Koninie. Ośrodki pomocy społecznej w Wielkopolsce Wschodniej, między innymi w Kleczewie, Żgowie i Starym Mieście, rozpoczęły zbieranie zgłoszeń do programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością na 2027 rok. Bezpłatne wsparcie w codziennych czynnościach, higienie czy przemieszczaniu się przeznaczone jest dla dzieci od drugiego roku życia ze wskazaniem stałej opieki oraz dorosłych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Diagnoza potrzeb pozwoli gminom zawnioskować o fundusze z państwowego programu. Zainteresowani mieszkańcy muszą złożyć odpowiednie karty zgłoszeniowe w lokalnych placówkach GOPS lub MOPS. W Kleczewie dokumenty przyjmowane są do 21 września, natomiast w Żgowie i Starym Mieście termin mija 25. Sam wpis nie gwarantuje przyznania asystenta. Decydować będzie indywidualna ocena sytuacji wnioskodawcy. Jeszcze kilka tygodni potrwają prace przy budowie drogi w Królikowie w gminie Grodziec. Parę dni temu wykonawca rozpoczął roboty. Grodziec jest najbardziej zalesioną gminą w powiecie konińskim. Wiele miejscowości jest mocno od siebie oddalonych. W niejednej wciąż jest tylko droga gruntowa. Przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie powstaje nowa zielona przestrzeń pod nazwą Ogród Słów i Korzeni. Na terenie przy ulicy Dworcowej ustawiono już 4 kamienne ławki dedykowane zasłużonym lokalnym twórcom. Upamiętniono w ten sposób Anielę Milewską, Janinę Wenedę, Jana Schneidera oraz Zygmunta Kowalczykiewicza. Projekt ma na celu stworzenie estetycznego miejsca do czytania, warsztatów plenerowych i spotkań autorskich. Na realizację zadania biblioteka wraz z władzami miasta pozyskała 30 tysięcy złotych z zewnętrznego programu ekologicznego. W ramach prac na obszarze około 600 metrów kwadratowych zaplanowano również nasadzenia krzewów oraz bylin, w tym ozdobnych róż, irysów i piwoni. Całe przedsięwzięcie ma zostać w pełni ukończone i oddane do użytku mieszkańcom w listopadzie. Nawierzchnia oraz nowe zagospodarowanie podniosą walory przestrzenne otoczenia placówki, a mieszkańcy już krytykują pomnikoławeczki wykonane z cmentarnych płyt. Część mieszkańców Kłodawy w powiecie kolskim obawia się utworzenia składowiska odpadów niebezpiecznych w państwowej kopalni soli Kłodawa.
2: Odbyłem spotkanie z przedstawicielami firmy, ze związkowcami. Rozmawiamy na temat projektu propozycji składowania odpadów niebezpiecznych w wyrobiskach tejże kopalni. Szanowni Państwo, jako poseł tej ziemi jestem przeciwny temu przedsięwzięciu. Uważam, że może to wpłynąć bardzo negatywnie na przyszłość kopalni, na jej wizerunek. Zresztą już tak się dzieje. Nie bez znaczenia też jest stanowisko burmistrza i Rady Samorządu Kłodawskiego, które jest jednoznacznie negatywnie. Uważam tak dlatego, że to jest kopalnia czynna i w czynnej kopalni, która ma swoją markę, która ma najlepszą na świecie sól.
1: Mówił poseł Rozwoju Plus Ryszard Bartosik. Dodajmy, że w kłodawskiej kopalni istnieje najniżej położona podziemna trasa turystyczna w Polsce.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że

0: Lublin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Już dziś o godzinie 19 w ramach Nocy Kultury, tu między Kruszwicą a Kaliszem, czyli najnowszy spektakl Konińskiego Teatru Tańca, inspirowany historią Konińskiego Słupa Drogowego. Opowieść o pamięci miejsca, historii ukrytej w codzienności i lokalnej tożsamości kolejnych pokoleń.
2: Katarzyna Łapaj-Strzykowska, Konijski Teatr Tańca.
3: Konijski Teatr Tańca, który... No, w ostatnim czasie, tak można było wywnioskować z waszych social mediów i kto akurat was mijał na drodze, ukradliście słup, nasz największy zabytek koniński.
2: Tak, zdemontowaliśmy i pozwoliliśmy sobie zmieniać jego lokalizację. W zeszłym tygodniu paradowaliśmy po Koninie i starym, i nowym, właśnie z konińskim słupem drogowym. Zbieraliśmy zdjęcia i materiały wideo, które są zapowiedzią, można je widzieć w naszych social mediach, są zapowiedzią właśnie naszego najnowszego spektaklu, którego premiera już niebawem.
3: Już niebawem, w tę sobotę, na scenie w Oskardzie będzie można zobaczyć spektakl, który opowiada, no właśnie, o tym miejscu między Kaliszem a Kruszwicą. Skąd pomysł na właśnie taką tematykę? Jak zawsze w waszym przypadku dotyczącą naszej tutaj lokalności, ale dlaczego właśnie w stronę tego słupa i tego, no co ten słup oznaczał, czyli że właśnie jesteśmy takim połową drogi między tymi dwoma ważnymi niegdyś ośrodkami miejskimi?
2: Od wielu lat to jest świadomy cel, żeby realizować spektakle związane z miastem, z Koninem i w ogóle z regionem. To jest zamierzony cel, żeby to był cykl spektakli. Jeszcze nie wiemy, z ilu spektakli ten cykl będzie się składał. Nie chcemy się ograniczać, zobaczymy. No i tak szukamy właśnie w różnych miejscach historycznych i w różnych lokalizacjach naszego miasta inspiracji. I tym razem, tak, Koniński Słup Drogowy, tak zwany słup milowy, który ja w ogóle, bo ja jestem twórczynią, reżyserką i choreografką tego spektaklu, w ogóle nie spodziewałam się, że ta historia popchnie mnie w tą stronę, w której się obecnie znaleźliśmy i którą publiczność będzie mogła już właśnie w sobotę 12 września odczytać. Muszę też wspomnieć, że oczywiście spektakl jest wyprodukowany przez Koniński Teatr Tańca, ale też ze wsparciem Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz miasta Konin, a także mamy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, także jest to taki projekt, powiedziałabym, trochę nawet większy, o szerszej renomie.
3: Opowiedzmy troszeczkę o samym spektaklu. Co takiego... Czego mogą się spodziewać w zasadzie oglądający widzowie, którzy przyjdą w sobotę do Oskardu, żeby zobaczyć, co tam nowego Koniński Teatr Tańca zaproponował?
2: My zawsze staramy się być bardzo autentyczni, więc musimy czuć temat. I jak zaczęłam wokół tego słupa, że tak powiem, dłubać, no to musiałam znaleźć drogę, którą poczuję ja, a którą też poczują tancerze. Więc jest to spektakl ze znakami zapytania w środku i mam nadzieję, przynajmniej dla nas, dla wykonawców, jest bardzo refleksyjny, bo tak jak sam tytuł wskazuje, a tytuł brzmi Tu, między Kruszwicą a Kaliszem, no to zastanawiamy się, gdzie jest to tu. Czy każdy to tu ma to samo, co ono dla nas oznacza, a przede wszystkim jakby istota tego słupa, jego obecność sugeruje nam takie przemyślenia, co my tu po sobie zostawimy, no bo ktoś kiedyś musiał postawić tutaj ten znak drogowy, ktoś kiedyś zadbał o to, żeby następny człowiek wiedział, gdzie jest. I tak sobie, tak żyjemy młodzi, może nawet hulaszczo teraz, więc w tym spektaklu zastanawiamy się, a co my tu po sobie zostawimy.
3: Pewnie nie zdradzisz końcowej jakiejś refleksji, albo ta refleksja to pewnie każdego z nas będzie troszeczkę inna po tym spektaklu.
2: No jestem bardzo ciekawa. Zakończenie jest według mnie bardzo otwarte. Jestem ciekawa w ogóle, co się wydarzy, jak to zakończenie będzie przyjęte. Może w warunkach takich właśnie teatralnych, jakie w Oskardzie udaje nam się uzyskać, to zakończenie może będzie bardziej określone, ale jeśli kiedykolwiek uda nam się zagrać w Co wierzę, gdzieś w warunkach plenerowych, jak czasami gramy, po prostu na tak zwanej ulicy, no to wtedy jestem ciekawa, jak to zakończenie się przyjmie, bo wtedy nie ma tej takiej granicy widz i aktor. No, a tak nie chcę zdradzać, ale jest takie naprawdę otwarte, zachęcające do dialogu. O.
3: No, jestem pewien, że tego dialogu po obejrzeniu waszego występu na pewno będzie mnóstwo. Każdy, kto będzie wychodził z sali, no jestem pewien, że nie będą mu się usta zamykały, będzie rozmawiał z osobami dookoła, co ktoś właśnie z tego spektaklu wyniósł. O to chyba właśnie w sztuce chodzi, żebyśmy poza tymi emocjami, które przeżywamy podczas oglądania, no to też dyskutowali potem o tym.
2: Tak, w ogóle to jest dla nas bardzo wymagający spektakl. Staramy też podnosić poprzeczkę dla samych siebie, żeby nas to nie nudziło, żeby dla nas to było wyzwaniem. Pracujemy głównie ciałem, ruchem, ale też od wielu lat w naszych spektaklach pojawia się słowo wypowiadane. Do tej pory to było raczej podzielone, że było mówienie plus ruch. Teraz jest to kompletna hybryda, jest to kompletnie, granice są zatarte. Tancerze jednocześnie tańczą i mówią, co jest generalnie ogromnym wysiłkiem. Do tego jeszcze dochodzą trudne warunki techniczne, żeby to wszystko dobrze brzmiało. Także myślę, że to będzie oprócz, mam nadzieję, ciekawej historii, po prostu ciekawy obrazek wizualnie. Mamy też wyjątkową scenografię, no bo mamy zrobioną tak naprawdę replikę słupa 1:1, te same wymiary, te same inskrypcje, które na oryginalnym słupie. Także no, ja jestem podekscytowana, zespół KTT jest podekscytowany. Mam nadzieję, że widzowie przyjmą to właśnie z takim zainteresowaniem, że otworzy to dialog taki głębszy i o tym właśnie, co tu zostawiamy, ale też może taki o wykonaniu, może o tej jakości, o tej technice. No jest, nie mogę się doczekać.
3: Ja też nie mogę się doczekać, a jeszcze tak pragnę zauważyć, że ta wasza tematyka, na której się skupiacie, że cały czas trzymacie się tej lokalności, musicie poznawać tą historię również, gdzieś się w nią zagłębiać pewnie, jak myślicie nad kolejnymi gdzieś tam projektami. Zastanawiam się, czy to również was tak jeszcze bardziej tutaj zżywa z tym miastem, z tym regionem, że to nawet jakby, powiedzmy, trafiło się, że trzeba by było zagrać gdzieś na scenach poza naszym regionem, no to wy chyba byłybyście taką ogromną reklamą, no, Konina.
2: Bardzo to pobudza naszą świadomość, w ogóle to ta cała nasza twórczość z KTT. Nie przechodzimy już obojętnie po dowodzie bardzo osobistym, po sztetlu, teraz po spektaklu o Andrzeju Łaskarzu, nie przechodzimy obojętnie, po prostu po ulicach Konina. Do tej pory nam się udawało, mam nadzieję, tak teraz też starałam się mieć to w głowie, tworząc nowy spektakl, do tej pory udawało nam się tak ugryźć tą lokalność, która z jednej strony dla Koninian jest bardzo lokalna, ale jak gramy gdzieś te spektakle konińskie poza granicami naszego miasta, to okazuje się, że te historie są bardzo uniwersalne. Więc mam nadzieję, że tym razem też udało nam się takie właśnie zrobić znaczenie i bardzo lokalne, ale też bardzo otwarte. No bo takich miast jak Konin z taką swoją lokalną tożsamością jest bardzo wiele w Polsce, ale jest w ogóle bardzo wiele na świecie. I akurat najnowszy spektakl Tu, który nakłania do tej refleksji, co tu po sobie pozostawisz, myślę, że znajdzie echo w każdych warunkach.
3: Czyli nie będziecie musiały tłumaczyć widzom gdzieś, czy to w Polsce, czy nawet za granicą, jeżeli będziecie ten spektakl przedstawiać, o co w ogóle chodzi w tym Koninie, co to za miejsce, i zrobić wykład, całą Wikipedię przeczytać, żeby ktoś zrozumiał przekaz.
2: Mam nadzieję, że nasze spektakle zachęcają do tego, w sensie właśnie, że widz zaraz po obejrzeniu myśli sobie, okej, nie wiem, co to na przykład widz nie z Konina, okej, nie wiem, co to za miasto, nie wiem, co to za historia, ale w sumie u nas jest podobnie, ale potem ludzie podchodzą i dopytują. I teraz właśnie wróciło mi wspomnienie, jak graliśmy sztetl w Londynie, to wtedy również na Bell Square graliśmy, podchodziła do nas publiczność, no i mówiła, że okej, oni rozumieją tą historię w ogóle społeczności żydowskiej, że oni też takie mieli epizody w historii tego miasta, Ale o co chodzi dokładnie, o tym, co wy mówicie? Powiedzcie coś więcej, więc to zawsze tak też interesuje widza, więc mam nadzieję, że tym razem też tak będzie.
3: No to lepsze reklamy dla Konina za granicami naszego państwa nie mogę sobie wyobrazić. Może któryś z tych, któraś z tych osób, która podeszła do was, kiedyś przyjedzie zobaczyć ten Konin, bo będzie umierać z ciekawości, ile można czytać w internecie, też trzeba przyjechać czasami na własne oczy, to przeżyć. A na własne oczy będzie można przeżyć już w sobotę, najbliższą sobotę, wasz spektakl na scenie Oskardu. Serdecznie zapraszamy.
2: Tak, premiera 12 września na scenie Oskardu o godzinie 19. Bilety można zakupić online lub w kasie Oskardu, nawet jeszcze przed samym spektaklem, także zapraszamy.
1: Warto skorzystać z tej i wielu innych klimatycznych atrakcji tegorocznej Nocy Kultury. Z okazji 60-lecia Muzeum Okręgowego w Koninie podczas najbliższego spotkania z kulturą będzie można poznać historię placówki, jej najważniejsze przemiany oraz plany na przyszłość.
4: Elżbieta Sztamblewska, Muzeum Okręgowe w Koninie.
3: Muzeum, które obchodzić będzie, w zasadzie już obchodzi 60-lecie. Z tej okazji ten cykl wykładów z kulturą będzie też dotyczył właśnie 60 lat naszego muzeum.
4: Tak, wyjątkowo z okazji naszego jubileuszu, który obchodzimy w tym roku, właśnie we wrześniu, zapraszamy naszych gości na muzealne spotkanie z kulturą, które odbędzie się 23 września w środę i będzie to wykład pod tytułem Więcej niż eksponaty, jak przez 60 lat zmieniało się muzeum w Koninie. Będzie to wykład poświęcony historii całej placówki. Tak jak zresztą tytuł głosi, że to nie tylko przedmioty, które zgromadziliśmy przez lata, ale to są różnego rodzaju historie, to są budynki, które zmieniały się na oczach wielu, to są ludzie, którzy tworzyli to muzeum. Także no taka ogólna historia.
3: No tak, bo muzeum no to jest takie miejsce, gdzie zbiera się i przechowuje tą historię, ale to również miejsce, gdzie no ta historia cały czas się pisze, jakby nie patrzeć.
4: Tak, cały czas się pisze, cały czas się tworzy na naszych oczach i ono cały czas żyje, cały czas się rozwija i to nie jest tak, że te 60 lat minęło i koniec, tylko czekają nas kolejne lata, kolejne jubileusze, więc na pewno też powiemy troszeczkę o tym, co nas czeka, jak z przyszłością, co z Gorzelnią, która jest takim teraz dla nas dość ważnym obiektem, ale też ważnym kolejnym elementem i kolejnym etapem do rozwoju.
3: Widzimy na przestrzeni lat, jak to muzeum się zmienia. Nie dość, że właśnie Gorzelnia, o której wspomniałaś tutaj, renowacje wszelkiego rodzaju, no, piękny ogród, nawet to, jak dostępne jest, tak, programy o tym, żeby było dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób niewidomych, teraz program będzie dotyczył głuchoniemych, no więc tego tak naprawdę cały czas rozwoju jest mnóstwo i o tym będzie można posłuchać na spotkaniu z kulturą.
4: Tak, dokładnie 23, środa, godzina 17, zapraszamy serdecznie. Oprócz takiej informacji, którą będzie można pozyskać wiedzy na temat naszej placówki i troszeczkę ruszyć w podróż w czasie, będzie też czekała na naszych wszystkich gości słodka niespodzianka.
3: Tym bardziej zapraszamy, warto spróbować. Co prawda już na jesień, no bo 26, no to już niestety początek jesieni, albo stety, jak ktoś lubi i się tytułuje jesieniarą, będzie taka atrakcja w skansenie tutaj w muzeum. Co takiego będzie się działo?
4: No już od paru lat organizujemy właśnie we wrześniu taką imprezę plenerową związaną ze skansenem etnograficznym i właśnie 26 września zapraszamy wszystkich serdecznie na wydarzenie pod tytułem Skansen Żyje, Festiwal Dziedzictwa Kulturowego, gdzie w godzinach od 12 do 18 będą się działy różne animacje w przestrzeni skansenu. Kiermasz rzemieślniczy, myślę, że w tym roku dość szeroko rozbudowany, bo tych wystawców będzie naprawdę sporo. Będą rolnicze warsztaty, będziemy piec chleb, będziemy robić pokaz i warsztaty pod tytułem Zamknięte w słoiku, bo jesień jednak to czas jeszcze tworzenia przetworów różnych, dlatego tutaj, skłaniamy się ku temu, bo chcemy pokazać, że właśnie, że skansen żyje, nadal żyje, mimo tego, że już powoli będziemy wkraczać w jesienny klimat. I myślę, że takim punktem też dość ważnym i ciekawym, szczególnie dla naszych najmłodszych odbiorców, będzie spektakl o dawnych zabawkach zaprezentowany przez kapelę Odloty z Poznania. To są nasi zaprzyjaźnieni muzycy właśnie z Poznania, którzy gościli już u nas niejednokrotnie, a w tym roku właśnie z taką animacją, z takim przedstawieniem dla dzieci, z muzyką na żywo, ze starymi zabawkami, także myślę, że będzie to bardzo ciekawa forma edukacji i zabawy jednocześnie.
3: Czyli to będzie takie pokazanie tych zabawek, ale w formie jakiegoś takiego występu.
4: Tak, to będzie w formie historii, opowieści, interakcji z publicznością, muzyka na żywo, bo to są muzycy, więc będą też grali, będzie bęben, skrzypce, akordeon, więc bardzo fajnie, przyjemnie, niezwykle sympatyczni ludzie, także zapraszamy, bo jest to okazja, żeby poznać, czym i jakimi zabawkami bawili się nasi dziadkowie.
3: No właśnie, tak pomyślałem, że chyba najlepszym targetem, że tak użyję takiego słowa, kogo chcielibyśmy tutaj zaprosić na to wydarzenie, to są dziadkowie z dziećmi. Czyli także dziadkowie pokazali swoim wnukom, jakimi zabawkami właśnie się bawili, kiedy sami byli małymi dzieciakami.
4: Dokładnie, jest to taki moment, gdzie możemy, takie troszeczkę jest to impreza taka międzypokoleniowa, która ma nas łączyć poprzez dobrą zabawę i edukację, a będzie tych atrakcji mnóstwo i też warto podkreślić to, że jest to impreza, którą współorganizujemy z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.
3: Tak więc zapraszamy na jedno i drugie wydarzenie, 23 spotkanie z kulturą, 26 Skansen żyje. Zapraszamy serdecznie.
4: Zapraszamy.
1: Skansen żyje to propozycja dla całych rodzin i to z różnych pokoleń, od warsztatów i kiermaszu rzemieślniczego po spektakl o dawnych zabawkach. A wszystko to 26 września od godziny 12 do 18. Już 27 września w kinie Tur przy ulicy Żeromskiego odbędzie się tureckie forum zdrowia psychicznego. Tegoroczna konferencja poświęcona będzie przede wszystkim zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży, ale poruszonych zostanie wiele różnorodnych tematów, ważnych również dla dorosłych.
5: Ja się nazywam Mikołaj Surkowski, jestem członkiem Stowarzyszenia Przystań w Turku, czyli organizatora tureckiego forum zdrowia psychicznego. Działamy tutaj od 25 lat w Turku i po raz kolejny podchodzimy właśnie do organizacji konferencji na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
3: No właśnie, to zacznijmy od tego, skąd taki pomysł, żeby w ogóle taką konferencję na ten właśnie temat zorganizować. No bo z tym zdrowiem psychicznym, tematem zdrowia psychicznego, no to jest tak, że jakby wszyscy troszeczkę o tym mówią, ale nadal nie traktujemy chyba tego aż tak poważnie jak zdrowia fizycznego.
5: To znaczy, ja odkąd wróciłem do Turku, bo wcześniej trochę w innych miastach mieszkałem, a teraz wróciłem do rodzinnego miasta, od początku widziałem taką potrzebę, żeby szerzyć ideę profilaktyki zdrowia psychicznego, nie tylko tego obszaru interwencyjnego, kiedy kryzys już jest bardzo duży i kiedy potrzebni są lekarze, czy leczenie farmakologiczne wśród dzieci i młodzieży, czy właśnie psychoterapia, tylko właśnie widzę tą potrzebę tego, żeby edukować ludzi, społeczeństwo, jak zapobiegać kryzysom zdrowia psychicznego, jak reagować i to edukować nie tylko dorosłych, ale też dzieci, bo oba te obszary są w mojej ocenie bardzo ważne. I widzieliśmy to, że wśród Turkowian w mieście, w szkołach, wszędzie jest taka potrzeba, bo ludzie wyjeżdżają do dużych miast na konferencje, na webinary, na szkolenia właśnie w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego, bo tutaj w małym mieście czy w naszym regionie nie było takiego wydarzenia, nie ma takich inicjatyw tak dużo. Oczywiście są instytucje, które świetnie działają na terenie naszego regionu, ale jest tego trochę za mało. i chcieliśmy dostarczyć mieszkańcom po prostu dawkę wiedzy merytorycznej na temat tego właśnie, jak wspierać dzieci i młodzież i zrobić to bezpłatnie. No i z tego powstała pierwsza inicjatywa, bo już w zeszłym roku w kwietniu organizowaliśmy konferencję na temat wspierania dzieci i młodzieży, zdrowia psychicznego. I teraz po naprawdę, myślę, mogę powiedzieć o dużym sukcesie tamtej edycji, bo i dopisała frekwencja, i też merytorycznie, myślę, zdaliśmy egzamin. Postanowiliśmy, że będziemy powtarzać to corocznie. W tym roku we wrześniu z trochę większym rozmachem chcemy kolejny raz pokazywać, jak do tej profilaktyki zdrowia psychicznego można podchodzić.
3: No i bardzo dobrze, bo właśnie o zdrowiu psychicznym, jak się mówi, to często już o tym zaawansowanym problemie, a niekoniecznie o samej profilaktyce, a to jest wiedza przecież bardzo potrzebna i świetnie, że tutaj coś takiego w tym temacie Państwo organizują. Zastanawiam się, bo tak Pan powiedział, że jak Pan wrócił do Turku, to zauważył potrzebę, ale czy ja dobrze zrozumiałem, że zauważył Pan potrzebę, że nie było po prostu takich konferencji i zorganizowania czegoś takiego, czy może potrzebę, że po prostu wiedza tutaj w takich małych miastach na temat właśnie profilaktyki czy ogólnie zdrowia psychicznego jest jednak zdecydowanie za mała i trzeba było zorganizować coś, gdzie będzie można o tym posłuchać?
5: Ja myślę, że jedno wynika trochę z drugiego, bo rzeczywiście uważam, że takich inicjatyw troszeczkę brakuje w mniejszych miejscowościach, nie tylko w Turku, tylko po prostu w mniejszych miejscowościach, przez co też ludzie nie mają dostępu do takiej wiedzy, a bardzo chcą ją pozyskać, bo ja rozmawiałem z wieloma nauczycielami, z psychologami, ze studentami, którzy gdzieś tutaj z Turkiem są związani i oni bardzo często jeździli właśnie do Poznania, do Warszawy, do Wrocławia na takie wydarzenia. Płacili za nie bardzo duże pieniądze, bo tutaj dostępu do takich wydarzeń nie mieli, a bardzo jej potrzebują i chcą rozwijać swoją wiedzę w tym kierunku. Właśnie to jest super, że ludzie tu bardzo chcą tą wiedzę, chcą wiedzieć, jak wspierać dzieci i młodzież, chcą wiedzieć, jak podchodzić do profilaktyki zdrowia psychicznego. Natomiast troszeczkę za mało było tych inicjatyw. I z tego względu wydaje mi się, że no właśnie jedno wynika z drugiego. Troszeczkę trzeba jeszcze więcej edukować, bo ogólnie jako społeczeństwo i w dużych, i w mniejszych miastach jeszcze myślę, tę świadomość mamy za małą. Natomiast przez to, że w małych miejscowościach takich wydarzeń za dużo się nie organizuje, no to dostępność jest jeszcze większym problemem i trochę stajemy się wtedy wykluczeni jako mniejsze miejscowości z dostępności do takiej wiedzy.
3: Proszę troszeczkę powiedzieć, czego będzie można się dowiedzieć, o czym posłuchać i od kogo, od jakich ekspertów tej wiedzy zaczerpnąć?
5: Jasne, to zacznę od tego, że mamy tak naprawdę ekspertów w tym roku. Postanowiliśmy, że będziemy podchodzić bardzo różnorodnie i postanowiliśmy, że nie będziemy się skupiać, tak jak w zeszłym roku, na jednym konkretnym temacie, bo w zeszłym roku rozmawialiśmy bardzo dużo o tym, jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o emocjach, o ich uczuciach, jak sprawić, żeby się przed nami otworzyły. Tak w tym roku postanowiliśmy, że będziemy zahaczać o bardzo różne tematy, żeby każdy mógł wyciągnąć coś dla siebie, żeby dotarło to do szerszej grupy osób i też nawet dorośli nie tylko wyciągną wiedzę, jak wspierać dzieci i młodzież, ale dowiedzą się czegoś na temat tego, jak mogą sami sobie pomóc. No i między innymi dla na przykład dorosłych, tutaj Jakub Eltman wystąpi z taką prelekcją na temat wypalenia zawodowego, bo chcieliśmy, żeby właśnie dorośli, którzy pracują, którzy odczuwają pewien stres, presję w pracy, też dostali na przykład taką dawkę wiedzy. Bardzo dużo będziemy rozmawiać o tematyce autyzmu i tutaj będzie Fundacja Spektrum, która prowadzi też tutaj w Turku oddział przedszkolny. Będzie opowiadać o tym, jak podchodzić do edukacji dzieci ze spektrum. Będzie Anna Pawlaczyk, która napisała książkę na temat, o tytule Autyzmem bez lęku. I tutaj w tym temacie chcemy bardzo dużo uwagi poświęcić, żeby rodzice dostali wiedzę, jak wspierać swoje dzieci, które są po tej diagnozie. Natomiast będziemy rozmawiać też o dosyć trudnych tematach i trochę też przełamywać pewne schematy, bo chcemy rozmawiać o hejcie wśród dzieci i młodzieży, jak na niego reagować. I tutaj Klaudia Mierzwińska z Konina, psycholog, wystąpi z prelekcją w tym temacie. Oczywiście takim głównym gościem specjalnym, na którym bardzo nam zależało, będzie Agnieszka Kobus-Zawojska, czyli multimedalistka olimpijska w wioślarstwie, która jest współautorką książki o swoich doświadczeniach, książki o tytule Mój wyścig z depresją. Tutaj chcieliśmy pod różnymi kątami, bardzo nam zależało na obecności pani Agnieszki, bo po pierwsze pokażemy, że ludzie sukcesu, no bo to niewątpliwie osoba, która osiągnęła ogromny sukces w swojej dziedzinie, 2 medale olimpijskie, tacy ludzie też przechodzą depresję i tacy ludzie muszą się z nią zmierzyć i zmagają się z nią nawet w piku swoich sukcesów, czyli w momencie, kiedy osiągają te największe sukcesy, wtedy też się z nimi zmagają, gdzie wydawałoby się, że zdobywając medale olimpijskie, no taka osoba jest najbardziej szczęśliwą osobą na świecie. Natomiast takie osoby zmagają się z ogromną presją, stresem i wieloma innymi zewnętrznymi czynnikami, więc tutaj tematyka będzie różnorodna. Będzie Marta Eltman-Bryś, która opowie o tym, jak budować kompetencje społeczne u wcześniaków, co będzie taką bardzo już szczegółową, bardzo specjalistyczną wiedzą. Natomiast to też nam na tym zależało, żeby taka tematyka różnorodna się pojawiła. To tylko kilka z kilku z prelegentów na całej konferencji. Będzie ich oczywiście więcej, natomiast no, to pokazuje, że też podchodzimy do tego różnorodnie i chcemy pokazać różną tematykę, różną wiedzę w każdym z obszarów, który dotyczy zdrowia psychicznego.
1: No i jest to wiedza bardzo ważna, po którą warto sięgnąć, jeżeli jest taka możliwość, więc ja tylko na koniec zapytam się jeszcze o takie techniczne sprawy, o których musimy powiedzieć, czyli kiedy, gdzie się można zapisywać i gdzie w ogóle i kiedy to się odbywa.
5: 27 września, Kino Tour w Turku na ulicy, przy ulicy Żeromskiego. Konferencja, od razu zaznaczę, że jest bezpłatna dla wszystkich uczestników. Wystarczy zarejestrować się poprzez link, który jest podany na wydarzeniu, więc można wejść na stronę Facebook Stowarzyszenia Przystań w Turku. Tam jest nasze wydarzenie, gdzie można wejść i będzie link do rejestracji. Ewentualnie można skorzystać z rejestracji telefonicznej, czyli zadzwonić na numer telefonu, który jest podany w wydarzeniu i zgłosić swoją chęć udziału. Robimy to dlatego, że po prostu mamy ograniczoną liczbę miejsc w kinie i musimy do tych 200-250 osób ograniczyć liczbę zapisów. Natomiast oczywiście konferencja jest otwarta dla wszystkich i wystarczy wejść na wydarzenie Tureckie Forum Zdrowia Psychicznego, ewentualnie na stronę Facebook Stowarzyszenie Przystań w Turku.
1: No do czego serdecznie zachęcamy, żeby nie zwlekać, bo jeżeli są zapisy, no to czasami może być tak, że jak się zwleka, to potem się okazuje, że już miejsc nie ma i może trzeba liczyć na to, że ktoś się jednak wypisze. I po co takie nerwy, lepiej się pośpieszyć, jak ktoś jest zdecydowany, że chce takiej wiedzy zaczerpnąć, a jak powiedzieliśmy, warto, no to niech korzysta i niech się taka osoba zapisuje. Zapraszamy serdecznie.
5: Gorąco zachęcam, żeby to zrobić w miarę szybko, bo w sumie 70% tych miejsc jest już zajęte, więc warto w miarę szybko się powoli spieszyć. Natomiast będziemy się starali przyjąć każdego do tej puli miejsc, którą możemy przyjąć w kinie.
1: No i nie ma co się dziwić, bo wiedza bardzo wartościowa. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
5: Serdecznie dziękuję i zapraszam.
1: Tureckie Forum Zdrowia Psychicznego odbędzie się 27 września w Kinie Tur przy ulicy Żeromskiego. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem linku dostępnego na wydarzeniu na Facebooku Stowarzyszenia Przystań w Turku. Warto jednak się pośpieszyć. Jak usłyszeliśmy, około 70% miejsc jest już zajętych. Zachęcamy więc, by nie zwlekać z rejestracją.
0: Konin FM.
6: Konin FM.
0: Naturalnie, że
6: przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Coś nietypowego dzieje się na parterze bloku przy ulicy Broniewskiego w Koninie. Zaczęły tam powstawać balkony. O tym, skąd wziął się ten pomysł, ile kosztuje taka inwestycja i czy podobne rozwiązania mogą pojawić się także w innych blokach, rozmawiamy z Piotrem Wolickim, prezesem Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
6: Ja muszę powiedzieć ze swojej strony, że sam widok z zewnątrz tych dorobionych drzwi, wykutych otworów, to wygląda tak, jakby nie było żadnej ingerencji w ten budynek. No jest to dobrane w ten sposób farby, że nie widać naprawdę żadnych cięć, żadnych zmian w elewacji budynku. Ale zauważył pan też kwestię pionów kanalizacyjnych. Tutaj balkony. To są wydatki indywidualnie tych mieszkańców. Balkony, a piony całej wspólnoty, całego danego bloku. I może tak. Prognozy demograficzne dla Konina i dla wszystkich innych miast są jakie są. Mamy dużo zbudowanych budynków przez deweloperów. Jeżeli będzie nam ubywać populacji, to ceny tych mieszkań deweloperskich też pójdą w dół, a za kilkadziesiąt lat z bloków z wielkiej płyty mogą zacząć nam robić się po prostu pustostany albo lokale, które będzie ciężko sprzedać. I wydaje mi się, że każda taka ingerencja, każde ponad normatywne remonty w środku, ale też podwyższanie standardów tych mieszkań poprzez na przykład właśnie dobudowanie balkonów na parterze, gdzie

0: ale będzie miało wpływ. I to teraz to, co pan powiedział, że nie widać tych cięć. Blok blokowi nierówny. Budynki, które są na trzecim osiedlu, tak? Ja to mówię po to, żeby mieć świadomość, że każdy budynek to jest inna sytuacja. Nie po to, żeby, nie wiem, jakoś zniechęcać. Także mieć też tą świadomość. To nie są obiekty wykonywane już w realiach tej wielkiej płyty. To, co jest na piątym osiedlu, tak? Dlatego dla mnie jest bardzo istotne to, żeby też przy okazji powiedzieć, zawsze musi się pojawić projektant. Płyty, te, które teraz my ich nie widzimy, ale wiele z nas pamięta, co było zanim był styropian, tak? Te takie kamyczki kojarzymy, te płyty osłonowe. To trzeba fragment wyciąć. Tam są zbrojenia. Kolejny element w środku, stąd to projektowanie. A jak w danym lokalu przebiega instalacja centralnego ogrzewania, tak? One często są właśnie gdzieś na tej ścianie, gdzie rurka mogła iść pod spodem, tak, niżej, no bo nie ma wyjścia na balkon. Też są takie sytuacje, więc czasami to się może wiązać, mówimy już o innych obiektach, z koniecznością przełożenia instalacji centralnego ogrzewania. Natomiast tak, takie follow me, idź za mną, krocz krok po kroku, no to jest ktoś na tym zebraniu wspólnoty, tak to wyglądało, mówi o swoim pomyśle, pytamy wspólnoty, czy wyraża zgodę i podejmuje wspólnota uchwałę, okej, musi zrobić projekt. No bo na samowolę nikt sobie nie może pozwolić, tak? Wtedy leżymy wszyscy, a ja do tego ręki przyłożyć nie mogę. Samo rozwiązanie ciekawe. Sam jestem właśnie też zainteresowany, jak to dalej będzie wyglądało, jak już się pojawią te docelowe balkony. No i zobaczymy, co będzie dalej. Myślę, że tutaj będą ludzie przychodzili o to pytali. Były takie, tak jak wspomniałem, inicjatywy, a co by było, gdybyśmy dobywali balkony. I panie redaktorze, sprawa zawsze się sprowadza do pieniędzy, bo my też się staramy prowadzić tą politykę taką remontową, żeby na bieżąco, ale kiedy, jak podnosimy na przykład opłaty eksploatacyjne na części wspólne i też jak na remonty idzie, to jest okej. Ale te wydatki na takie balkony, no to są naprawdę już dosyć dokuczliwe kwoty, odczuwalne, tak? I teraz zaczyna się, no tutaj kalejdoskop, ta demografia, o której pan wspomniał i też człowieka człowiek, tak? Dla jednego 21 tysięcy, No sporo, ale ogarnę, tak? Inny nie, no to jest dla mnie wartość zaporowa. To jest ta zawsze ta niewiadoma, jaki jest budżet danego Kowalskiego. Trzeba pamiętać o tym, że w takich blokach mieszkają osoby, które, no powiem, i najniższą emeryturę, czy też rentę i no na niewiele je stać. Ja je widzę na zebraniu, kiedy podnosimy na przykład opłatę eksploatacyjną i ich nie stać. A są też tacy, którzy, no, mogą sobie na to pozwolić i nigdy do końca nie wiem, jaki będzie finał, tak? Tutaj na przykład jedne inicjatywy jednej osoby. Tu na Bronieskiego 4, bardzo dobry przykład. Jeden to zaproponował. Uważam, że na Bronieskiego 4 naprawdę mocna ekipa, która potrafi się porozumieć. Pociągnął dalej i pan to widzi teraz w fazie realizacji.
1: Ta inicjatywa nie tylko zwiększy komfort mieszkańców bloku przy ulicy Broniewskiego, ale też przeciera szlaki dla kolejnych wspólnot i budynków. 26 września Muzeum Okręgowe w Koninie zaprosi mieszkańców na kolejną edycję wydarzenia Skansen Żyje, podczas którego tradycja, rzemiosło, muzyka i dawne zabawy ożywią przestrzeń skansenu.
2: Elżbieta Sztamblewska, Muzeum Okręgowe w Koninie.
1: Co prawda już na jesień, no bo 26 no to już niestety początek jesieni, albo stety, jak ktoś lubi i się tytułuje jesieniarą, będzie taka atrakcja w skansenie tutaj w muzeum. Co takie będzie się działo?
2: No już od paru lat organizujemy właśnie we wrześniu taką imprezę plenerową związaną ze skansenem etnograficznym i właśnie 26 września zapraszamy wszystkich serdecznie na wydarzenie pod tytułem Skansen Żyje, Festiwal Dziedzictwa Kulturowego, gdzie w godzinach od 12 do 18 będą się działy różne animacje w przestrzeni skansenu, kiermasz rzemieślniczy, myślę, że w tym roku dość szeroko rozbudowany, bo tych wystawców będzie naprawdę sporo. Będą rolnicze warsztaty, będziemy piec chleb, będziemy robić pokaz i warsztaty pod tytułem Zamknięte w słoiku, bo jesień jednak to czas jeszcze tworzenia przetworów różnych, dlatego tutaj skłaniamy się ku temu, bo chcemy pokazać, że właśnie, że skansen żyje, nadal żyje, mimo tego, że już powoli będziemy wkraczać w jesienny klimat. I myślę, że takim punktem też dość ważnym i ciekawym, szczególnie dla naszych najmłodszych odbiorców, będzie spektakl o dawnych zabawkach zaprezentowany przez kapelę Odloty z Poznania. To są nasi

0: muzycy z, właśnie z Poznania, którzy gościli już u nas niejednokrotnie, a w tym roku właśnie z taką animacją, z takim przedstawieniem dla dzieci, z muzyką na żywo, ze starymi zabawkami, także myślę, że będzie to bardzo ciekawa forma edukacji i zabawy jednocześnie.
1: Czyli to będzie takie pokazanie tych zabawek, ale w formie jakiegoś takiego występu.
0: Tak, to będzie w formie historii, opowieści, interakcji z publicznością, muzyka na żywo, bo to są muzycy, więc będą też grali, będzie bęben, skrzypce, akordeon, więc bardzo fajnie, przyjemnie, niezwykle sympatyczni ludzie, także zapraszamy, bo jest to okazja, żeby poznać, czym i jakimi zabawkami bawili się nasi dziadkowie.
1: No właśnie, tak pomyślałem, że chyba najlepszym targetem, że tak użyję takiego słowa, kogo chcielibyśmy tutaj zaprosić na to wydarzenie, to są dziadkowie z dziećmi. Czyli także dziadkowie pokazali swoim wnukom, jakimi zabawkami właśnie się bawili, kiedy sami byli małymi dzieciakami.
0: Dokładnie, jest to taki moment, gdzie możemy, takie troszeczkę jest to impreza taka międzypokoleniowa, która ma nas łączyć poprzez dobrą zabawę i edukację, a będzie tych atrakcji mnóstwo i też warto podkreślić to, że jest to impreza, którą współorganizujemy z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.
1: Tak więc zapraszamy na jedno i drugie wydarzenie. 23 spotkanie z kulturą, 26 Skansen żyje. Zapraszamy serdecznie.
0: Zapraszamy.
1: Skansen żyje to propozycja dla całych rodzin i to z różnych pokoleń. Od warsztatów i kiermaszu rzemieślniczego po spektakl o dawnych zabawkach. A wszystko to 26 września od godziny 12 do 18. Mieszkańcy Turku i powiatu tureckiego zyskali nowe możliwości podróżowania dzięki uruchomieniu autobusowego połączenia z Koninem. Linia Kolejna Bus ma uzupełnić transport kolejowy i ułatwić pasażerom dalszą podróż w kierunku innych miejscowości Wielkopolski.
2: Dzień dobry Państwu, panowie posłowie, panie marszałku, zgromadzeni goście. Dopinamy naszą obietnicę, bo rzeczywiście od momentu, kiedy dyskutowaliśmy zasadność wprowadzenia tego programu Kolej Plus, związane z uruchomieniem połączenia z Konina do Turku, czy z Turku do Konina, podważaliśmy zasadność jego, ale wskazywaliśmy możliwe rozwiązania. Nie mówiliśmy o tym, że wykluczenie komunikacyjne Turku jest fikcją. Rzeczywiście widzieliśmy takie potrzeby tamtej społeczności, aby mogli dojechać do Konina na dworzec kolejowy i korzystać z kolei. Również i z kolei oczywiście wielkopolskich. I teraz ten projekt hybrydowy, który został postulowany w trakcie tego całego procesu, dzisiaj się realizuje. Mamy program Kolejna Bus. Stoi przed nami autobus, który będzie wykonywał te kursy dla mieszkańców Turku, dla mieszkańców powiatu tureckiego, ale i też dla mieszkańców powiatu konińskiego. Także wykluczenie komunikacyjne, o którym wtedy mówiliśmy, przestaje powoli istnieć. Ja uważam, że będzie on wykorzystany bez żadnych negatywnych skutków dla operatorów, którzy operują na tym kierunku, czyli dwóch firm, które realizują przewozy. Zresztą muszę powiedzieć, że cieszę się, że został zauważony nasz przewoźnik koniński drugi, czyli PKS Konin. Pierwszym jest MZK, który realizuje przewozy na terenie miasta. Natomiast PKS rozwija skrzydła, można powiedzieć, biorąc pod uwagę współpracę z Urzędem Marszałkowskim. Bardzo się cieszę, panie marszałku, że ten postulat ziścił się, ale i też pokazuje, że kolej to nie tylko kolej. Kolej Wielkopolska rozwija się i pokazuje, że można robić inne biznesy przewozowe w postaci hybrydowej. Proszę Państwa, w tym miejscu, między innymi dla pasażerów tego połączenia hybrydowego, będzie za chwileczkę budowane nowoczesne centrum przesiadkowe. O tym mówią nasi mieszkańcy, pokazywaliśmy wizualizację tego miejsca, które będzie zupełnie inaczej wyglądało. Porządkujemy tą część miasta dla wszystkich potoków pasażerów, którzy tutaj się spotkają, kolejowych autobusowych, PKS-u, MZK, przewozów międzynarodowych, przewozów hybrydowych, ale i również rowerzystów. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dopięcie tego zadania.
1: Połączenie autobusów z koleją oraz wspólny bilet Wielkopolski Plus mają sprawić, że podróżowanie transportem publicznym będzie wygodniejsze i bardziej dostępne.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Już dziś o godzinie 19 w ramach Nocy Kultury, tu między Kruszwicą a Kaliszem, czyli najnowszy spektakl Konińskiego Teatru Tańca, inspirowany historią Konińskiego Słupa Drogowego. Opowieść o pamięci miejsca, historii ukrytej w codzienności i lokalnej tożsamości kolejnych pokoleń.
4: Katarzyna Łapaj-Strzykowska, Konijski Teatr Tańca.
1: Opowiedzmy troszeczkę o samym spektaklu. Co takiego, czego mogą się spodziewać w zasadzie oglądający widzowie, którzy przyjdą w sobotę do Skardu, żeby zobaczyć, co tam nowego Konijski Teatr Tańca zaproponował?
4: My zawsze staramy się być bardzo autentyczni, więc musimy czuć temat. I jak zaczęłam wokół tego słupa, że tak powiem, dłubać, no to musiałam znaleźć drogę, którą poczuję ja, a którą też poczują tancerze. Więc jest to spektakl ze znakami zapytania w środku i mam nadzieję, przynajmniej dla nas, dla wykonawców, jest bardzo refleksyjny, bo tak jak sam tytuł wskazuje, a tytuł brzmi Tu, między Kruszwicą a Kaliszem, no to zastanawiamy się, gdzie jest to tu. Czy każdy to tu ma to samo, co ono dla nas oznacza, a przede wszystkim jakby istota tego słupa, jego obecność sugeruje nam takie przemyślenia, co my tu po sobie zostawimy, no bo ktoś kiedyś musiał postawić tutaj ten znak drogowy, ktoś kiedyś zadbał o to, żeby następny człowiek wiedział, gdzie jest. I tak sobie, tak żyjemy młodzi, może nawet hulaszczo teraz, więc w tym spektaklu zastanawiamy się, a co my tu po sobie zostawimy.
1: Pewnie nie zdradzisz końcowej jakiejś refleksji, albo ta refleksja to pewnie każdego z nas będzie troszeczkę inna po tym spektaklu.
4: No jestem bardzo ciekawa. Zakończenie jest według mnie bardzo otwarte. Jestem ciekawa w ogóle, co się wydarzy, jak to zakończenie będzie przyjęte. Może w warunkach takich właśnie teatralnych, jakie w Oskardzie udaje nam się uzyskać, to zakończenie może będzie bardziej określone, ale jeśli kiedykolwiek uda nam się zagrać w Co wierzę, gdzieś w warunkach plenerowych, jak czasami gramy, po prostu na tak zwanej ulicy, no to wtedy jestem ciekawa, jak to zakończenie się przyjmie, bo wtedy nie ma tej takiej granicy widz i aktor. No, a tak nie chcę zdradzać, ale jest takie naprawdę otwarte, zachęcające do dialogu.
1: No jestem pewien, że tego dialogu po obejrzeniu waszego występu na pewno będzie mnóstwo. Każdy, kto będzie wychodził z sali, no jestem pewien, że nie będą mu się usta zamykały, będzie rozmawiał z osobami dookoła, co ktoś właśnie z tego spektaklu wyniósł. O to chyba właśnie w sztuce chodzi, żebyśmy poza tymi emocjami, które przeżywamy podczas oglądania, no to też dyskutowali potem o tym.
4: Tak, w ogóle to jest dla nas bardzo wymagający spektakl. Staramy też podnosić poprzeczkę dla samych siebie, żeby nas to nie nudziło, żeby dla nas to było wyzwaniem. Pracujemy głównie ciałem, ruchem, ale też od wielu lat w naszych spektaklach pojawia się słowo wypowiadane. Do tej pory to było raczej podzielone, że było mówienie plus ruch. Teraz jest to kompletna hybryda, jest to kompletnie, granice są zatarte. Tancerze jednocześnie tańczą i mówią, co jest generalnie ogromnym wysiłkiem. Do tego jeszcze dochodzą trudne warunki techniczne, żeby to wszystko dobrze brzmiało. Także myślę, że to będzie oprócz, mam nadzieję, ciekawej historii, po prostu ciekawy obrazek wizualnie. Mamy też wyjątkową scenografię, no bo mamy zrobioną tak naprawdę replikę słupa 1:1. Te same wymiary, te same inskrypcje, które na oryginalnym słupie. Także no, ja jestem podekscytowana, zespół KTT jest podekscytowany. Mam nadzieję, że widzowie przyjmą to właśnie z takim zainteresowaniem, że otworzy to dialog taki głębszy i o tym właśnie, co tu zostawiamy, ale też może taki o wykonaniu, może o tej jakości, o tej technice. No jest, nie mogę się doczekać.
1: Warto skorzystać z tej i wielu innych klimatycznych atrakcji tegorocznej Nocy Kultury. Z okazji 60-lecia Muzeum Okręgowego w Koninie podczas najbliższego spotkania z kulturą będzie można poznać historię placówki, jej najważniejsze przemiany oraz plany na przyszłość.
0: Elżbieta Sztamblewska, Muzeum Okręgowe w Koninie.
1: Muzeum, które obchodzić będzie, w zasadzie już obchodzi 60-lecie. Z tej okazji ten cykl wykładów z kulturą będzie też dotyczył właśnie 60 lat naszego muzeum.
0: Tak, wyjątkowo z okazji naszego jubileuszu, który obchodzimy w tym roku, właśnie we wrześniu zapraszamy naszych gości na muzealne spotkanie z kulturą, które odbędzie się 23 września w środę i będzie to wykład pod tytułem Więcej niż eksponaty, jak przez 60 lat zmieniało się muzeum w Koninie. Będzie to wykład poświęcony historii całej placówki. Tak jak zresztą tytuł głosi, że to nie tylko przedmioty, które zgromadziliśmy przez lata, ale to są różnego rodzaju historie, to są budynki, które zmieniały się na oczach wielu. To są ludzie, którzy tworzyli to muzeum. Także no taka ogólna historia.
1: No tak, bo muzeum no to jest takie miejsce, gdzie zbiera się i przechowuje tą historię, ale to również miejsce, gdzie no ta historia cały czas się pisze, jakby nie patrzeć.
0: Tak, cały czas się pisze, cały czas się tworzy na naszych oczach i ono cały czas żyje, cały czas się rozwija i to nie jest tak, że te 60 lat minęło i koniec, tylko czekają nas kolejne lata, kolejne jubileusze, więc na pewno też powiemy troszeczkę o tym, co nas czeka, jak z przyszłością, co z Gorzelnią, która jest takim teraz dla nas dość ważnym obiektem, ale też ważnym kolejnym elementem i kolejnym etapem do rozwoju.
1: Widzimy na przestrzeni lat, jak to muzeum się zmienia. Nie dość, że właśnie Gorzelnia, o której wspomniałaś tutaj, renowacje wszelkiego rodzaju, no, piękny ogród, nawet to, jak dostępne jest, tak, programy o tym, żeby było dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób niewidomych. Teraz program będzie dotyczył głuchoniemych, no więc tego tak naprawdę cały czas rozwoju jest mnóstwo i o tym będzie można posłuchać na spotkaniu z kulturą.
0: Tak, dokładnie 23, środa, godzina 17, zapraszamy serdecznie. Oprócz takiej informacji, którą będzie można pozyskać wiedzy na temat naszej placówki i troszeczkę ruszyć w podróż w czasie, będzie też czekała na naszych wszystkich gości słodka niespodzianka.
1: Tym bardziej zapraszamy, warto spróbować. Spotkanie Więcej niż eksponaty, jak przez 60 lat zmieniało się muzeum w Koninie, odbędzie się 23 września o godzinie 17, a na uczestników czekać będzie także słodka niespodzianka.
5: Konin FM.
3: Konin FM.
6: Golina to gmina miejsko-wiejska położona w centralno-zachodniej części powiatu konińskiego na skraju Pojezierza Kujawskiego. Zajmuje obszar 99 km kwadratowych, który zamieszkuje prawie 12 tysięcy osób, w tym 4,5 tysiąca w Golinie. Gmina dzieli się na 18 sołectw i 3 osiedla. Przez jej terytorium przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Drogowy i kolejowy na linii Warszawa-Poznań wraz z wjazdem na autostradę A2. Golina znana jest od XIV wieku. Prawa miejskie uzyskała w 1362 roku na mocy przywileju Kazimierza Wielkiego dla Stanisława Kiwały z Ostrowa. Było to miasto prywatne, siedziba rodu Golińskich, następnie Żychlińskich. Do rozbiorów należała do województwa kaliskiego. W 1793 roku dostała się pod zabór pruski. W latach 1807-15 znajdowała się w granicach Księstwa Warszawskiego, a po roku 1815 Kongresowego Królestwa Polskiego. W 1870 roku Golina utraciła prawa miejskie, by odzyskać je ponownie w 1921 roku. Wieś Radolina, leżąca w granicach gminy, to miejsce pochodzenia Piotra Wysza, biskupa krakowskiego i pierwszego kanclerza Uniwersytetu Krakowskiego, odnowionego w 1400 roku. Ze Sługocina pochodził profesor i rektor krakowskiej Alma Mater Mikołaj, piszący się również z Pyzdr, twórca statutów tej uczelni. W przyszłość uniwersytetu wpisał się także Bazyli Goliniusz, zwany Fabrycjuszem, jego profesor i rektor. W Przyjmie zachowały się ruiny dawnej rezydencji rodu przyjemskich herbu Rawicz, wzniesionej na przełomie XV-XVI stulecia i zniszczonej w okresie wojny polsko-szwedzkiej w 1655-60 roku. Ród Przyjemskich należał do polskiej elity politycznej końca XVI i początków XVIII stulecia. W dziejach Wielkopolski swą obecność zaznaczył licznymi fundacjami. Dzięki nim powstały liczne murowane klasztory w Kobylinie, Koźminie, Rawiczu. Byli założycielami wielu miast, w tym Rawicza, właścicielami ponad 100 wsi i kilkudziesięciu miast. Dochodzili do najwyższych zaszczytów w państwie polskim, w tym marszałka Królestwa Polskiego. Wsławili się w dyplomacji i dzielnie przelewali krew na polach bitew. Z występujących zabytków należy wymienić zespół dworsko-pałacowy w Golinie z XIX wieku, drewniany kościół parafialny w Golinie z XVIII wieku, kościół parafialny w Myślibożu z XVI wieku oraz obraz Matki Bożej Pocieszenia, pochodzący z początku XVII wieku, umieszczony w ołtarzu głównym kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach. Atrakcją turystyczną gminy są obszary położone nad Wartą w części należącej do Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie występuje wiele gatunków ptaków i roślin niespotykanych na innych terenach, w tym rzadka roślinność wodna i bagienna. Celom turystycznym służyć może również Puszcza Bieniszewska, na której skraju leży Jezioro Głodowskie o powierzchni 54 hektarów. Gospodarka gminy ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują 7,2 tysiąca hektarów, z czego 5 stanowią grunty orne, a 1000 łąki i pastwiska. Duże zróżnicowanie gleb pociąga za sobą i zróżnicowanie upraw. Obok żyta i ziemniaków uprawia się pszenicę i buraki cukrowe. W produkcji zwierzęcej w ostatnim okresie rozwija się hodowla bydła mlecznego, produkującego mleko wysokiej jakości dla wielu firm znanych w całej Polsce. W okolicach Goliny funkcjonuje około 2,3 tysiąca indywidualnych gospodarstw rolnych. W samym mieście rozwinął się przemysł obuwniczy, spożywczy i metalowy. Działalność prowadzą też przedsiębiorstwa budowlane. Ogółem poza rolnictwem działalność prowadzą 623 podmioty gospodarcze, w których pracuje blisko 1000 osób. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
3: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
6: Czy wiecie, że jakość wody w Koninie kontrolują żywe małże? A czy wiecie, że woda z ujęcia Konin Kurów jest średnio zmineralizowana, a to oznacza, że zawiera więcej minerałów niż wiele wód źródlanych, a nawet niektórych nazwanych mineralnymi? Zapraszamy na wycieczkę po przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji. Miejskiej firmie, która cały czas się zmienia, stawiając na nowoczesność, po to, by zachowywane były wszelkie standardy, a wymogi spełniane nawet lepiej niż mówią o tym przepisy. Po stacji uzdatniania oprowadza nas Bronisław Różycki, kierownik działu produkcji wody. Zwiedzanie wyposażonego w nowoczesny sprzęt obiektu przy ulicy Łąkowej za komendą policji zaczynamy od swoistego centrum dowodzenia.
5: Tutaj pracownik ma na poszczególnych monitorach zobrazowaną cały ciąg technologiczny. Od momentu ujmowania wody, poprzez jej przesyłanie do ciągu technologicznego, czyli na komory napowietrzające wody, do komor reakcji, później na filtry, aż do zbiorników i później ze zbiorników jest tłoczona do sieci miejskiej. I to jest nasz zakres naszej odpowiedzialności działania. I teraz pracownik może sobie dowolnie zaprogramować, pracować całym ujęciem, czyli sobie wybierać dowolnie studnie, z którymi chce pracować. Tych studni mamy 18. Ma każdą studnię zwizualizowaną, widzi na tej studni na jej pracę, parametry pracy. Może sobie dowolnie konfigurować w zależności od tego, ile wody potrzebuje miasto. My gromadzimy wodę uzdatnioną, mając tak zwaną rezerwę na sytuacje, nazwijmy to awaryjne. W momencie dużego rozszczelnienia jesteśmy w stanie w granicach doby prawie podawać wodę do miasta jeszcze.
7: Czyli są jakieś takie wielkie zbiorniki, które to gromadzą?
5: Tak, mamy 3 zbiorniki. Gromadzimy około 8000 metrów sześciennych wody w tych zbiornikach. Taka jest ich pojemność. Użyteczna jest w granicach 6500 metrów sześciennych.
7: Z jakiej głębokości jest pobierana ta woda?
5: Odwierty mamy na 100 120 metrów głębokości, z tym, że pompy zamontowane są na 60 metrach. Czyli krótko mówiąc, jakby korzystamy z takiego podziemnego jeziora. I mamy 18 studni, one są umieszczone wzdłuż brzegu kanału Ulgi i Warty. Tych studni jest 18 i mówię, każda generalnie jest ustawiona na 60 metrów.
7: Bo w niektórych miastach widzimy właśnie, że takie różne ujęcia są na rzekach, u nas jest to obok zrobione. Czym to się różni? Jakie to korzyści daje?
5: Generalnie w Polsce się zastosuje ujęcia głębinowe. Są też ujęcia powierzchniowe, ale ujęcia powierzchniowe są ujęciami o dużo trudniejszym procesie technologicznym ze względu na to, że pobierana jest woda, nazwijmy to bezpośrednio z rzeki, ona jest później filtrowana i ten proces jest dużo bardziej skomplikowany. Natomiast wody głębinowe, one są wodami już przefiltrowanymi przez warstwę złoża, które przesąża tą wodę i my taką wodę pobieramy. Ta woda jest dużo czystsza. Generalnie jest czysta biologicznie, ale zdarzają się przypadki, że musimy ją zabezpieczać też przed ewentualnymi skażeniami biologicznymi. U nas jest to występuje w momencie, kiedy jest powódź po prostu. Jest wysoki stan rzeki. Zdarzały nam się sytuacje, że mieliśmy skażenia wtedy studni i wtedy mogą się pojawić takie sytuacje niebezpieczne. Nie, my tu się bronimy, to woda po uzdatnieniu fizyko-chemicznym jest jeszcze zabezpieczana biologicznie, czyli jest chlorowana. Do tego używamy potworyn sodu, który produkujemy sobie z soli. I dodatkowo mamy zamontowane lampy UV. Skutek tego jest taki, że stosując lampy UV, wszystkie formy przetrwalnikowe, które mogłyby być niezabite, tak nazwijmy, brutalnie przez chlor, mogą teoretycznie rozwijać się w sieci. Natomiast po lampie UV ten kod genetyczny jest zniszczony. Finał jest taki, że sieć zabezpieczamy w ten sposób przed wtórnym skażeniem poprzez rozwój tych form przetrwalnikowych.
7: Co możemy powiedzieć o naszej wodzie? Bo mam takie porównanie, jak mieszkałem w jednym z większych miast. Tam była taka woda, ja to nazywam oleista. No była dość dziwna, jeśli chodzi o, i o samomycie się w tej wodzie, ale też i o jej spożywanie. Tutaj w Koninie mamy tę wodę bardzo smaczną.
5: My mamy wodę średnio twardą, ze względu na to, że ujmujemy jest 60 metrów, to są warstwy kredowe. Kreda jest rozpuszczona w tej wodzie, w związku z powyższym jest to woda średnio twarda i obrazem tego jest gotowanie na przykład w czajniku wody, czy gotowanie w, nazwijmy to, w garkach, czy na wylewkach są takie pelengatory pozakładane. Tam widać, że się osad robi w momencie, kiedy używamy ciepłą wodę szczególnie. To jest właśnie ten węglan wapń, który się wytrąca, gdy jest jego zbyt duże stężenie. I to jest ten mankament. Natomiast wapno jako budulec naszego organizmu jest jak najbardziej potrzebny. Nasze przepisy, które są wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia, wymagają od nas, że w przypadku zbyt niskiego musielibyśmy dodatkowo tą wodę magnezować. W związku z powyższym te pierwiastki, które występują w wodzie, są po prostu potrzebne człowiekowi i nie wolno wody pozbawiać tych pierwiastków. Natomiast my mamy generalnie bardzo czystą wodę, przekroczenie mamy w zakresie żelaza i manganu. I to są dwa podstawowe pierwiastki. Dodatkowo jeszcze okresowo na niektórych studniach występuje nam amoniak. To są pierwiastki, które usuwamy w procesie uzdatniania fizyko-chemicznego, nie? I przepuszczając wodę, natleniając wodę, pozbywamy się dwutlenku węgla, a jednocześnie dostarczamy tlen, wytrącamy mangan i żelaz.
7: Bardzo często promowaliście się właśnie pod tym kątem, żeby spożywać tę wodę, pić wodę z kranu zamiast taką wodę butelkową, źródlaną czy mineralną. Dużo korzyści jest, jeśli chodzi o jakość tej wody.
5: Wiecie, rozporządzenie Ministra Zdrowia wymaga, żebyśmy wodę badali na 50 prawie pierwiastków fizyko-chemicznych. Te wszystkie pierwiastki mamy poniżej dopuszczonych wartości, które są przez Ministra Zdrowia. Także ta woda jest po prostu bardzo dobra nasza. Ja zalecam, po prostu ją można pić. No, jedyne moje ograniczenie to jest to, że mamy wapno i to wapno teoretycznie, ale to z punktu widzenia energetycznego, nie zdrowotnego. Nie?
7: Także no, ale to wystarczy pewnie jakiś dzbanek z filtrem.
5: Dokładnie tak, ja tak stosuję w domu, żeby zabezpieczyć sobie przed gotowaniem herbaty. Wodę przepuszczam przez filtr w dzbanku. Skutek jest taki, że dużo rzadziej jest czyszczony dzbanek od osadu. Nie?
6: Z pomieszczenia, w którym specjaliści przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji czuwają nad parametrami urządzeń technicznych, przechodzimy do hal, w których odbywa się proces udoskonalania naszej konińskiej wody.
5: Na tych kaskadach napowietrzających zachodzi pierwszy etap uzdatniania wody. Na kaskadach doprowadzamy tlen, czyli woda jest wysycana tlenem. Jednocześnie pozbywamy się amoniaku z tej wody i pozbywamy się dwutlenku węgla. Ten proces pozbywania się dwutlenku węgla jest też ściśle kontrolowany, ze względu na to, że jego stężenie limituje wydzielanie się później węglanu wapnia, czyli krótko mówiąc osadu w domach. I to jest pod ścisłą kontrolą. Mierzymy w tym momencie stężenie tlenu i pH wody i to są parametry technologiczne niezbędne dyspozytorowi do reagowania na zmieniające się warunki fizyko-chemiczne wody.
7: I to wszystko, co tutaj już widzieliśmy, to jest efekt ostatnich modernizacji.
5: Tą modernizację tak naprawdę rozpoczęliśmy od 2015 roku, gdzie przystąpiliśmy do jakby inwentaryzacji i przygotowania koncepcji modernizacji stacji uzdatniania wody. Po przyjęciu tej koncepcji wspomagał nas dr Weber, przystąpiliśmy do opracowania dokumentacji technicznej. Po realizowaniu dokumentacji technicznej ogłoszony był przetarg, wykonawstwo. Zakończyliśmy modernizację w listopadzie, koniec października 2021 roku.
7: Jakie były koszty tego zadania i dlaczego ono było konieczne?
5: Koszty to około 34 milionów netto. Dlaczego było konieczne? Stacja uzdatniania wody, która została wybudowana w Koninie, to jest technologia z końca lat 70., początku lat 80. i tak naprawdę w latach 80. była ta stacja uzdatniania modernizowana, czyli budowana wtedy. W związku z powyższym to wszystko było w starej technologii, w bardzo prymitywnym systemie sterowania. Pracując już 30 lat, ta technologia została doprowadzona na skraj tak naprawdę powoli degradacji technologicznej. W związku z powyższym można by było jeszcze przeciągać może 5, może 10 lat, ale mając możliwości korzystania z dofinansowania, zarząd naszej firmy zdecydował się podjąć to zadanie ze względu na to, że ta sytuacja finansowa mogła się w każdej chwili zmienić. To życie pokazało, że miało to miejsce i teraz ten sam zakres, myślę, że może 50% więcej byśmy dołożyli do tego samego zakresu. Także zrobiliśmy to w ostatnim momencie. Teraz mamy tak naprawdę wzorcową stację, możemy się rzeczywiście pochwalić. Mieliśmy sytuację taką, że nawet naszą stację dr Weber promował. Mieliśmy wizyty z Ukrainy, gdzie przyjeżdżali zobaczyć, jak jest zorganizowana, jak jest opomiarowana i jak można prowadzić stację uzdatniania wody.
6: Kolejny ważny punkt to hala filtrów. Działa tam 6 takich urządzeń.
5: Zaprojektowaliśmy sobie stację uzdatniania wody, zmniejszając jej wydajność. Kiedyś była zaprojektowana 900 m sześciennych na godzinę. My zmniejszyliśmy na 600 m sześciennych na godzinę, bo takie jest zapotrzebowanie teraz miasta. Natomiast system jest bardzo elastyczny ze względu na to, że mamy zaprojektowane i było zaprojektowane i jest zaprojektowane jako dwa równoległe ciągi. Awaria na jednym ciągu pozwoli pracować drugim ciągiem. W momentach, gdyby się miasto rozwijało, jesteśmy przygotowani na zwiększenie podawania i zwiększonej ilości wody mieszkańcom. Także na przykład maksymalnie na pompach możemy tłoczyć około 1200 metrów sześciennych na godzinę nawet dla mieszkańców. Nie, chociaż stacja sama w sobie na dzień dzisiejszy przepuści w granicach 600-800 metrów sześciennych wody uzdatnionej. I ta woda po uzdatnieniu trafia nam później już do komór, do zbiorników wody czystej i później w momencie podawania jej do miasta jest dodatkowo chlorowana. Chlorujemy pod chlorynem sodu, który produkujemy z soli, wykorzystując elektrolizer i jest dodatkowo zabezpieczone jeszcze jest promieniami UV.
7: Tu jest dużo różnych urządzeń, które na pewno pobierają dużo prądu. To też jest koszt dla zakładu.
5: Energetycznie stacja została tak zaprojektowana nowa, że praktycznie jakby nie zostało zwiększenie mocy zainstalowanej, to jest w granicach 10 kW tylko w stosunku do tego, co było wcześniej. Także tu energetycznie niewielka zmiana, ze względu na to, że nowsze urządzenia są dużo większej sprawności. I wprowadzając dodatkowo automatykę, to ten proces energetycznie jest bardziej kontrolowany. Skutek jest taki, że tego prądu nie zużywamy dużo więcej. Natomiast przewidując, że ceny energii będą rosły, firma też zainwestowała w instalację fotowoltaiczną. Mamy zainstalowane około 2,5 MW paneli fotowoltaicznych o mocy 2,5 MW. Skutek jest taki, że w okresach teraz dużego naświetlenia praktycznie są sytuacje takie, że cała energia pokrywana jest z fotowoltaiki, bo te instalacje są połączone. Także energetycznie niewiele zwiększyliśmy, natomiast dodatkowo montując fotowoltaikę, tak naprawdę koszty energii elektrycznej nam spadną. Nie?
6: Następne pomieszczenie to urządzenia, które odpowiadają za przesył wody do mieszkańców.
7: Przed chwilą byliśmy w pomieszczeniu, gdzie są pompy, które tłoczą wodę do mieszkańców Konina i tutaj się dowiedziałem, że ta woda nie jest za każdym razem z takim samym ilością tłoczona. Dlaczego tak jest?
5: Znaczy jest, my przyjęliśmy zasadę, że tłoczymy ze stałym ciśnieniem, na stałe ciśnienie, natomiast z różnymi wydajnościami. W związku z tym, że miasto ma swój rytm życia i ten rytm życia polega na tym, że rano jak ludzie wstają, szykują się do pracy, dzieci wyjeżdżają do szkoły, to wtedy obserwujemy dość znaczny wzrost i zużycia wody, nawet do tych 500-400-500 metrów sześciennych na godzinę. Później następuje spadek w okresie pory obiadowej i nocnej. Zdarzają się sytuacje, że nawet dochodzimy do 700-800 metrów sześciennych na godzinę. A są sytuacje takie, bym powiedział, ekstremalne, kiedy są jakieś ciekawe mecze piłkarskie lub jakiś dobry serial, to wtedy potrafimy zaobserwować gwałtowne, jak się skończy serial lub jest przerwa w meczu, potrafimy być skok rozbioru nawet do 1000-1100 metrów sześciennych na godzinę i takie sytuacje nam się zdarzały. My to zabezpieczamy w ten sposób, żeby nie mamy jednej pompy, mamy 6 pomp, które załączają się w zależności od potrzeb miasta. Jeżeli wzrasta zapotrzebowanie, pompy się sukcesywnie dołączają, zwiększając ilość przepływającej wody. W nocy, kiedy to miasto, nazwijmy, śpi i kiedy ten przepływ są rzędu 80, 100, 120 metrów sześciennych na godzinę, jest pompa specjalnie dobrana, mniejsza pompa, która nazywamy tą pompą nocną, która jest tak dobrana, żeby zabezpieczała pracę w nocy. To wszystko jest zrobione z punktu widzenia kosztów energetycznych. W ten sposób po prostu jest taniej, mniej energii zużywamy, nie? Na tłoczenie wody do miasta.
7: A czy możemy powiedzieć dziennie, ile mieszkańcy Konina zużywają tej wody?
5: To zależy od pory roku. W okresie takim późno jesiennym, zimowym i wczesnowiosennym jest to w granicach 7,5 tysiąca metrów sześciennych. Teraz zbliżamy się do szczytu letniego, jeszcze przed wyjazdami na wakacje i mniej więcej od połowy maja do końca czerwca, nawet do połowy lipca, to te rozbiory będą w granicach 10, nawet zdarza nam się do 12 tysięcy metrów sześciennych na dobę.
7: I tutaj też w tych pomieszczeniach są urządzenia takie towarzyszące, tak? Są lampy UV, ale też pompa ciepła, tak?
5: Wykorzystaliśmy prostą sytuację. W związku z tym, że pobieramy ze studni głębinowych, gdzie ta woda jest o określonej temperaturze, w miarę stałej temperaturze w granicach tych 10-12 stopni. W związku z tym zastosowaliśmy pompę ciepła i ta pompa odbieramy to ciepło z tej wody. Jednocześnie zabezpieczamy, żeby woda jak najzimniejsza poszła na instalację miejską, a z drugiej strony to ciepło nam wykorzystujemy za pomocą pomp ciepła do ogrzewania całego tego kompleksu. W związku z powyższym jakby mamy darmową przy okazji energię. Nazwijmy to darmową, bo jednak sprężarki przy pompach ciepłach też swoją moc zainstalowaną mają i tą moc zużywają. Ale tu mówię, mamy fotowoltaikę, także w okresach rozliczeniowych tak naprawdę mamy, nazwijmy to prawie za darmo ogrzewanie całego kompleksu.
6: Woda, która ma trafić do mieszkańców Konina, jest bardzo dokładnie badana przez laboratorium. Ale oprócz tego jakości strzegą bardzo czułe żywe stworzenia.
5: Dodatkowo, pomimo tego, że biologicznie woda i fizykochemicznie jest bardzo dobrej jakości, to żeby mieć możliwość takiego bieżącego nadzoru, zainstalowane zostały układ małż. Te małże są bardzo czułe na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. I w momencie, kiedy by się wszystkie małże zamknęły, na przykład minimum 80% zainstalowanych małż, wtedy jest dla nas sygnał, że coś się dzieje niedobrego z wodą. W tym momencie musimy stanąć z filtrami, szukać przyczyny, co się wydarzyło i wtedy wykorzystujemy zbiorniki te awaryjne. Będziemy tłoczyli do miasta i mamy dobę na to, żeby znaleźć przyczynę, co się wydarzyło, dlaczego małże się zamknęły. I to jest taki system wczesnego ostrzegania, tak to nazwijmy, nie?
7: Jestem zaskoczony, że tutaj żyjątka kontrolują jakość wody.
5: To są tak, że co pewien czas raz na kwartał są przewożone nowa partia. Te, które u nas tutaj, nazwijmy to, pracują, są zabierane i wpuszczane z powrotem do naturalnego środowiska. Ale małże same w sobie oczyszczają wodę, produkując wodę pierwszej klasy czystości. Także to są bardzo czułe urządzenia pomiarowe.
6: Kolejne pomieszczenie jest miejscem, w którym przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji produkuje podchloryn sodu.
5: My mamy już teraz tutaj nową technologię, bardzo bezpieczną tak naprawdę dla pracowników i zwłaszcza dla otoczenia. Poprzednio używaliśmy chloru gazowego, który był przywożony w butlach. Mieliśmy raz zdarzenie, że butla się rozszczelniła. Musieliśmy mieć specjalny system takiego zabezpieczenia, takich zbiorników ciśnieniowych, gdzie wtedy ta butla była magazynowana i wywożona do utylizacji. Do tego musieliśmy utrzymywać specjalnie przeszkolonych pracowników i specjalne kombinezony, maski, które dawały możliwość wejścia i reakcji na zagrożenie. Teraz nie mamy takiej potrzeby. Produkujemy z soli tabletkowej, produkujemy sobie podchloryn. Ten podchloryn jest magazynowany w zbiorniku. Nawet gdyby się zbiornik rozszczelnił, jest specjalna wanna, gdzie się rozleje i ten podchloryn zostanie w tym momencie przez nas utylizowany, ale on ma naprawdę niewielkie stężenie. I ten podchloryn później dozowany jest za pomocą pomp dozujących do wody czystej, po to, żeby ją zabezpieczyć z punktu widzenia biologicznego, czyli że pozbywamy się bakterii, wirusów, sporów.
7: I taką wodę można spokojnie potem pić?
5: Taką wodę można spokojnie pić. My tutaj żeśmy też jeszcze w modernizacji wprowadzili sobie drugi stopień zabezpieczenia naszej wody, ze względu na to, że nie chcieliśmy tej wody zbyt mocno przechlorowywać, tak żeby konsument nie miał poczucia, że jest dużo chloru, że czuje chlor. W związku z tym generalnie podajemy bardzo małe dawki chloru jako zabezpieczające, natomiast drugim stopniem dezynfekcji, wykorzystując lampy UV, zabezpieczamy nawet wszystkie formy przetrwalnikowe, które mogłyby być zabezpieczone przed działaniem chloru, zostają w tym momencie zneutralizowane poprzez ich zmianę kodu genetycznego, się po prostu nie rozmnażają. I to nam daje dwie możliwości. Raz to w 100% zabezpieczyć sieć, żeby się w tej sieci nic nie namnażało, to jest pierwsze. Dwa, zmniejszamy dawkę chloru, którą wykorzystujemy jako ten podstawowy czynnik. W związku z powyższym poprawiamy smak wody też, nie?
7: Czyli tak naprawdę nie musimy się ani obawiać, jeśli chodzi o jakieś bakterie w tej wodzie, ani też nie musimy się obawiać, jeśli chodzi o to, że, nie wiem, chlor nam zaszkodzi, tak? Bo to jest taka dawka.
5: Pięknie pan to powiedział, tak rzeczywiście jest. Przepisy kiedyś były bardziej liberalne, można było mieć w wodzie takie bakterie wskaźnikowe, wyjątkowe, to są bakterie coli, między innymi bakterie coli, nie? To są bakterie, które tak naprawdę żyją w nas. One się stosuje do porównań, że jeżeli ta bakteria żyje w wodzie, to znaczy, że bakteria chorobotwórcza też może żyć, która może zaszkodzić człowiekowi. W związku z powyższym kiedyś była dopuszczona, że ileś tam tych kolonii bakterii mogło być i było dopuszczona. Natomiast sukcesywnie Unia Europejska i nasz rząd podnosi wymagania co do jakości wody spożywanej. Obecnie woda wychodząca czy woda zużywana przez mieszkańców nie może mieć żadnej bakterii. Zero. Nie wolno, nie może być. W związku z powyższym my tu gwarantujemy, że od nas woda wychodząca jest absolutnie czysta, zabezpieczona, zdolna do spożycia, nie stanowiąca jakiegokolwiek zagrożenia.
7: Niech pan powie, bo raz na kilka lat słyszymy, że gdzieś tam w Polsce, w Koninie chyba nie przypomina sobie, żeby taka sytuacja miała miejsce, ale że w Polsce gdzieś tam jest skażona woda, że nie można jej pić. Gdyby doszło do takiej sytuacji, to pewnie jest bardzo rozwinięty system ostrzegania.
5: Znaczy my mamy własne laboratorium i bardzo często pobieramy próbki raz w tygodniu, nieraz dwa razy w tygodniu, jeżeli mamy na przykład podwyższony stan w rzece Warcie i mogłoby to grozić na przykład dostaniu się wody w jakiejkolwiek zanieczyszczonej powierzchniowej do studni głębinowej, to wtedy częściej nawet robimy, pobieramy próbki. Nasze laboratorium na nasze zlecenie cały czas monitoruje nam część biologiczną tej wody, nie? I tutaj rzeczywiście nie notujemy jakichś większych zdarzeń. Hipotetycznie możemy założyć, że coś się wydarzyło i nawet mamy informację, że się pojawiło skażenie biologiczne. To w tym momencie oczywiście informujemy sanepid, informujemy prezydenta i informujemy mieszkańców, że woda się nie nadaje do celów spożywczych, jeżeli się jej nie przygotuje, bo wystarczy tą wodę nawet skażoną biologicznie przygotować i ona, gotowanie jest procesem też dezynfekcji, w związku z powyższym będzie czysta i z punktu widzenia biologicznego będzie można taką spożywać, ale taki komunikat będzie wtedy wydany. Na dzień dzisiejszy prawdopodobnie takie zdarzenie uważam jest bardzo niskie.
7: Nie przypominam sobie, żeby w Koninie miało miejsce takie zdarzenie, ale też jak zwiedzam tutaj to wszystko, to mam wrażenie, że no, faktycznie prawiczanka to nie jest taki slogan reklamowy, tylko faktycznie jest to woda, którą można spożywać bez żadnych obaw.
5: Nasza woda jest wodą spożywczą, tylko i wyłącznie. Natomiast nie może być pozbawiona pierwiastków, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, czyli tak jak powiedziałem, magnezu, wapnia, te pierwiastki, żelazo, to wszystko są rzeczy, które nasz organizm potrzebuje. No, transmisja tlenu we krwi to jest hemoglobina, czyli żelazo jest potrzebne, żebyśmy nie mieli problemu. W związku z tym nie możemy pozbawiać wody tych pierwiastków. Zbyt dokładne oczyszczenie wody z fizykochemicznej jest po prostu błędem.
6: A na koniec wycieczki po stacji uzdatniania przy ulicy Łąkowej naszą uwagę przykuło miejsce, skąd woda jest pobierana.
5: No tu jest na przykład jedna ze studni głębinowych. Tak wyglądają studnie głębinowych. Tak naprawdę na terenie, gdzie nie jest chroniony, jest strefa ochrony bezpośredniej, jest ogrodzony płotem, tak żeby nie wchodziły ani zwierzęta, ani ludzie. Staramy się maksymalnie ograniczyć pobyt tam osób, tak jak i na całej technologii. Staramy się tak, żeby tylko i wyłącznie generalnie wchodziły osoby, które zajmują się na co dzień tą produkcją. Natomiast dopuszczamy wycieczki, ale staramy się zabezpieczyć maksymalnie, odizolować jakby kontakt człowieka od wody. Ze względu, żeby po prostu jej nie skazić, nie? I tak jest samo ze studnią głębinową. Jest komora, ta komora ma wystawione kominki wentylacyjne, w środku są wszystkie urządzenia, na zewnątrz stoi szafka sterownicza. Te wszystkie urządzenia, ze względu na to, że woda jest takim, powiedziałbym, czynnikiem, czy takim produktem, który wszyscy zużywają, jest u nas szczególnie nadzorowane. Jak pan widzi, cały teren jest ogrodzony i jest zabezpieczony. Wszędzie, gdzie wchodzimy, są zabezpieczenia postronne osoby, nawet gdyby weszło na ten nasz teren, nie wejdzie do pomieszczeń technologicznych. Nawet gdyby próbowała wtargnąć, to będziemy mieli sygnał informujący, że ktoś próbował wejść do pomieszczenia w sposób niekontrolowany. Dyspozytor będzie taki alarm do niego przyjdzie i tak samo są zabezpieczone wszystkie studnie głębinowe. Robione jest wszystko pod kątem bezpieczeństwa wody. Ta woda, którą wszyscy my codziennie pijemy, musi być bezpieczna i taka jest.
7: A z takiej studni głębinowej ta woda sama wypływa w górę, czy tu też są potrzebne jakieś pompy?
5: W naszym przypadku każda studnia musi mieć pompę. To nie są studnie artezyjskie. W okresie, kiedy nie pracujemy, to lustro wody jest w granicach 30-35 metrów. To zależy od pory roku. Ona się też waha. W zależności od tego, jak spompujemy tą wodę, czy jest duży rozbiór, to lustro statyczne nie jest lustrem stałym codziennie przez ciągu roku, tylko się zmienia też, nie? Natomiast my musimy z tych 35 metrów tą wodę podać jeszcze w granicach tych 10-15 metrów powyżej gruntu, tak żeby dostał się na nasze kaskady napowietrzające. W związku z tym muszą być pompy i te pompy są zanurzone w wodzie. Lustro podczas pompowania w okresie letnim potrafi nam spaść do prawie 60 metrów.
7: To podkreślmy jeszcze raz, że tę wodę naprawdę warto pić, bo ona już od samego początku, czyli od tego skąd jest pobierana, jest tą wodą bardzo wartościową, plus jeszcze to, co tutaj dzieje się na stacji uzdatniania, czyni ją jeszcze doskonalszą.
5: Tak, jest dokładnie, jest tak jak pan powiedział, pobieramy wodę dość dobrej jakości. Są sytuacje, kiedy mówimy, mamy przekroczone pierwiastki, ale cała technologia jest ustawiona tak, żeby te parametry tylko podnieść, a nie pogorszyć. I tak jest produkowana nasza woda. Spełniamy wszystkie wymagania fizyko-chemiczne narzucone przez ministra zdrowia. Raz na pół roku sprawdzamy 50 prawie pierwiastków, plus takie są wskaźniki biologiczne do sprawdzania czystości biologicznej wody. Wszystkie te są poniżej tych dopuszczonych wskaźników, także mamy naprawdę dobrą wodę.
6: I na sam koniec jeszcze małe porównanie. Rezygnując z kupowania w sklepie kilkunastu butelek wody miesięcznie, a w zamian pijąc wodę z kranu, którą dodatkowo można sobie w domu przefiltrować standardowym dzbankiem z filtrem, w ciągu roku możemy zaoszczędzić nawet kilkaset
3: złotych. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
6: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konijanina. Gmina Dopiewo w powiecie poznańskim. Gmina Dopiewo położona jest przy zachodniej granicy Poznania i jest z nim doskonale skomunikowana. Dojazd do centrum zajmuje niespełna 20 minut, do lotniska Ławica zaledwie 10. Ponadto w pobliżu znajdują się węzły autostrady A2 Bóg 9 km i Głuchowo 6 km. Urokliwe zabytki architektury świeckiej i sakralnej i naturalne piękno przyrody, m.in. rezerwat ornitologiczny w Trzcielinie czy Żarnowieckie Źródełko, w harmonijny sposób łączą się tu z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkalnego. Centrum Życia Społecznego i Kulturowego stanowi od ponad 60 lat Gminna Biblioteka Publiczna, proponując różnorodny program wydarzeń, m.in. koncerty, spotkania autorskie czy imprezy plenerowe. Wśród osób ceniących sobie aktywne spędzanie czasu uznaniem i popularnością cieszy się boisko Orlik 2012, nowoczesna hala sportowa, siłownia i sala do aerobiku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Bliskość Wielkopolskiego Parku Narodowego zachęca do pieszych i rowerowych wędrówek. Działania proinwestycyjne związane z ochroną środowiska i edukacyjne podejmowane przez gminę Dopiewo zostały zauważone i docenione w ogólnopolskich konkursach m.in. Gmina Fair Play, Przyjaźni Środowisku czy Teraz Polska. Czytamy na powiat.poznań.pl.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
6: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konijanina. Centrum Szyfrów Enigma opowiada nieznaną historię sukcesu polskich matematyków. Upowszechnia ją i osadza w historii szyfrów oraz zmian technologicznych na świecie. Prowadzi zajęcia edukacyjne i kulturowo-naukowe, animujące społeczną aktywność w centrum miasta. Centrum Szyfrów Enigma jest marką Poznańskiego Centrum Dziedzictwa Miejskiej Instytucji Kultury. Zgodnie z jej hasłem Prawdziwa historia, wyzwanie dla umysłu, na multimedialnej, nowoczesnej ekspozycji opowiada historię złamania przez polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego szyfrów niemieckiej maszyny Enigma. Centrum chce nieustannie upowszechniać i popularyzować tę nieznaną historię, bo wkład polskich matematyków w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej jest nadal słabo znany lub zupełnie zapomniany. Centrum Szyfrów Enigma to druga w Poznaniu po Bramie Poznania instytucja wykorzystująca w swoich działaniach interpretację dziedzictwa. W pełni czerpie z tego, że ekspozycja poświęcona poznańskim kryptologom znajduje się dokładnie w tym samym miejscu, w którym w okresie międzywojennym stał budynek poznańskiej filii Biura Szyfrów, zatrudniającej Rejewskiego, Zygalskiego i Różyckiego. Pokazując dzieje zwycięstwa ludzkiego umysłu nad maszyną służącą podbojowi świata przez nazizm, uczy i promuje wartości centrum, takie jak otwarty umysł, praca zespołowa, wspólny wysiłek, odwaga i wytrwałość w dążeniu do najtrudniejszych nawet celów. Centrum Szyfrów Enigma nie tylko oddaje honor wybitnym polskim kryptologom. Opowiada także o historii utajnienia informacji w przestrzeni dziejów oraz o rozwoju świata komputerów i informatyki, będącego konsekwencją pracy nad deszyfrażem wrogich informacji w czasie II wojny światowej. Tę fascynującą opowieść Centrum prezentuje za pomocą multimediów i aranżacji scenograficznej, a także wykorzystując pamiątki po kryptologach. Centrum Szyfrów Enigma jest placówką dostępną i otwartą, przyjazną dla osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi i osób starszych. Ekspozycja jest dostosowana do potrzeb każdej z tych grup. Centrum chce wzbogacać ofertę kulturalną i turystyczną Śródmieścia Poznania. Służyć temu mają wydarzenia edukacyjne, naukowe i kulturalne, organizowane we współpracy ze śródmiejskimi społecznikami, uczelniami, innymi placówkami muzealnymi i organizacjami społecznymi. Podobny cel ma także stale rozwijana Mediateka, autonomiczna część CSE, gromadząca i udostępniająca zbiory na temat kryptologów, ale również ulicy Święty Marcin i najbliższej okolicy. Czytamy o tym na www.csenigma.pl.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
6: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Muzeum Broni Pancernej. Powstało w latach 1963-1964 z inicjatywy generała dywizji Zygmunta Duszyńskiego, pełniącego w tym czasie obowiązki głównego inspektora szkolenia Wojska Polskiego. Dzięki staraniom ówczesnego komendanta oficerskiej szkoły wojsk pancernych, pułkownika dyplomowanego Henryka Kudły oraz podpułkownika inżyniera Zygmunta Szopy, kierownika cyklu eksploatacji i remontu, w budynku obecnej prezentacji zgromadzono pojazdy pancerne różnego typu. W grudniu 2008 roku kolekcja 37 pojazdów muzeum została wpisana do rejestru zabytków Wielkopolski. W marcu 2015 roku Muzeum Broni Pancernej Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, a właściwie Izba Tradycji Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, zostało przekształcone w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, czyli oddział Muzeum Wojska Polskiego. Czytamy o tym na www.muzeumbronipancernej.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
6: Honorowi obywatele Konina. Stanisław Szabelski. Uchwała Rady Miejskiej Konina z dnia 18 lutego 1923 roku. Stanisław Szabelski. Proboszcz parafii rzymskokatolickiej świętego Bartłomieja Apostoła w Koninie w latach 1918-1923. Dyrektor siedmioklasowej szkoły handlowej w Koninie. A od połowy 1919 roku do lutego 1923 roku ośmioklasowego gimnazjum humanistycznego z łaciną. Radny Rady Miejskiej Konina. Od lutego 1923 roku honorowy obywatel miasta.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
6: Co warto zwiedzić w gminie Ostrowite? Wieś Ostrowite nie obfituje w zabytki. Do nielicznych świadectw historii tych okolic należą pozostałości zespołu dworskiego, obora, murowana stodoła oraz park. Najstarszą zachowaną do dziś budowlą, zamieszkałą, jest karczma. Pozostałości kultury materialnej znajdziemy m.in. w Sierniczu Wielkim i Skrzynce Małej, które jeszcze w 1887 roku stanowiły całość jako bardzo dobrze prosperujący majątek ziemski. Dla tych, którzy interesują się historią, cenną informacją będzie to, iż pierwsza wzmianka o Sierniczu jako wsi szlacheckiej pojawiła się w XVI wieku. Ostatnimi polskimi właścicielami Siernicza Wielkiego była rodzina Wyganowskich, herbu Łodzia. W latach 80. po śmierci dziedzica Wyganowskiego dobra przeszły w posiadanie rodziny Bosaków, a w początku XX wieku ich właścicielem ostatnim stał się Adam Iwańczyk. W 1945 roku folwark uległ rozparcelowaniu. Dziś możemy obejrzeć pozostałości zespołu dworskiego pośród parku z XIX wieku. Po I wojnie światowej w Ostrowitem budowano organistówkę, dom parafialny, którego działalność miała wpłynąć na rozwój kultury i oświaty w okolicy. Odbywały się tu także przedstawienia teatralne, bale i zabawy taneczne. W latach 1918-39 nastąpił szybki rozwój budownictwa. Wówczas stawiano już domy z cegły kryte blachą. Oryginalnym zabytkiem Ostrowitego jest metalowa wieża. Pozostałość z lat 30. pełniła ona funkcję latarni morskiej dla lotników. Wędrując po okolicach Ostrowitego, możemy znaleźć kilka innych ciekawych obiektów. W Naprusewie, w parku, wznosi się dwór z około 1890 roku. W Jarodkach, oprócz parku dworskiego z drugiej połowy XIX wieku, znajduje się cmentarzysko całopalne z kultury łużyckiej, objęte strefą obserwacji archeologicznej. Kąpiel z kolei to wieś, której wizytówką są młyn gospodarczy z początku XX wieku oraz karczma z wozownią. Zespoły pałacowe znajdują się ponadto w Kosewie, Mieczownicy oraz Giewartowie Holendrach. Na dłużej warto zatrzymać się w Giewartowie nie tylko ze względu na jego malownicze położenie nad jeziorem. Stoi tu bowiem piękny zespół pałacowy z połowy XIX wieku wraz z parkiem, murowaną kaplicą pod wezwaniem świętego Rocha z 1811 roku, klasycystyczną empirowaną wewnątrz ołtarz z 1811 roku wraz z obrazami z końca XVIII i początku XIX wieku oraz kościół parafialny pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego powstały w latach 1907-1913. Pod kapliczką znajdują się grobowce. Natomiast w kościele, który zdobią witraże w stylu młodej Polski, najbardziej godna uwagi jest XVIII-wieczna rzeźba oraz ludowy krucyfiks. Mieczownica chlubi się historią sięgającą czasów średniowiecza. Związana jest z ważnymi momentami powstania styczniowego, które tu właśnie się rozgrywały. Od dziesiątków lat Mieczownica kojarzy się przede wszystkim z końmi. Początek znakomitej hodowli koni wierzchowej dał w 1894 roku Janusz Chrzanowski, sprowadzając tu wszystkie klacze czystej krwi arabskiej. Dziś stadnina w Mieczownicy sprzedaje konie na eksport, zaopatruje kluby jeździeckie i prowadzi własną sekcję jeździecką. Otoczony parkiem pałac, w którym mieści się administracja stadniny, to piękny, starannie utrzymany XVIII-wieczny zabytek architektury. Czytamy na www.ostrowite.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
6: Nadgoplański Park Tysiąclecia. Data utworzenia 2009 rok. Powierzchnia 3074,5 hektara. Cele ochrony: zachowanie miejsc lęgowych ptaków, szczególnie populacji ptaków wodnych i błotnych, zachowanie siedlisk wykorzystywanych przez ptaki przelotne oraz zimujące, zachowanie torfowisk i innych środowisk wilgotnych oraz bagiennych i naturalnie ukształtowanego krajobrazu polodowcowego. Położenie fizyczno-geograficzne: Pojezierze Gnieźnieńskie, Pojezierze Kujawskie. Położenie administracyjne: powiat koniński, gmina Skulsk. Położenie i krajobraz: Nadgoplański Park Tysiąclecia leży we wschodniej Wielkopolsce, stanowiąc najdalej wysunięty na wschód park krajobrazowy w województwie. W obrębie Pojezierza Gnieźnieńskiego usytuowana jest zachodnia część parku obejmująca ciąg jezior Skulskie, Skulska Wieś i Czartowo. Natomiast do Pojezierza Kujawskiego należą okolice południowo-wschodniego rejonu jeziora Gopło oraz fragmentu kanału Warta-Gopło. Najważniejszą rolę w krajobrazie opisywanego obszaru odgrywa jezioro Gopło, największy zbiornik wodny na pograniczu Wielkopolski i Kujaw. W granicach parku znajduje się południowy fragment Gopła, obejmujący 8% powierzchni jeziora. Stosunkowo dużą powierzchnię na terenie parku, jak na obszar od wieków zdominowany przez rolnictwo, zajmują lasy, zlokalizowane w rejonie Mniszek i Łuszczewa. Wzdłuż rozwiniętej linii brzegowej zbiorników wodnych oraz wokół wysp powstały pasy rozległych szuwarów. W licznych rynnach, a także wśród polnych obniżeniach terenu zachowały się mokradła, często o charakterze torfowisk niskich. Na pozostałym obszarze od setek lat dominuje użytkowanie rolnicze. Największym obszarem zwartej zabudowy na terenie parku jest Skulsk, siedziba władz gminnych. W pobliskich wioskach spotykana jest rozproszona zabudowa zagrodowa oraz stosunkowo liczne obiekty rekreacyjne. W powiecie konińskim warto zobaczyć wielotysięczne stada gęsi białoczelnych, gęgaw i zbożowych odpoczywających na gople podczas sezonowych przelotów. kwitnące grzebienie białe i grążele żółte na taflach jezior parku. Warto odwiedzić kościół Matki Boskiej Bolesnej i świętego Józefa w Skulsku z zabytkową gotycką pietą oraz piękną amboną i witrażami. Lokalną Izbę Pamięci imienia Stefana Wajchta, mieszczącą się w budynku dawnej plebanii w Skulsku. Skulski jarmark o tradycji sięgającej XIX wieku, odbywający się regularnie co miesiąc w pierwszą środę po 8 dniu miesiąca. Gotycki kościół w Wawrzymowie, pałac i park w Lisewie. Warto przeżyć spływ kajakowy przez jezioro Gopło i kanałem Warta Gopło. Ucztę kulinarną w postaci posiłku przygotowanego z ryb złowionych w Gople. Czytamy na powiat.konin.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
6: Wierzbinek to gmina, która znajduje się w północno-wschodniej części powiatu konińskiego. Zajmuje obszar 148 km kwadratowych, który zamieszkuje 7,5 tysiąca osób. Jest zatem gminą o dość niskiej gęstości zaludnienia. Podzielona jest na 25 sołectw. Obszar gminy graniczy z województwem kujawsko-pomorskim oraz gminami województwa wielkopolskiego Skulsk, Ślesin, Sąpolno i Babiak w powiecie kolskim. Naturalne granice stanowią kanał Warta-Gopło, rzeka Noteć i kanał Notecki wraz z Łąkami. Gmina położona jest na szlaku turystycznym Licheń, Ciechocinek i Nowrocław. Gmina położona jest na terenach, na których archeolodzy odkryli ślady działalności ludzkiej z epoki brązu. Legenda niesie...

0: silnie powiązanych poprzez sprawowane urzędy ze wschodnią Wielkopolską. W grupie najważniejszych obiektów zabytkowych należy wymienić kościół neogotycki w Sadlnie, wzniesiony w latach 1855-56, kościół neogotycki w Mąkoszynie i Braniszewie, powstałe na początku XX wieku, oraz pałace w Wierzbinku z połowy XIX wieku wraz z okalającym go parkiem, a także w Racięcinie z przełomu XIX i XX wieku również z parkiem. Tereny położone wzdłuż kanału Warta-Gopło włączone są do Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. W ostatnich latach gmina podjęła starania w celu przywrócenia upraw wierzby. Od niej pochodzi nazwa Wierzbinka i upowszechnienia w gminie produkcji wyrobów wikliniarskich. Służyć temu mają organizowane corocznie targi wierzbiny i wikliny Salix, które mają już zasięg ponadregionalny. Gospodarka gminy oparta jest na rolnictwie. Użytki rolne obejmują 10,5 tysiąca hektara, z czego 82,5% to grunty orne, 16% łąki i pastwiska, a ponad 1% sady. Uprawia się dużo żyta i ziemniaków, ale także pszenice, buraki cukrowe, warzywa i zioła. Hoduje się bydło i trzodę chlewną. W gminie istnieje rzemiosło. Tradycją jest uprawa ziół, zwłaszcza majeranku, tymianku, mięty, warzyw, pomidorów, kalafiorów, cebuli, brokułów i ziemniaków. Od kilku lat swoją działalność w gminie prowadzi kopalnia węgla brunatnego, Odkrywka Tomisławice. Poza rolnictwem działalność prowadzi 145 podmiotów gospodarczych zatrudniających niecałe 500 osób. Tekst pochodzi ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Krzymów to gmina, która leży we wschodniej części powiatu konińskiego, bezpośrednio sąsiaduje z Koninem. Obszar gminy wynosi 93 km kwadratowe. Zamieszkuje go 7,5 tysiąca osób. Gmina podzielona jest na 21 sołectw. Przez teren gminy przebiega droga krajowa o znaczeniu międzynarodowym, a w części południowej przebieg autostrady A2. Krzymów był wsią parafialną, rozdrobnioną na kilka działów, pozostających w rękach kilku rodzin. W połowie XV wieku jedną z części trzymali krewniacy lub powinowaci Hektora z Koźmina, lisieccy z Liścia Wielkiego, gmina Stare Miasto, ale sytuacja wsi uległa zmianie dopiero w połowie XVI wieku, gdy w jej posiadanie weszli grodzieccy z Grodzica. Wówczas Krzymów wraz z Turami, Borowem, Drążną oraz zaginioną wsią Kociętowy tworzył niewielki kompleks szlachetnych dóbr ziemskich, połączonych poprzez właścicieli z rozległymi kompleksami posiadłości ziemskich, m.in. Żgów, Wyszyna. Kolejnymi znanymi rodzinami posiadającymi prawa do Krzymowa byli Grudzińscy, dziedzice Gosławic i Lichenia, Burczyńscy, Gorzeńscy, Taczanowscy, a w końcu XVIII wieku Byszewscy, znani jako żołnierze Wojska Polskiego. Dzieje wsi i jej mieszkańców są mało znane. Niewiele o tym można się dowiedzieć z jednego opisu Krzymowa z 1720 roku oraz licznych wykazów podatkowych umożliwiających określenie wielkości zaludnienia i zabudowy w tej miejscowości. Podobnie można napisać o przeszłości parafii, znanej już od XV wieku, często opisywanej w licznych wizytacjach i księdze uposażeń arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z początku XVI wieku. Część północna gminy leży w Dolinie Warty. Część południowa wchodzi w skład obszaru chronionego, który tworzą m.in. pagórki złotogórskie z najwyższym punktem, Złotą Górą, o wysokości 187 metrów nad poziomem morza, na której znajduje się jeden z dwóch punktów widokowych. Drewniano-stalowa konstrukcja liczy niecałe 30 metrów wysokości. Jest to obszar o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu, dość mocno porośnięty lasami, który stwarza dobre warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji. Wspaniałe warunki dla grzebiarzy. Przez teren pagórków złotogórskich prowadzą piesze i rowerowe szlaki turystyczne.

turystyczne. Innymi godnymi zainteresowania miejscami są kościół w Krzymowie, wykopaliska w Szczepidle, żwirownia w Paprotni, po której powstało Centrum Sportów Ekstremalnych, z drugim punktem widokowym w gminie. Dokumenty historyczne wskazują, że w zachodniej części gminy, w miejscowości Brzeźno, od XII wieku czynny był kamieniołom piaskowca, który dostarczał surowca do budowy okolicznych kościołów romańskich. Eksploatację przerwano na początku XX wieku. W tej samej wsi znajduje się dwór z parkiem z połowy XIX wieku. W gospodarce gminy dominującą rolę odgrywa rolnictwo. Użytki rolne zajmują 2200 hektarów, z czego 2/3 stanowią grunty orne, a 1/3 łąki i pastwiska. Ze względu na słabe gleby przeważa uprawa żyta i ziemniaków, około 70%. Hoduje się bydło i trzodę chlewną. W gminie funkcjonuje około 900 indywidualnych gospodarstw rolnych. Poza działalnością rolniczą zatrudnienie dla około 500 osób zapewnia około 160 różnych podmiotów gospodarczych. Tekst pochodził ze strony powiatu konińskiego www.powiatkonin.pl.